PRK, Polskie Radio Kierowców.

Yo.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

dzisiaj. Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię? I czemu dziś tematem mediów jest to, że w takim wieku tyle knę, chodzę coraz wolniej, mówią, że to

0: czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: A ma to już. I ten prstinek, coś mi dał na pamiątku na te dny, a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdą.

0: A wy jak dzisiaj o poranku? Będziecie żyć i żyjecie? No to na zegarze punktualnie godzina 6 PRK Polskie Radio Kierowców.
1: Bardzo przyjemny poranek, szczególnie wzdłuż S3, bo wyobraźcie sobie, że na północnym odcinku prawie 16 stopni Celsjusza, mówię o Kołobrzegu. No wiem, że to nie dokładnie jest 3, ale okolice. A tymczasem w Jeleniej Górze 7 kresek powyżej zera i to jest najchłodniejsze miejsce w Polsce o poranku.
0: No jakoś specjalnie dzisiaj skrajnych wartości nie będzie, chociaż nie, no można powiedzieć, że 26, 17, no to jest, są skrajne wartości.
1: Jest spora amplituda, do tego, no niestety, wczoraj odzwyczailiśmy się już od burz, dzisiaj wrócą w Polsce północno-wschodniej, ale oto szczegóły.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy poniedziałek i dzisiaj zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, na południe okresami będzie zachmurzenie małe. W północnej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich także będą pojawiały się burze. No i szuma opadów w czasie burz, na przykład na Suwalszczyźnie, nawet do 20 litrów wody na metr kwadratowy.
1: A temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza na Pomorzu, 23 kreski powyżej zera w centrum. No i na zachodzie dzisiaj najcieplej 26 stopni Celsjusza, choć nad morzem będzie za to najchłodniej.

0: 17 do 20 stopni.
1: Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany. Na północy i na wschodzie chwilami może być porywisty, na ogół zachodni i północno-zachodni. No i oczywiście, doskonale o tym wiemy i pamiętamy, mam nadzieję, w czasie burz wiatr porywisty do 60 km na godzinę.
0: Choć teraz i w południe ciśnienie i barometry pokażą 1007 hektopaskali, to jednak w ciągu dnia przewidywany jest dzisiaj spadek ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A my oczywiście meldujemy się na stanowisku prawie 3 minuty po godzinie 6, no i będziemy wam grać, będziemy wam umilać trasę, będziemy wam pomagać, no i będziemy wam oczywiście także towarzyszyć.
3: Patryk Kuniszewicz,
1: Kuba Marcinowicz.
0: No i wspólnie mówimy wam.
1: Dzień dobry!

0: To na zegarze już 11 minut po godzinie 6. PRK, Polskie Radio Kierowców, my z wami, a wy z nami. No i to widać w naszej aplikacji. To cieszy, to jest fajne.
1: No właśnie, Maroś nie dość, że się wita tradycyjnie, to jeszcze stwierdza no, pewien fakt. Wszystko, co dobre...
0: Ta, niestety.
1: Niestety, kończy się. Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry, dzień
1: dobry. Panie Patryku, dzień dobry i panie Jakubie.
2: Kłaniam się, dzień dobry.
1: No i wszystkim państwu udanego dnia, szerokości na ten tydzień. Maroś z Warszawy.
0: Co się wczoraj działo na S8 od Wyszkowa do Warszawy? Dajcie,
2: co się działo?
0: Dajcie spokój.
1: Ja wiem. Aha. Ale się działo. No, pewnie korek był.
0: Taki korek. Że normalnie czas dojazdu wydłużył się o 1,5 godziny.
2: Trzeba było jechać w drugą stronę.
0: No
2: tam
0: właśnie.
2: Korków nie było.
0: Cały czas się nad tym zastanawiałem, czy nie wracać na te Mazury i po prostu nie machnąć ręką i pojechać właśnie tam.
1: Ale poznałeś kogoś?
0: Co?
1: W korku?
0: No, ma masę tablic rejestracyjnych.
1: Uważnie, słuchajcie, mamy świeże propozycje dzisiaj po godzinie 7:00. No i warto było.
0: Tak jest. No dobrze, jak wygląda dzisiaj, chociażby S8 i inne trasy, sprawdzamy to już teraz.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dawno tego nie mówiłem, ale już powoli rozkręcają się poranne godziny normalnego szczytu komunikacyjnego w wielu miejscach naszego kraju, zwłaszcza w województwie małopolskim. Tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się na A4, zarówno na obwodnicy Krakowa,

0: pomiędzy węzłami Rudno a Chrzanów w kierunku Katowic. Zakorkowane jest także Zakopianka w Mogilanach, w Gaju i w Libertowie oraz droga krajowa nr 75, obwodnica Brzeska, od miasta w kierunku autostrady. Na A4 mamy także utrudnienia w województwie opolskim pomiędzy węzłami Opole Zachód a Brzeg. Na kilometrze 205, gdzie doszło do zderzenia ciężarówki i busa, zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. A teraz województwo mazowieckie. Tutaj także już dużo spowolnień porannych i dużo porannych korków. I właśnie ekspresowa ósemka jest zakorkowana, północna obwodnica miasta. Jak zwykle o tej porze pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Podobnie krajowa siódemka przed Warszawą od strony Płońska, a także remontowany odcinek krajowej 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
6: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
7: Mikrofon,
8: kamera,
7: radiowe studio,
8: scena.
9: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
5: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

0: 22 minuty po godzinie 6 PRK Polskie Radio Kierowców. No po weekendowo, no długi czerwcowy weekend za nami, wróciliśmy do normalnej rzeczywistości. Kuba dzisiaj po raz pierwszy już od dłuższego czasu powiedział, że korki wracają, no.
1: Poranne godziny poranne, szczytu, bo korki były tak jak powiedziałeś na Susence wczoraj.
2: Skąd ten entuzjazm u was?
1: Aha, to też prawda.
2: Mnie się podobało, jak było długi weekend. Nie było najluźniej.
1: Nie, zdecydowanie dużo.
2: Ale było tak

0: akurat. Jeżeli teraz będzie gorzej, to źle.
1: No może tak
2: to
1: być.
2: To znaczy
1: no.
2: Tak, pewnie mniej korków na Zakopiance i na trasie jest koło Władysławowa i Pucka.
1: Jest 8.
2: A ty dalej o S8. Znasz ty inną trasę w ogóle w Polsce?
0: Wiesz co, to nie. Wyszków, to ludzie na grzyby jeżdżą też.
1: A, rozumiem.
0: I może wracali właśnie.
2: Na grzyby w czerwcu?
1: Są już podobno. Są. A. Są dane, które mówią, że można zbierać.
0: Poważnie?
1: Już pojawiły, tak, bo wilgotność taka jest i ciepło jest i tak by, się pojawiły. Ale nie wiem, może to jakiś fake news.
2: Czyli
1: nie mam
2: ty
1: pojęcia,
2: z koszyczkiem wróciłeś?
1: Nie, właśnie nie, ja kompletnie nie grzybowo, raczej jeziorowo i rybowo, ale też bardzo przyjemnie, ale wczoraj wracając właśnie tą S8 i nie tylko S8, zastanawiałem się i bardzo intensywnie nad tym, jak jeździmy. Jak jeździmy? Mamy przecież długi weekend, więc wracamy sobie, jesteśmy wypoczęci, uśmiechnięci, opaleni niektórzy nawet, więc raczej powinniśmy wracać tacy wyluzowani, tacy spokojni za tą kierownicą, na zasadzie, mnie się do domu nie śpieszy, bo fajnie, długi weekend trwa. A tu jest odwrotnie. Ten lewy pas po prostu zasuwamy, jedziemy zdecydowanie za szybko.
0: Każdy chce jeździć szybko w domu.
1: A później, na wysokości Wyszkowa wielka tragedia i wypadek i korki takie, że na 20 km człowiek,
0: czyli zasiało. Był wypadek.
1: No był. Jak dojechałem, to już było posprzątane, ale był.
2: Więc no, to jest to przerażające. Smutna konstatacja.
1: Jeździmy zdecydowanie za szybko i nie czerpiemy, mam wrażenie, przyjemności z jazdy. No chyba, że ta przyjemność z jazdy równa się prędkość, no ale mam nadzieję, że jednak nie. Jednak ta atmosfera w samochodzie, że jedziemy z fajną ekipą, z rodziną, byliśmy na fajnym weekendzie.
0: Fajna ekipa, rodzina, bo to jest tak.
1: To zależy.
0: Tam był przecinek.
1: Niepotrzebne skreślić.
0: Jak jedziesz na przykład z dzieciakami, mama Śniku, tata długo jeszcze, zatrzymajmy się.
1: O, i to jest też bardzo dobry wątek, bo na tej S8 właśnie, jak już jedziemy w stronę Wyszkowa, a później do Warszawy, tam po prostu infrastruktura nie ma jej. Po prostu tam nie ma.
0: Bo ona się buduje dopiero.
1: Gdzie?
0: No S8-ka, kiedy powstała S8-ka?
1: Ale to raptem
0: 7-8 lat temu, to ta infrastruktura dopiero powstaje. Dajmy sobie czas.
1: Bo nie ma się gdzie zatrzymać. Jak się zatrzymałem na stacji benzynowej, to słuchajcie, wyobraźcie sobie, bo już od dawna nie widziałem takiej kolejki. Do toalety. Tam ze 20 osób stało, pod lasem prawie, że już. Naprawdę.
0: I teraz się dziwisz, że oni tak szybko jadą, bo każdy wie, że na stacji jest ciasno. To w domu to zrobię.
1: No właśnie. A jak tam wasz weekend? No to czekamy na informacje. Napiszcie, skąd, dokąd wracaliście, jak było, czy jesteście wypoczęci. No i dzisiaj zdecydowanie prosimy was wolniej, naprawdę. Jeździmy wolniej, spokojniej i będzie na drogach w Polsce zdecydowanie bezpieczniej.

0: 29 minut pozostało do godziny 7.
1: To co? To w takim razie jedziemy z informacjami drogowymi.
0: Czas na serwis.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Zdecydowanie wolniej na odcinku kilku, wręcz kilkunastokilometrowym jedzie się na autostradzie A4 w województwie małopolskim pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice a Kraków-Bieżanów. Zakorkowane jest także A4 nieco dalej pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki a Kraków-Bielany, a także już za Krakowem w kierunku Katowic, w pobliżu węzłów Rudno, a także Chrzanów. I te fragmenty A4 chyba najlepiej omijać w miarę możliwości, oczywiście, krajową 79 przez Krzeszowice, Wolę Filipowską, a także Trzebinie i właśnie aż do węzła Chrzanów i później już za Chrzanowem właściwie do samych Katowic. Utrudnień na A4 nie ma. Zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica miasta, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska, a Marymącka w kierunku zachodnim. Przybywa samochodów oczywiście także na innych trasach w regionie, chociaż na krajowej 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, także na krajowej 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Stolicą oraz na drodze krajowej numer 92 pomiędzy Sochaczewem, Ożarowem Mazowieckim a Warszawą także. Jeszcze obwodnica Gdańska, ekspresowa 7. Tutaj jak zwykle o tej porze już spore spowolnienia pojawiły się pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port.
2: PRK. Polskie

0: Radio Kierowców.
1: A co u was ciekawego na trasie dzisiaj? Dokąd jedziecie? Skąd jedziecie? Bardzo chętnie, także prześledzimy każdą trasę i podpowiemy, którędy jechać.
2: Albo jeżeli występują jakiekolwiek utrudnienia właśnie na waszej trasie o poranku, dajcie znać, my przekażemy to innym zmotoryzowanym. Macie do dyspozycji wiadomości tekstowe, głosowe w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: I jest oczywiście także numer telefonu 22 513 11 11.

0: 20 minut jeszcze. Do godziny 7 PRK Polski Radio Kierowców. Jesteśmy z wami i podróżujemy i towarzyszymy wam w trasie. No, takiej poweekendowej, więc już dzisiaj wracamy do normalnej, zwykłej rzeczywistości. Podejrzewam, że sucho w baku, albo przynajmniej no, po tej wczorajszej trasie, gdy wracaliśmy z czerwcówki, no to wypadałoby zatankować.
1: Oj, wypadałoby. I pamiętajcie, że to, co ogłosił minister energii w piątek, czyli ceny na sobotę i niedzielę, obowiązują również i w poniedziałek. To jest dla bezołowiowej 95 z symbolem E10. Za litr maksymalnie możemy zapłacić 6 zł na stacjach, chociaż wszędzie widzę 5,99. Magiczna cena. A olej napędowy maksymalnie za litr 6 zł 48 groszy. I nie wiem, czy wam radzić. Ktoś mi radzi na przykład. Ale posłuchajcie, co mam do powiedzenia. Bo może warto dzisiaj zatankować do pełna.
0: No.
1: Skorzystać z tej ceny, którą znamy.
0: No.
1: Bo jutra może się to wszystko zmienić. Może nas czekać nowa rzeczywistość.
0: Może więcej, że drożej będzie?
1: Analitycy ePetrol i biura Reflex mówią jednogłośnie. Od jutra na stacjach nowa rzeczywistość, bo ceny paliw w hurcie idą w górę.
0: No nie, ale
1: słuchajcie, zawsze na te podwyżki hurtowe bardzo szybko stacje reagują, gdy są obniżki.
0: To nic samo miałem z kredytem frankowym.
1: No bywa niestety.
0: Tak, zawsze szło w górę, jakoś nigdy nie spadało. No, nigdy nie dostałem informacji, że szanowny panie Jakubie, obniżka, rata będzie mniejsza. Nigdy. A zawsze tylko w górę i w górę. No.
1: Wiecie, no mamy tarczę CPN, więc to aż tak bardzo nie urośnie i zawsze będziemy mieli tę cenę maksymalną. Znaczy zawsze. Na razie do końca czerwca zobaczymy, co będzie w wakacji. Ale rozważcie to, bo może się okazać, jeżeli macie duży bak i pusto w nim, że dzisiaj będzie to taniej niż choćby jutro.
0: No, a jak się jutro okaże, że jest jednak taniej niż dzisiaj, to wszelkie skargi i zażalenia proszę wysyłać do Patryka.
1: Dlatego mówię, wybór należy do was.
0: Oj tak.

0: No to mamy jeszcze 10 minut do godziny 7. Jak wam się podróżuje? No oczywiście. My przyglądamy się bardzo uważnie mapom drogowym i informujemy was co 20 minut o tym, co przed wami na drodze.
1: I dzisiaj polecamy się na trasie, dajcie znać, bo jeżeli na przykład przedłużyliście sobie długi weekend i dopiero dzisiaj wracacie do domu, to my was poprowadzimy. Gdyby to była droga do pracy, też chętnie to uczynimy. Czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców na zadania specjalne.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Zakorkowana jest autostrada A1 w województwie śląskim pomiędzy węzłami Knurów a Gliwice-Sośnica w kierunku północnym, a zatem w kierunku Łodzi. Na kilometrze pierwszym, drugim, to jest mniej więcej fragment ponadkilometrowy, obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu w związku z remontem, a prędkość jest ograniczona do 80 km na godzinę. I już teraz, tak jak powiedziałem, korek i to dosyć poważny, już od węzła Knurów się tam pojawił. Zakorkowana jest autostrada A4 w Małopolsce i przed Krakowem od strony Rzeszowa i na obwodnicy Krakowa i za Krakowem w kierunku Katowic, niedaleko węzłów Rudno i Chrzanów. I te fragmenty ewentualnie można by omijać przez Krzeszowice i Trzebinie, krajową 79. A teraz północ naszego kraju, województwo pomorskie. Tutaj także już bardzo dużo porannych spowolnień i dużo korków. Chociażby na obwodnicy Gdańska, pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port. Także na drodze krajowej nr 91, pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem oraz na drodze krajowej nr 20, pomiędzy Egiertowem a Żukowem. Na Mazowszu oczywiście także sporo korków. To wspomnę tylko o dwóch trasach. Ekspresowa 8, obwodnica Warszawy, węzeł Głębocka, węzeł Łabiszyńska, węzeł Marymącka. Tutaj oczywiście jak zwykle o tej porze kilkukilometrowy zator w kierunku zachodnim, ale także przybywa samochodów na ekspresowej dwójce, czyli na południowej obwodnicy miasta.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papa.
4: Plebiscyt polskieradio.pl.
7: There's the fire. One, zero.

0: mieście to wszędzie jest tłok.
1: To ja. Tak sobie dzącam troszeczkę.
2: Zdaję sobie sprawę.
1: No, tak odrobinkę, no, tak sobie tutaj podśpiewujemy miło i sympatycznie. Podejrzewam, że wy w samochodach macie dokładnie tak samo. Że
2: jak albo nucenie.
1: No, dokładnie. Albo wystukiwanie rytmu na kierownicy. To bardzo, bardzo przyjemne. Zwłaszcza w poniedziałek rano o godzinie, no prawie punktualnie 7.
2: To oznacza, że u nas teraz informacje pogodowe i prognoza, bo w tym momencie całkiem przyjemna sytuacja w całym kraju z wyjątkiem Jeleniej Góry. Mamy temperaturę powyżej 10 stopni Celsjusza. Najcieplej jest we Włodawie prawie 16, ale podobnie na Wybrzeżu. Okrągłe 16 stopni Celsjusza.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: To tak jak mówiliśmy, mamy poniedziałek, 8 dzień czerwca. No i dzisiaj zachmurzenie będzie umiarkowane, niestety także duże na południu okresami, małe na przykład. W północnej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu mogą się pojawić, a na krańcach północno-wschodnich także wystąpią dzisiaj burze. Suma opadów w czasie burz na Suwalszczyźnie to na przykład 20 litrów wody na metr kwadratowy.
2: Najchłodniej na północy, dokładnie nad morzem, od 17 do 20 stopni Celsjusza. Podobna sytuacja na całym Pomorzu, takie 19 kresek powyżej zera. W centrum już cieplej, 23 stopnie, a najcieplej dzisiaj na zachodzie, nawet 26 stopni Celsjusza.
1: Fantastycznie. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany na północy i na wschodzie, chwilami może być porywisty. W czasie burz oczywiście porywy wiatru silniejsze, nawet do 60 km na godzinę.
2: A ciśnienie do południa utrzyma nam się na stałym poziomie 1007 hektopaskali. Potem przewidywany jest spadek.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No to mamy już minutę po godzinie 7. PRK Polskie Radio Kierowców. Zgłaszamy się i meldujemy na miejscu, czyli w waszych samochodach. Tych małych, tych dużych, tych średnich, w każdym.
2: Miłego dnia wam życzymy. Polecamy się na trasie. Patryk Kuniszewicz.
1: Kuba Marcinowicz.
2: I mówimy wam
1: dzień dobry.

0: 9 minut już po godzinie 7. Dzień dobry, proszę o info, jaka jest sytuacja na trasie Łochów-Janki. Pędzę do pracy jak co dzień, pozdrawiam ze słonecznego północno-wschodniego Mazowsza. Pozdrawia Robert, bardzo dziękujemy za pozdrowienie, Robercie. Łochów-Janki.
1: No i nie wierzę.
0: To mów.
1: Bo od razu chciałem twoją ulubioną trasą pojechać.
0: Nie, myślę, że 50 będzie.
1: Z Wyszkowa, S8, no. Do Warszawy. Wczoraj był tam gigantyczny korek, ale dzisiaj no, okazuje się, że do Warszawy jest trudno dojechać, więc 50.
0: Tak,
1: Łochów,
0: tak,
1: Mińsk. Tam odbijamy na A2.
0: Tak, coś czułem.
1: No i tą A2 do jedy.
0: Tu czułem.
2: Gdzie? Gdzie?
0: W okolicach kręgosłupa lędźwiowego. Tak myślałem właśnie.
1: 87 km do pokonania w 1,5 godziny, to i tak nie jest wcale taki mały czas.
0: No właśnie.
1: Więc proponuję wyjechać już teraz.
0: Zdecydowanie. Robercie, wszystkiego dobrego dla ciebie. Pozdrawiamy na trasie. Co jeszcze dzieje się na drogach? Sprawdzamy to już teraz, a raczej robi to Kuba.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Trudna sytuacja drogowa na południu naszego kraju. Na A4 chociażby tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się w województwie małopolskim. Zarówno na obwodnicy Krakowa, czyli jak zwykle podczas porannych godzin szczytu komunikacyjnego pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki a Kraków-Bielany, ale także oczywiście zdecydowanie wolniej jedzie się przed Krakowem od strony Rzeszowa, a także na autostradzie A4 w pobliżu węzłów Rudno i Chrzanów. To pomiędzy Krakowem a Katowicami. Tutaj także obserwujemy i korki, i spowolnienie na odcinku właściwie kilkunastokilometrowym. I te fragmenty najlepiej omijać w miarę możliwości oczywiście krajową 79 przez Krzeszowice i Trzebinie. Zakorkowane jest autostrada A1 pomiędzy węzłami Knurów a Gliwice-Sośnica, gdzie w związku z pracami remontowymi jezdnia jest zwężona, a prędkość ograniczona. I tutaj także kilkukilometrowy zator się utrzymuje. Na A4 w województwie dolnośląskim spory ruch obserwujemy na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna. Nie są to jeszcze poważne korki, oby tak pozostało, ale spory ruch owszem, no i przybywa samochodów tam właśnie w kierunku zachodnim, a ruch w drugą stronę, czyli w kierunku Wrocławia, właściwie odbywa się bez przeszkód w sposób płynny. I jeszcze województwo pomorskie, tutaj wspomnę o dwóch trasach. Ekspresowa 7, węzeł Gdańsk-Lipce, węzeł Gdańsk-Port, korek i droga krajowa nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a Gdańskiem, korki i spowolnienia.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem.

0: Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: 15 minut po godzinie 7. A czwórka, informacja od was w naszej aplikacji od Gregora. A czwórka...
1: okolica Gliwic, Sośnica w stronę Wrocławia.
0: Mamy tutaj ciężarówkę w poprzek i trzy pasy zablokowane. Naprawdę? To się nam porobiło. Niedobrze. Niedobrze. Więcej informacji na ten temat chociażby w kolejnym raporcie drogowym, czyli punktualnie o godzinie 7.30.
1: No i tak, wiecie co, poglądam sobie na tę A4, jak to w tym momencie wygląda, szczególnie na ten odcinek właśnie z Gliwic. No zaczyna się tam delikatnie korkować, delikatnie. Uwaga, bo może lepiej wybrać choćby 88 albo 94 podróżować przez ten odcinek śląski wzdłuż A4.
0: Hola, hola, najlepiej to będzie wybrać coś zupełnie, ale to zupełnie innego. Najlepiej będzie wybrać nasz numer 22 139 29 29 i wziąć udział w naszej codziennej zabawie przy tablicach rejestracyjnych. To najlepiej.
1: Ty to umiesz w promocji.
0: Ha, proszę.
1: O panie, tym bardziej, że słuchajcie, dobra zabawa, rozpoczynamy nowy tydzień, uprzyjemniamy sobie poniedziałek, a przy okazji, jeżeli, no właśnie, utknęliście gdzieś w korku, to patrząc na te tablice rejestracyjne, na pewno się zastanawiacie, który urząd je wydał. No bo przecież po pierwszej, drugiej literce, a nawet i trzeciej, można spokojnie odgadnąć miasto, powiat i na tym polega nasza zabawa.
0: Trzy tablice rejestracyjne do odgadnięcia, zestaw łatwiejszy, zestaw trudniejszy albo miks tych zestawów i trzy punkty do zdobycia za każdą z tablic. Dodatkowo oczywiście przypominamy, że te punkty wymieniacie później na nagrody, czyli zbierasz punkty, wybierasz nagrody. Stara zasada, doskonale ją pewnie znacie, tankując paliwo.
1: Zróbmy to razem. 22 139 29 29, czyli po prostu 22 139 29 29. Czekamy.
0: A do zdobycia jest i owacja na stojąco, i talon na pozdrowienia w poniedziałek. Takie pozdrowienia robią robotę. Słuchajcie, to będzie coś naprawdę wyjątkowego. A do tego jeszcze dorzucamy wam zestaw gadżetów PRK, Polskiego Radia Kierowców. I z takimi nagrodami wychodzicie od nas z konkursu. Nie ma przegranych w tej zabawie. I to jest chyba najważniejsza i najistotniejsza informacja.
1: Kto ma ochotę się sprawdzić, czekamy pod numerem telefonu 22 139 29 29.
0: Linia otwarta, więc nie czekajcie, nie zwlekajcie, nie przekładajcie tego na jutro, tylko dzwońcie, bo żeby wygrać, trzeba grać.
1: 22 139 29 29.

0: 29 minut po godzinie 7. Trzy tablice rejestracyjne czekają na was. Trzy nagrody też czekają na was, czyli talon na pozdrowienie, owacje na stojąco i dodatkowo jeszcze dorzucamy do tego gadżety Polskiego Radia Kierowców. To sobie leży i czeka.
1: I za chwilę do tego wrócimy, tak. I będziemy was, tak, zachęcać, namawiać.
0: Dokładnie.
1: Bo tymczasem wiemy, że pewnie jedziecie do pracy, trudno się wgryźć w tę nową rzeczywistość pięciodniowego tygodnia, kiedy to długi weekend z wolnym w tle za nami. Ale jedziemy razem z wami i sprawdzamy, jak tam sytuacja na polskich drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Na trasie ekspresowej S17 w województwie lubelskim pomiędzy węzłami Żyżyn a Kurów Zachód auto ciężarowe wjechało do rowu. Do tego zdarzenia doszło na kilometrze 107. Na miejscu są już służby i mamy informację, że one kierują ruchem. Jezdnia w kierunku Lublina jest tam częściowo, ale tylko częściowo zablokowana. W tej chwili jakichś większych korków tam nie obserwujemy, no ale utrudnienia oczywiście, tak. Do tego zdarzenia doszło chwilę temu, bo mniej więcej około 7 rano. A teraz województwo świętokrzyskie i wieści od państwa słuchamy.
4: Droga wojewódzka 728 między Małgoszczą a Łopusznem. 123 km mniej więcej. Tam samochód ciężarowy miał wystrzał z prawej strony i kierowca dokonuje naprawy koła.
3: Dziękujemy bardzo za to ostrzeżenie. Przypomnę, to była trasa wojewódzka numer 728 niedaleko Kielc, dokładnie na odcinku Małogoszcz-Łopuszno. Teraz województwo mazowieckie, tutaj oczywiście poranne godziny szczytu w rozkwicie. Zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica, przede wszystkim w kierunku zachodnim, ale także przybywa samochodów w kierunku Białegostoku. Zakorkowana jest krajowa 7 przed Warszawą od strony Płońska, a także droga krajowa 61 na fragmencie remontowanym niedaleko Zegrza. Jeszcze jedna trasa, autostrada A4 w województwie śląskim, Gliwice-Sośnica. Tutaj doszło do kolizji samochodu ciężarowego na jezdni w kierunku Wrocławia i już teraz obserwujemy tam mniej więcej 2-kilometrowy korek. Mamy informację, że autostrada została tam częściowo zablokowana.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A znacie ten numer? 22 139 29 29. Dobry numer to jest.
1: Zapraszamy do wspólnej zabawy i czekamy, kto dzisiaj spróbuje odgadnąć trzy tablice rejestracyjne po wyróżnikach literowych. 22 139 29 29.
0: A ja tylko przypomnę, że trzy nagrody do zdobycia i talon na pozdrowienia i owacja na stojąco i gadżety. Gadżety oczywiście Polskiego Radia Kierowców. 22 139 29 29.

0: To 21 minut jeszcze zostało nam do godziny 8. PRK Polskie Radio Kierowców. My jesteśmy z wami na każdej trasie. Bardzo chętnie także podpowiemy, prześledzimy dokąd, którędy, co, gdzie i jak. Ewentualnie gdzie natraficie na spowolnienie. I tak u nas jest to 20 minut. Ale oczywiście także możecie pytać nas, no nie tylko o to, co dzieje się na drogach, jak się okazuje.
1: Tak, możecie pytać absolutnie o wszystko, co z motoryzacją jest związane, bo wiecie co, jest z nami człowiek od zadań specjalnych.
0: Oj,
1: Grzegorz Duda, który potrafi sobie poradzić z niejedną motoryzacyjną zagwozdką i po godzinie 9 od poniedziałku do piątku odpowiada na wasze, nasze pytania.
0: No i tak zbieraliśmy te pytania od was od jakiegoś czasu. No trochę ich było faktycznie i przyznam szczerze, że niektóre sprawiły, że Grzegorz musiał trochę pokombinować, pomyśleć i poszukać odpowiedzi na to pytanie. Nawet się konsultował ze swoimi mechanikami. No i proszę bardzo. Czyli wy zadajecie pytania Grzegorzowi Dudzie, a on codziennie u nas po godzinie 9 na nie odpowiada.
1: W telegraficznym skrócie tylko przypomnę, że już zajmowaliśmy się motoryzacją i włoską, i niemiecką, i patrzyliśmy, jaki olej do naszego samochodu wybrać. No i oczywiście mamy syntetyczne, półsyntetyczne i mineralne, ale ten syntetyczny wydaje się najlepszy, chyba że auto jest leciwe. Podobnie z oponami. Zawsze pompujmy je tak, jak przewidział producent. To są właśnie rady Grześka Dudy.
0: Dzisiaj między innymi zajmiemy się tematem, który was zastanawiał, czyli mamy auto elektryczne. I mamy przez producenta wskazaną wymianę ewentualnie oleju w przekładni, w oleju w dyferencjale. No i właśnie, pojawiło się pytanie od naszego słuchacza, czy po tym okresie no, takiego docierania, czyli na tym pierwszym przeglądzie, należałoby ten olej wymienić. Tak czy nie? Odpowiedź już po godzinie 9 od Grzegorza.
1: Ja bym tam w ogóle nie zaglądał. Ale co na to Grzegorz Duda? Przekonamy się po 9. A już po 8 oczywiście wrócimy do Monako i podsumujemy sobie Grand Prix F1. Go, go.

0: No i proszę bardzo, 10 minut do godziny 8 nam zostało. Trasa?
1: Hej Radyjko, jak tam trasa? Kraków-Gdynia, Marcin pozdrawia. Pięknie. Marcinie...
0: Kawał drogi!
1: Tak, powiem szczerze, 623 km robi swoje. Ajajajajaj. Na czwórce czyściutko, z tego co widzę, znaczy są tam drogowe roboty, tak? A nie, przepraszam, doszło nawet do zdarzenia w ruchu drogowym. A, mamy, miejscowość Rudno. No to czas na czwórce się wydłuży, to na pewno. Potem oczywiście objeżdżamy z jedynką w kierunku A1. I tu na trasie już czyściutko, aż do okolic Grudziądza, bo tam też drogowcy robią swoje na autostradzie, więc pewne spowolnienia, a w zasadzie zwężki mogą występować na trasie. Poza tym, nic złego. No, 620 km, 6 godzin 20 minut. Całkiem nieźle, choć mogłoby być lepiej.
0: A czemu nie S7?
1: No można. Jest trochę mniej kilometrów, bo 580.
2: No, widzisz.
1: Ale czas wydłuża nam się do prawie 7 godzin.
2: No bo Warszawa przed nami.
1: A tutaj mamy odpowiedź, no, drogi Sherlocku, drogi
0: Warszawa. No patrz pan, no. No dobrze, jak wyglądają inne trasy? Posłuchajcie już teraz.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Na autostradzie A4 w województwie śląskim w pobliżu węzła Gliwice-Sośnica doszło do przewrócenia się ciężarówki. Mamy informację, że ciężarówka przewoziła paszę. Na kilometrze 316 zablokowane są dwa pasy w kierunku Wrocławia i no niestety oczywiście korek się tam pojawił. Już ten korek liczy ponad 2, nawet ponad 3 kilometry. Mamy także utrudnienia na sąsiedniej autostradzie A1 pomiędzy węzłami Knurów a Gliwice-Sośnica. Także. Tutaj na jezdni w kierunku północnym, powiedzmy w kierunku Łodzi, trwają prace remontowe i jezdnia jest zwężona, a prędkość ograniczona. I także tam utrzymuje się dość spory korek. Uwaga na trasie ekspresowej S17 pomiędzy węzłami Żyżyn a Kurów Zachód. Na kilometrze 107, gdzie ciężarówka wjechała do rowu, zablokowany jest lewy pas w kierunku Lublina, ale ruch jest możliwy właśnie drugim wolnym pasem. I jeszcze województwo dolnośląskie, tutaj poranne godziny.

0: szczytu, zwłaszcza niedaleko Wrocławia, obserwujemy sporo korków, sporo spowolnień. Tak jest chociażby na autostradzie A8 pomiędzy węzłami Wrocław Południe a Wrocław Stadion, także na A4 niedaleko Pietrzykowic i Bielan Wrocławskich oraz na drodze krajowej nr 35 przed Wrocławiem od strony Świdnicy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A co u was na trasie? Czekamy na informacje. Można pisać w aplikacji, można w tej aplikacji także nagrywać wiadomości głosowe. Macie na to aż minutę.
3: A jeżeli potrzebujecie sprawdzenia waszej drogi, którą się właśnie wybieracie, dajcie znać skąd dokąd. Chętnie się tym zajmiemy.

0: Minuta już po godzinie 8 po RK Polskie Radio Kierowców. Cóż tam ciekawego na termometrach IMGW? No między innymi 17 stopni mamy teraz w Przemyślu. To jest najcieplejsze miejsce w naszym kraju. Najchłodniej z kolei w Jeleniej Górze tutaj, no takie mocne już 11.
1: Czyli biegun ciepła jest po wschodniej części A4, a ten chłodniejszy biegun po zachodniej, czyli właśnie Jelenia Góra. Ale dobra informacja jest taka, że w całym kraju powyżej 10 stopni Celsjusza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A będzie jeszcze cieplej. Czy będzie słonecznie? No dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, chociaż na południu okresami sporo błękitnego nieba. W północnej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu będą się dzisiaj pojawiać, a na krańcach północno-wschodnich także pojawią się burze. Suma opadów w czasie burz na przykład na Suwalszczyźnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy.
1: I tak pomyślałem sobie, że na tę pogodę nie możemy od wielu tygodni narzekać, bo ona jest raczej stabilna, patrząc dzisiaj na termometr od 19 stopni Celsjusza na Pomorzu. Co prawda nad morzem, gdzie niegdzie może być 17, gdzie niegdzie 20 kresek powyżej zera. Tak w centrum dzisiaj 23 stopnie Celsjusza, a na zachodzie najcieplej 26 stopni.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany na północy i na wschodzie chwilami może być porywisty. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę.
1: Ciśnienie na stałym poziomie 1007 hektopaskali utrzyma nam się do południa. Tyle pokażą barometry w Warszawie o 12. W drugiej połowie dnia przewidywany jest spadek ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tu mamy już 3 minuty po godzinie 8. PRK, Polskie Radio Kierowców. Kuba Marcinowicz.
1: Patryk Kuniszewicz.
0: Mówimy wam
1: dzień dobry.

0: 10 minut po godzinie 8 rano, tu PRK Polskie Radio Kierowców. Prowadzimy was do celu bezpiecznie, tak żebyście no nie spóźnili się do roboty, to przede wszystkim.
1: To jest podstawowa sprawa, ale też robimy wszystko, żeby wam się chciało, a wiadomo, że poniedziałek po długim czerwcowym weekendzie są z tym problemy.
2: Dzień dobry, a ja to chciałem powiedzieć, bo ja to się dzisiaj nie wyspałem, jestem niewyspanym, nie mam entuzjazmu do pracy, do życia, mam nadzieję, że to się zmieni i w ogóle, bo długi weekend był za długi, głupoty się człowieka trzymały, no ale cóż, trzeba to w jakiś sposób przeboleć. Ogólnie to chciałbym po prostu tylko i wyłącznie pozdrowić panią Krystynę, Kalinę, Janinę, Ninę w jednej osobie. Pozdro dla kumatych. No, to ja tyle. Wojtas z Fafika się kłania. No i oczywiście, że serdecznie. A jak? A co? Ja lewy wam jak najbardziej. No, to ja tyle. Buźka pa.
1: Można.
0: Inaczej, może Wojtas ma gorszy dzień, ale pani Krystyna, Hajna, Janina na pewno ma bardzo dobry dzień. Nam tak też jest. Poprawiłeś humor. Życzymy ci, żeby to wróciło do ciebie.
1: Zdecydowanie. Więc jeśli ktoś ma dzisiaj jakiś problem z tym, że jakoś się nie może rozkręcić w tym tygodniu, to zgłaszajcie się do nas, a my zrobimy wszystko, żeby odwrócić tę sytuację.
0: A teraz jeszcze informacje drogowe dla kierowców.
3: PRK Polskie Radio Kierowców.
4: Dwa samochody osobowe zderzyły się na autostradzie A8 pomiędzy węzłami Wrocław Zachód a Wrocław Lotnisko. Na 10 kilometrze zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy. Ruch jest możliwy pozostałymi pasami, a zatem środkowym i prawym, ale oczywiście już teraz obserwujemy tam dosyć poważny kilkukilometrowy korek, który zaczyna się już na węźle Wrocław Południe. Mamy sporo utrudnień na A4, chociażby na Śląsku. Tutaj w pobliżu Gliwic, dokładnie na węźle Gliwice-Sośnica, doszło do przewrócenia się ciężarówki. Na kilometrze 316 autostrada jest częściowo zablokowana w kierunku Wrocławia. Zdecydowanie wolniej jedzie się pomiędzy Mysłowicami a Katowicami, także w kierunku Wrocławia, a także w województwie małopolskim. Na obwodnicy Krakowa tu oczywiście mamy korek, jak to zwykle podczas porannego szczytu komunikacyjnego, ale także bardzo duże spowolnienie. Obserwujemy w pobliżu węzłów Rudno i Chrzanów na jezdni w kierunku Katowic. Ten fragment najlepiej omijać już na przykład na wysokości Balic, kierując się na drogę krajową nr 79 na Zabierzów, Krzeszowice i Trzebinie. Jeszcze

Jedna informacja, trasa ekspresowa S17, województwo lubelskie, pomiędzy węzłami Żyżyn a Kurów Zachód. Zwężona jest jezdnia w kierunku Lublina na kilometrze 107.

0: się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglass kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglass.pl.
1: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: oj, trudno tak
1: razem być.
0: To znaczy, mnie bardziej
2: chodziło... Tęskniłeś, przyznaj się, że tęskniłeś.
0: Tak, no tęskniłem, ale bardziej mi chodziło o to, że trudno tak po tym długim weekendzie czerwcowym wdrożyć się w nowy tydzień pracy i ten poniedziałek dla wielu jest naprawdę...
2: Tak jakbyśmy trudny. W takiej smole byli, tak jakoś... No, tak jakoś... Tak.
0: Świetne nawiązanie do tego, co dzieje się na jedynce w kierunku Katowic, okolice zjazdu na Rudno. Mapa mówi wypadek i kieruje na zjazd. Pozdrawia Marcin w drodze do Gdyni. No to się zaczęło, dodaje.
2: I oczywiście chodziło o A4.
0: Chodziło w kierunku, tak, A4.
2: A4, no, no, to wszystko jest jedno. Poniedziałek! No,
0: oczywiście.
2: No,
0: a z nami Kajetan Baranowski.
3: Dobrze. Cześć, dzień dobry.
0: Czy rzeczywiście tak samo trudno wrócić do rzeczywistości po F1, po Grand Prix Monaco, bo było nudno, czy nie?
3: To myślę, że każdy chciałby już wrócić do tej rzeczywistości i przejść na normalny tor w końcu.
2: No i tam normalny, ale za to piękny, no.
3: No piękny, no historyczny, no. Z tradycjami, no ale mimo wszystko...
0: Te jachty, ten blicht, splendor, no. Pieniądze, wszystko ucieka luksusem, ale jednak na torze nudno.
3: No ale nie rekompensuje, niestety. Nie. No to jest 70, ponad 70 okrążeń procesji, która się ciągnie w nieskończoność w zasadzie.
0: Zero wyprzedzania.
3: No. No, ewentualnie tylko awarię.
2: Dobra, słuchajcie, ale stop. Może zanim zaczniemy jeszcze o samym wyścigu i o Grand Prix Monaco, no to ploty. Może od plot zaczniemy.
0: Kto tam się pojawił?
2: Jakiś czas temu mówiliśmy, że Hamilton...
3: ma nową miłość, tak, tym razem już pojawiła się oficjalnie. Aha, Kardashian w padoku, więc może to już jest...
0: Kardashian.
3: Może to już jest oficjalne potwierdzenie związku. Działa dobrze, no bo trzecie miejsce w kwalifikacjach, potem drugie w wyścigu.
2: Jest to w związku.

0: Nie w związku, ale myślę, że jakbyś miał taką możliwość i zapraszałbyś na przykład kobiety do parku maszyn, czy w ogóle na F1, to myślę, że no to byłoby wrażenie robione.
1: Zdecydowanie, fajnie, masz dostęp do no w zasadzie tego, czego nie widzi nikt, kto siedzi na kanapie.
2: I ale nawet faceci mają lepsze wyniki.
0: Nawet jak ty byś zadzwonił do Kim Kardashian i powiedział, słuchaj, może wpadłabyś tutaj na F1, to ona powie, jasne.
2: Czy to nie jest kwestia tego, że to Hamilton?
0: Nie, absolutnie. Nie,
1: czy kwestia zainteresowania Formułą 1,
0: tak
1: uważasz?
0: Jest.
2: Oczywiście, że na pewno. Kobiety w ogóle bardzo się interesują motorsportem, a F1 to już w ogóle ona jest w stanie wszystko rzucić, nawet zakupy, nawet wyprzedaże w Louis.
0: Tak, no, też mi się tak wydaje. Dobrze, już nie będziemy tutaj
2: zejdźmy na ziemię.
0: Gmerać w życiu prywatnym pana Hamiltona, niech sobie będzie. Przechodzimy do tego, co się działo.
1: Właśnie do soboty, do kwalifikacji, właśnie, które są w zasadzie najciekawsze w całym Grand Prix Monaco, no bo one decydują o tym potem, kto w zasadzie dojedzie na którym miejscu w niedzielę. Kimi Antonelli po raz kolejny, bezbłędny, absolutnie, no, ja nie mam pojęcia, co się z nim stało od zeszłego sezonu. Zdecydowanie, no ale...
2: Przestawił się.
1: Tak, ale w zeszły sezon absolutnie tego nie zapowiadał. On był wielkim rozczarowaniem, można byłoby powiedzieć po tym.
0: Może coś w głowie.
1: Na pewno. Na pewno. Widać też, że Red Bull wraca do formy, bo Max Verstappen zajął drugie miejsce, trzecie, tak jak wcześniej wspomniałem, Lewis Hamilton. Ale George Russell się boryka z dużymi problemami.
2: Straszy i co? Chwileczkę, bo nie, bo to jest tak, słuchajcie. Jemu nie leży samochód. Bo to nie jest tak, że to kierowca dopasowuje się do...
1: Jemu nie leżą obecne regulacje. On powiedział ogółem, że to ta generacja bolidów mu nie leży, a nie ich samochód mu nie leży, bo to ciężko w sumie powiedzieć.
2: A zespół mu leży? On ma talent, tylko inni nie mogą się w ten talent wpisać.
0: A, rozumiem.
2: To jest ten problem.
0: Czyli ma talent, ale jeszcze nie odkryty taki. Nie może się rozwinąć skrzydeł.
2: I w generalce troszeczkę gorzej to już wygląda.
1: Oj, zdecydowanie gorzej. W ogóle jak przejdziemy do Russella i omawiania jego wyścigu, to będzie tylko gorzej, bo on znowu drugi weekend wyścigowy z rzędu nie punktuje.
2: Ja mu powiem. George, weź ty się w garść.
0: O, ale powiedziałeś teraz. A to jest tak, że faktycznie jakby George'owi dać na przykład bolid z zeszłego roku, to lepiej by mu szło? Myślisz?
1: Nie mam pojęcia. On narzekał w ogóle, jeżeli chodzi o ten zeszły rok, to powiedział, że jakby wcisnąć go w tą erę Mercedesa, tą złotą erę Mercedesa, czyli od 2014 do 2021, to on wtedy by w ogóle wygrywał.
0: Nie, no
1: takie wypowiedzi też już było.
2: To jest George Maruda.
0: Panie George, czasy i bolidy się zmieniają.
1: No ale z kolei po Australii, kiedy wygrał ten wyścig i wygrał go bardzo przekonywująco, no to jakoś tak nie narzekał wtedy. A tu ewidentnie
2: skoro Antonelli się odrodził, spokojnie George też wróci do swojej formy, bo na tym nam wszystkim zależy.
1: No pytanie. Czy wróci do walki o mistrzostwo, bo ta różnica naprawdę
2: trzeci
1: jest...
2: Trzeci w generalce. A jeszcze przerwy nawet nie było, więc jeszcze naprawdę wiele Grand Prix przed nami.
1: 68 punktów różnicy. To jest strasznie dużo.
0: To jest jednak. No ale słuchajcie, w ogóle w życiu czasami jest też tak, że tak człowiek chce, tak bardzo, tak mocno chce.
1: No jeszcze jak jeździ przed własną publicznością.
0: Właśnie, że nie
1: wychodzi. Mówimy o Charlesie Leclercu.
0: Tak, no bo on tam apartament ma pewnie, tam mógł sobie wyglądać, więc w klapkach z kawką wychodzi, mówi, jestem, przywróciłem.
1: No i bardzo szybko wrócił po kwalifikacjach. Był w gronie faworytów, walczył o pole position, a okazało się, że na ostatnim sektorze niestety popełnił błąd, mocna obcierka.
2: I my też do F1 wrócimy za kilka minut.

0: Super Freak.
1: Patrzę na niego.
2: Na kogo?
1: Na siebie.
2: Nie. Myślałem, że spojrzałeś tutaj w lustro.
1: Kubę, na Kubę patrzę.
2: Nasz Super Freak?
0: Super Freak.
3: No dobra, no to ruszajmy może.
1: Dobra, nie brnijmy w tego freaka.
0: Droga jest 8:30, sprawdzamy co tam na trasach w Polsce.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Cały czas utrudnienia utrzymują się na autostradzie A4 w pobliżu węzła Gliwice-Sośnica, gdzie na kilometrze 316 doszło do przewrócenia się ciężarówki. Zablokowane są tam dwa pasy w kierunku Wrocławia, czyli można powiedzieć, że autostrada jest częściowo zablokowana. Cały czas obserwujemy tam dosyć spory, kilkukilometrowy korek, który zaczyna się już za Rudą Śląską. Na autostradzie A4 mamy także inne utrudnienia w innych miejscach, chociażby na obwodnicy Krakowa. Tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki a Kraków-Bielany w kierunku Katowic, a także podobnie jest nieco dalej w pobliżu węzłów Rudno i Chrzanów, a zatem pomiędzy Krakowem a Katowicami. Na trasie ekspresowej S17 uwaga w województwie lubelskim, gdzie pomiędzy węzłami Żyżyn a Kurów Zachód auto ciężarowe wjechało do rowu na kilometrze 107. Na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Autostrada nie jest zablokowana, ale na pewno jest nadal zwężona. Poranne godziny szczytu nie odpuszczają jeszcze w województwie mazowieckim. No dlaczego miałyby odpuszczać? Jest 8:32 i rzeczywiście sporo korków i w Warszawie S8, S2, no to oczywiście tutaj korki takie tradycyjne, ale także zdecydowanie wolniej jedzie się cały czas na trasach dojazdowych do Warszawy. Od strony Góry Kalwarii, od strony Łomianek, od strony Legionowa, Sochaczewa i Mińska Mazowieckiego.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To my już za chwilę wracamy do F1 i do podsumowania Grand Prix Monaco, ale dzisiaj jeszcze po godzinie 9 wrócimy do pytań od was. Pytania kierowaliście w stronę Grzegorza Dudy, czyli pytania motoryzacyjne i także ogromna porcja wiedzy na ten temat.

0: 20 minut pozostało do godziny 9:00 tuperka Polski Radio Kierowców.
1: Zgadza się i wracamy do świata F1, czyli do ścigania, które mieliśmy w ten weekend, czyli Grand Prix Monaco. Wróćmy na chwilę jeszcze do tego Leclerca.
2: Tak. Do Leclerca? Tak, no to sytuacja z 68 okrążenia. Leclerc mówi, że to hamulce,
1: tak,
2: ale jednak są też zdjęcia, które pokazują, że być może że zawiniło nie, no, coś innego nie. I mianowicie była to nawierzchnia. Tam ta wyrwa jest naprawdę duża.
1: Po zimie.
2: No może, tylko no słuchaj, to jest jednak tor Formuły 1.
1: Po
2: to
1: zimie,
2: trzeba mieć
1: no.
2: w głowie.
0: Znaczy, wiecie co, ja powiem wam szczerze, bo przed chwilą widziałem zdjęcie. To nie jest taka mała dziura, tylko taka wyrwa ciągnąca się wzdłuż jezdni. I powiem szczerze, jakbym był w Monaku, bo ja takie dziury kojarzę z polskich dróg powiatowych. Naprawdę to.
1: No, tak to niestety wygląda. No to jest chyba nie do pomyślenia w ogóle, żeby na torze F1, ja wiem, że to tor uliczny, no ale żeby takie kwiatki?
2: No nie, no ale przecież oni przygotowują ten no tor właśnie. Wcześniej. Poza tym to nie jest jedyna seria, która jeździ. Tu jeździ jeszcze Formuła E, tu są serie wyścigów historycznych. No, jest to jakieś niedopatrzenie. Tam oficjele potem się wszyscy zebrali, przyglądali się tej dziurze. No, trzeba wyciągnąć wnioski na przyszłość na
0: Powiem
2: pewno.
0: Powiem tak, wygląda to marnie, a przy okazji tego słowa, tutaj też Adam napisał, przed chwilą widziałem rejestrację BWM i tak sobie myślę, będziesz wyglądał marnie. To nawiązanie do F1. I od razu moje pytanie, czy bolidy rejestracji nie mają?
2: Nie.
0: A jakiekolwiek oznaczenia takie...
2: No są nowe oznaczenia, na dziobie musisz mieć widoczne oznaczenie loga FIA, no i każda z części ma swoją osobny numer do homologacji.
0: I tak się je rozpoznaje. Znaczy, co prawda,
1: pana wymyśliłeś.
2: One nie są bardzo widoczne, ale każda jest odpowiednio oznaczona.
1: Jakby nie było żadnych innych znaków szczególnych, nie?
0: No nie, no nie, trudno jest pomylić team.
1: Słuchajcie, z czego wynika to, że było dużo kar za przekroczenie prędkości w alei serwisowej?
2: No właśnie, bo ich strasznie dużo i jak? W zasadzie niewspółmiernie dużo.
0: Bo kierowcy przekraczali prędkość.
1: Brawo!
2: No, Alpin by się nie zgodziło.
0: Nie, to jest zdecydowanie niezgodziło. To jest według mnie niemożliwe, dlatego że oni mają specjalny system, który wprowadza ich w tę prędkość dozwoloną 60 km na godzinę. I owszem, mogłoby się zdarzyć, że jeden kierowca za późno włączył albo wyłączył.
2: No albo za wcześnie,
0: ale
2: jak przy już wyjeździe.
0: Tak wielu? Może zmowa.
2: Tutaj portal The Race się temu szerzej przyjrzał. Mhm. Powiedzieli, że po pierwsze, pomiar w alei serwisowej jest na zasadzie pętli czasowej, a po drugie, kierowcy mają możliwość ścinania niektórych zakrętów podczas przejazdu przez aleję serwisową. Jest to dozwolone przez regulamin, więc prawdopodobnie pętla czasowa nie była zestawiona z faktyczną linią jazdy,
1: czekaj,
2: którą pokonuje kierowca.
1: Czyli odcinkowy pomiar prędkości.
0: O to właśnie chciałem powiedzieć, to nie mówiłem pętla czasowa, tylko OPP. Okay.
1: No. Czyli jak wjeżdżasz, tak wyjeżdżasz. Masz określony limit.
0: A słyszałeś? U nas na S6 ostatnio
2: to
0: był...
2: A to właśnie
0: różnica
2: 60
0: km.
2: Widziałem, że ty o tym opowiadałeś.
0: No,
1: i mamy rozwiązanie.
2: No tylko tutaj akurat różnice były troszkę mniejsze, bo 0,1 km na godzinę, więc nie wiem.
0: Już kary?
2: Tak, już kary.
0: Powinien być margines błędu, to mówiłem ja.
2: No powinien być. Zobaczymy, czy FIA się do tego jakoś odniesie, no bo Alpine złożyła oficjalny protest. Gasly w ten sposób stracił podium.
0: Ale już poszło. Ja to powiedziałem, to zostało usłyszane i teraz muszą się odnieść.
2: Okej.
1: Okay. Ty to zawsze.
2: No tak samo George stracił. Tak
1: no
2: samo
1: właśnie,
2: George stracił.
1: Tak. Wracamy do niego na chwilę.
2: On
1: jeszcze
2: miał szansę na podium. Mhm. Potem dostał tą karę za przekroczenie prędkości w alei serwisowej. Tak. Mercedes źle załatwił sprawę z karą, no bo mógł załatwić to przy pitstopie i po prostu odstać te 5 sekund.
0: Dać oni stwierdzili, płaski.
2: Oni wtedy stwierdzili, że tego nie zrobią, że chyba poczekają do końca. W sumie to nie wiem, co oni chcieli zrobić. I po czerwonej fladze, po neutralizacji, po tym jak wszystkie samochody są zbite w stawce, to George za niewłaściwe wykonanie kary dostał karę przejazdu przez aleję serwisową, czyli gdzieś około 20 sekund się na tym traci. Więc jak przejechał przez tą aleję serwisową, no znalazł się na szarym końcu. W ogóle jeszcze jest ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o George'a Russella, bo tutaj dziennikarz z The Telegraph powiedział, że podobno Russell ma taką klauzulę w kontrakcie,
1: że
2: jeżeli będzie za kimś Antonellim, to Mercedes może się z nim pożegnać. A przecież nie od dzisiaj wiemy, że Toto Wolff ma zakusy na jednego z kierowców.
1: No ma.
2: Formuły 1, mistrza świata czterokrotnego Maxa Verstappena. Uh-huh. I myślę, że jeżeli nadarzyłaby się okazja do jego zatrudnienia, nawet kosztem George'a Russella, który też w sumie jest jego wychowankiem, to myślę, żeby się nie wahał.
1: Czyli chcesz powiedzieć, że

0: Russellowi pali się grunt pod stopami?
1: Jeżeli oczywiście ta klauzula faktycznie istnieje, to tak. No generalnie patrząc na to, jak pewnie wchodził w sezon, a teraz ma 68 punktów straty do lidera, myślę, że się pali.
2: Ale nawet do połowy sezonu nie doszliśmy. Wiecie, to jest takie moim zdaniem gdybanie.
1: No ale z drugiej strony mamy też takie statystyki, które mówią ci, że nikt z taką różnicą nigdy tytułu nie przegrał. Tak, w zeszłym sezonie mieliśmy różnicę 104 punktów. Max Verstappen ją nadrobił, bo wyprzedził Oscara Piastriego.
2: Pamiętamy zeszły sezon, pamiętamy, widzimy ten. Zobaczymy, czy będzie równo wygrywał do końca.
1: Ale to już jest różnica prawie 3 wyścigów. Antonelli musiałby nie ukończyć 3 wyścigów, żeby Russell wskoczył na podium. Swoją drogą trochę pomijamy jeden fakt, bo Hamilton jest wiceliderem klasyfikacji generalnej. Tego dawno nie słyszeliśmy.
3: Nieźle. To ile czasu teraz ma George Russell na przekombinowanie i poukładanie sobie tego w głowie?
1: Nie za wiele, bo to już za tydzień mamy. Otóż to. Pri Barcelona, Katalunia.
3: Jest presja.
2: A przy okazji, w piątek rozmawialiśmy o ADUO. W skrócie?
1: Additional Development Upgrades Opportunity.
2: To było z angielskiego.
1: Tak,
2: na polski tłumacząc po prostu...
1: Na polski tłumaczy dodatkowe możliwości upgrade'ów, jeżeli chodzi o silnik.
2: Czyli i możemy włożyć większy budżet, tylko pytanie do kogo odbijamy.
1: I możemy jeszcze do tego dołożyć jeden upgrade, który możemy wprowadzić w danym sezonie. I myślę, że tutaj wszystkich zaskoczę. Wskaźnikiem nie jest Mercedes, tylko Red Bull. Red Bull ma najsilniejszą jednostkę napędową w całej stawce, mimo tego, że no, jakbyśmy popatrzyli na generalkę, to wcale tak kolorowo nie jest.
2: I to jest nasz wyznacznik, to jest nasz punkt odniesienia. Myślę o innych teamach F1.
1: Tak jest. I Red Bull, znaczy Mercedes i reszta stawki może wykorzystać po jednym upgrade'zie, znaczy Mercedes może wykorzystać jeden upgrade. W najlepszej, najgorszej sytuacji jest Honda, która ma tę stratę około 6-8%.
3: Słuchajcie, no Grand Prix Monaco za nami, a przed nami?
1: Grand Prix Barcelony i Katalonii.
2: Tak i jest. Słyszymy się z Kajetanem Baranowskim już w najbliższy piątek.
1: Do usłyszenia. We'll

0: bardzo nieoczywisty. Queen, to za nami w PRK polskim radiu kierowcy.
1: To prawda. No i teraz bardzo oczywiste i przewidywalne informacje drogowe, przecież poranny szczyt komunikacyjny w pełni, więc próbujemy dojechać do pracy. Ci, którzy na godzinę 9 macie jeszcze 10 minut.
0: O szczegółach Kuba Domoracki.
2: PRK, polskie radio kierowców.
3: Rzeczywiście poranne godziny szczytu są przewidywalne, ale to, co się dzieje dokładnie na naszych drogach, no bez wątpienia tego chyba nikt nie może przewidzieć. Mamy dzisiaj bardzo dużo korków i niestety także zdarzeń drogowych, dosyć nieciekawych. Chociażby na A4 w województwie dolnośląskim doszło do karambolu z udziałem dwóch aut ciężarowych i samochodu osobowego. Mamy informację, że pomiędzy węzłami Wrocław Południe a Bielany Wrocławskie na kilometrze 153 jezdnia jest zwężona w kierunku Katowic. I tam już spory korek, kilkukilometrowy korek obserwujemy od węzła Pietrzykowice. Zakorkowana jest także autostrada A4 w województwie śląskim, gdzie na węźle Gliwice-Sośnica doszło do przewrócenia się ciężarówki. Na kilometrze 316 zablokowane są dwa pasy w kierunku Opola i dalej Wrocławia. Na autostradzie A1, także na Śląsku, pomiędzy węzłami Dębieńsko, Knurów a Gliwice-Sośnica zakorkowana jest jezdnia w kierunku północnym, a zatem w kierunku Łodzi. To w związku z pracami remontowymi i zwężeniem jezdni na fragmencie ponadkilometrowym. Nie dość, że jezdnia jest zwężona, to jeszcze prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. Jeszcze województwo małopolskie, tutaj cały czas zdecydowanie wolniej jedzie się na obwodnicy Krakowa, na A4, ale także podobnie jest na Zakopiance, pod Krakowem, w Gaju i w Libertowie oraz na drodze krajowej nr 28 niedaleko Wadowic, Mszany Dolnej i Gorlic.
0: I jeszcze informacja od Państwa.
4: Droga Krajowa 74, wjazd do Sulejowa, aż do Krajowej 12, około 10 minut trzeba czekać, żeby pokonać skrzyżowanie w kierunku na Piotrków, ewentualnie na Radom. Koledzy puszczają od Radomia ciężarówki, także dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy bardzo. My również za to ostrzeżenie. To było województwo łódzkie. Miejscowość Sulejów jest no taką newralgiczną miejscowością, bo tutaj krzyżują się drogi numer 74 i numer 12.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców. Reklama.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Ależ poleciały te wartości. Pięknie, 18 stopni mamy już na termometrze. Najcieplejszym miejscem teraz jest Rzeszów. W Chojnicach około 14 to z kolei miejsce najchłodniejsze. No zacnie, zacnie, trzeba przyznać.
1: No i oczywiście też mam dobrą informację, bo to, co pokazuje termometr, to również jest temperatura odczuwalna, więc te wartości nie bardzo się różnią. Co do deszczu, w zasadzie nigdzie nie pada. Coś tam nad Koszalinem, taka delikatna chmurka, ale mam nadzieję, że deszczu z niej nie będzie, choć dzisiaj lokalnie delikatnie popadać może. O to szczegóły. Good.

0: Otóż
1: a co byś się powiedział? Pan chce zrobić pogodę śpiewającą, proszę uprzejmie, nie ma problemu.
2: A gdyby ta dziewczyna, która niedługo będzie kobietą, chwilę poczekała, co by na to?
1: Tak, zdecydowanie. Tak zróbmy. To informacje pogodowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i teraz już wszystko jest w porządku. Poniedziałek, słuchajcie, no po długim weekendzie tak się zdarza. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu okresami małe, w północnej połowie kraju miejscami będą pojawiały się przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich także burze, no i suma opadów w czasie burz do 20 litrów wody na metr kwadratowy.
4: To teraz stopniując temperaturę, nad morzem dzisiaj najchłodniej od 17 do 20 stopni Celsjusza i w ogóle na Pomorzu tak maksymalnie to 19-20 kresek powyżej zera. W centrum już cieplej, 23 stopnie Celsjusza i około 26 zobaczymy dzisiaj na termometrach na zachodzie kraju.
1: Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany na północy i na wschodzie, chwilami może być porywisty. Na ogół zachodni i północno-zachodni w czasie burz powieje trochę mocniej, do 60 km na godzinę.
4: A ciśnienie, teraz barometry pokazują to samo, co będą pokazywały w południe w Warszawie, czyli 1007 hektopaskali. Potem, no niestety, ale spadek ciśnienia atmosferycznego.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A jak tam wasz poniedziałek się rozpoczyna po tym długim czerwcowym weekendzie? Można pisać, można się nagrywać. Kuba Marcinowicz,
4: Patryk Kuliszewicz, mówimy wam wspólnie.
1: Dzień dobry!

0: To już 10 minut po godzinie 9.
1: I powiem wam tak szczerze, że bardzo dobrze się z wami podróżuje.
0: Dziękuję.
1: Z naszymi słuchaczami. Świetnie prowadzą.
2: Ale przecież ty cały czas stoisz przy tym mikrofonie od 3 godzin. To jaka podróż
1: ale
2: dla ciebie?
1: Ja z nimi jestem, wiesz, zamykam oczy i ja już widzę już te drogi.
0: Wiesz, o co chodzi? On chce odczarować wczorajszą sytuację. Słuchajcie, nie wiem, czy słyszeliście, ale Kuba wczoraj... Ile to było? 2 godziny? 3 godziny?
1: Doliczono 1,5 godziny do czasu.
0: Ale w sumie
1: czasu
0: ja z ósemką.
1: A w sumie, no to jechałem z okolic Giżycka do Warszawy. Ta trasa, wyjechałem o godzinie 14:00. 18:00 byłem w domu.
0: 4 godziny. No.
1: Za długo.
2: Za długo, ale nie jakaś bardzo dramatyczna sytuacja, ale długo.
1: No, a wystarczyło długo się przyłączyć na PRK Polski Radio Kierowców. My mówiliśmy o fali powrotów.
0: I ja to zrobiłem i nawet zdarzyło się, że raz uciekłem na drogę serwisową. Proszę.
2: Tak,
0: proszę. Widzicie? Tak. Warto z nami podróżować. No to przy okazji tej 9:10 sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w poniedziałek o poranku.
3: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Trudna, właściwie bardzo trudna sytuacja drogowa w wielu miejscach naszego kraju. Cały czas mamy bardzo dużo korków i niestety także wypadków, kolizji, takich zdarzeń bardzo nieciekawych i w związku z tym ten poniedziałek naprawdę zaczyna się dosyć ciężko na polskich drogach. Autostrada A4 jest zakorkowana i to w kilku miejscach, chociażby na Dolnym Śląsku, pomiędzy węzłami Pietrzykowice, Wrocław Południe, a Bielany Wrocławskie, gdzie na kilometrze 153 doszło do zderzenia auto osobowego i 2 ciężarówek. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Katowic i no w związku z tym właśnie ten korek i to bardzo, bardzo poważny. Już właściwie przed węzłem Pietrzykowice się zaczyna. Autostrada A4 jest zakorkowana także na Śląsku, niedaleko Gliwic, gdzie na węźle Gliwice-Sośnica doszło do przewrócenia się ciężarówki. Na kilometrze 316 nadal autostrada jest częściowo zablokowana w kierunku Opola. Zakorkowana jest także A1 pomiędzy węzłami Dębieńsko-Knurów a Gliwice-Sośnica w kierunku Łodzi. Tutaj w związku z pracami remontowymi jezdnia jest zwężona na fragmencie ponad kilometrowym. Zakorkowane są nadal trasy mazowieckie, zwłaszcza S8 w Warszawie, północna obwodnica miasta, ale także ekspresowa 2, południowa obwodnica pomiędzy węzłami Warszawa Puławska, Warszawa Lotnisko, a Opacz i to w sumie w obu kierunkach. I jeszcze jedna informacja z Mazowsza, sporo nadal spowolnień utrzymuje się na drodze krajowej numer 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą, zwłaszcza niedaleko Łomianek, oczywiście w kierunku stolicy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Od jakiegoś czasu zbieramy pytania od was do Grzegorza Dudy. No to właśnie, już za chwilę pierwsze z nich.

0: Grzegorz Duda radzi. Od poniedziałku do piątku na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, więc jeżeli macie jakiekolwiek motoryzacyjne zagwozdki, pytania, to my na nie czekamy, bo chętnie Grzegorzowi je przedstawimy, a on nam pomoże w rozwiązaniu.
1: Zasada jest niezwykle prosta. W naszej aplikacji piszecie, jakie macie pytanie do Grzegorza Dudy i proszę bardzo, i on odpowiada. No właśnie, jakiś czas temu napisał do nas nomen omen Grzegorz również i pisze tak.

0: Tak, dzień dobry, mam pytanie. Po okresie docierania wymieniać olej w dyferencjale samochodu elektrycznego, czy nie? Serwis podaje informację, że dopiero po 40 tysiącach kilometrów obieg oleju w dyferencjale odbywa się poprzez filtr.
1: A dokładnie tak, tam jest bardzo dobrze ten olej filtrowany i nie ma sensu wymiany tego oleju wcześniej jak po 40 tysiącach, natomiast też pamiętajmy o tym, żeby przy 40 tysiącach kilometrów jednak tą wymianę na pewno zrobić. Są różne rodzaje filtrów w samochodach elektrycznych, są wymienne lub takie, które się czyści. Czyli wymieniamy zawsze na nowy, jeżeli jest wymienny, jeżeli nie, to obowiązkowo czyścimy.
0: No i prościzna, to tę sprawę mamy załatwioną. Mieliśmy jeszcze jeden bardzo poważny problem. Problem z silnikiem 2.0 Audi, kod ALT. No i nagle okazuje się, że po uzyskaniu 3,5 tysiąca obrotów wyświetla się błąd zapłonu na pierwszym tłoku. Jak zdiagnozował tę usterkę Grzegorz Duda? O tym dowiecie się, zostając z nami dzisiaj do godziny 10. A myślę, że poradził sobie całkiem nieźle.
2: No właśnie, wypadający zapłon. Skąd ja to znam? Tymczasem, jeżeli wy macie jakąś kwestię motoryzacyjną, pytanie do Grzegorza Dudy, to my nieustannie czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: ładnie.
1: Dziękuję bardzo.
0: A, to był przyczerny tygrys, ukryty smok.
2: To było ładne według ciebie? Aha, dobra.
0: Mówiłem o Golden Life oprócz.
2: A, tak, tak,
0: coś
2: to prawda.
0: A te chórki w tle, wiesz, to ja nie coś wiem, wleciało.
3: Coś tam się nałożyło po
2: na
3: prostu.
2: Łączach, tak, po na prostu. Łączach, tak?
0: Chochlik poniedziałkowy. Zresztą no tak, jak nasi bywa. Słuchacze głośno śpiewają, to też czasami nie słyszą takich artefaktów, które pojawiają aha. się między tymi aha. utworami. To my te artefakty kłaniamy się nisko.
3: A swoją drogą śpiewacie, gdy jedziecie i na przykład leci wasz utwór i wtedy po prostu nie, że na maksa, tylko my tam z całych sił wspieramy wokalistę, wokalistkę.
0: Dobrze, tak trzeba robić. Słuchajcie, to teraz informacje drogowe. Za chwilę wracamy także do problemów z waszymi samochodami, które zgłaszacie do nas.

0: Przypominamy, że pytania można kierować do nas w aplikacji. Pytania, na które odpowiada Grzegorz Duda. Człowiek, który naprawdę zna się na samochodach i bardzo chętnie wam doradzi i pomoże i podpowie, co trzeba zrobić, żeby to auto działało tak, jak to jakiś czas temu.
1: A Grzegorz Duda radzi od poniedziałku do piątku. Tymczasem zbliża się 9:30. Teraz będzie wam radził Kuba Domoracki, którędy jechać, gdzie są utrudnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Kilkukilometrowy korek na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Pietrzykowice, Wrocław Południe a Bielany Wrocławskie. Na jezdni w kierunku Katowic na kilometrze 153 doszło do zderzenia auta osobowego i dwóch pojazdów ciężarowych. Mamy informację, że cały czas autostrada jest tam zwężona, częściowo zablokowana i niestety stąd ten korek, który zaczyna się właściwie jeszcze przed węzłem Pietrzykowice. Jeżeli chodzi o A4, to mamy przynajmniej jeszcze trzy korki na tej trasie. W Małopolsce na obwodnicy Krakowa, zwłaszcza w kierunku Balic, także pomiędzy węzłami Rudno-Achszanów w kierunku Katowic, a także na wysokości Gliwic w kierunku Opola i tutaj doszło do przewrócenia się ciężarówki. Na kilometrze 316 zablokowane są nadal dwa pasy w stronę Wrocławia. Jeżeli chodzi o sytuację na Mazowie, to tutaj cały czas sporo korków, może mniej, nieco mniej niż jeszcze godzinę temu, ale cały czas zdecydowanie wolniej. Jedzie się na ekspresowej 8 na północnej obwodnicy Warszawy, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka. Podobnie na krajowej 7, niedaleko Łomianek i warszawskich Młocin, a także na remontowanym odcinku krajowej 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Jeszcze województwo podkarpackie, trasa ekspresowa S19. To jest właściwie budowany odcinek, remontowany odcinek i tutaj zakorkowana jest właśnie trasa S19 na odcinku pomiędzy Sokołowem Małopolskim a Jasionką, czyli autostradą A4.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To już za chwilę problem z silnikiem w Audi. Tutaj na autostradzie po uzyskaniu 3,5 tysiąca obrotów wyświetla się błąd zapłonu na pierwszym tłoku. No to więcej szczegółów. Jak rozwiązać ten problem? Co naprawić? A raczej co się zepsuło? Auto się zepsuło.
1: Pojechał do mechanika. No i właśnie naszym mechanikiem będzie za moment Grzegorz Duda.

0: Tu mamy jeszcze 21 minut do godziny 10. Grzegorz Duda odpowiada na wasze motoryzacyjne wątpliwości, pytania. Czasami także usterki, więc próbujemy naprawiać wasze samochody zdalnie. Czasami rozmowa z mechanikiem naprawdę dużo daje i jego dobre rady. Gdy już nagle okazuje się, że już wyczerpaliśmy wszystkie możliwości, naprawiliśmy wszystko, co się dało, nasz mechanik wymienił wszystko, co można było wymienić, a usterka cały czas występuje, wtedy pojawia się on w pelerynie, czyli Grzegorz Duda.
1: Tak jest!
2: Bo wiecie, całkiem niedawno gościł nas w swoim warsztacie. Teraz my go gościmy przez cały czerwiec, od poniedziałku do piątku, od 9 do 10. No właśnie, Grzegorz Duda radzi. To z czym mamy problem?
0: No, mamy dość poważny problem od naszego słuchacza, który jakiś czas temu napisał tak. Mam problem z silnikiem 2.0 i Audi, kod ALT. Na autostradzie po uzyskaniu 3,5 tysiąca obrotów wyświetla się błąd zapłonu na pierwszym tłoku. Zbyt wysoka wartość. Wymieniłem gumy na kolektorze do lotowym i sprawdziłem szczelność.

0: całość. Wyczyściłem przepustnicę. Pozmieniałem cewki, aby wyeliminować uszkodzenie którejś cewki. To jest absolutnie oczywiste. Czyli jak na razie jest dobra diagnoza. Nowe świece. Dodam, że po zmniejszeniu obrotów błąd gaśnie i nie świeci się na desce silnik. Auto jeździ normalnie, dlatego tylko na autostradzie mnie to męczy i to nie zawsze. Proszę o pomoc pana Grzegorza.
1: Wiesz co, to jest błąd związany bezpośrednio z wypadaniem zapłonów, natomiast ALT silnik ma takie przypadłości, które są spowodowane na przykład luźnym rozrządem. I tutaj pytanie, czy zmieniałeś rozrząd, jaki przebieg ma samochód? Trzeba sprawdzić w wartościach rzeczywistych w diagnoskopie, czy synchronizacja powyżej tych obrotów gdzieś się nie rozjeżdża i wtedy będziemy wiedzieć, że to na pewno jest rozrząd. Lub jeszcze jedna bardzo prosta rzecz, tam jest zmienna faza rozrządu, jest selenoid, czyli taki zawór, który steruje ilością ciśnienia oleju, czy ilością oleju, który ma do koła zmiennych faz rozrządu trafić. Tam jest takie siteczko, ono się często zapycha. Zacząłbym od tego, żebym wyciągnął, wyczyściłbym sitko. Jeżeli będzie się błąd pojawiał, no to niestety, ale muszę cię zmartwić, bo trzeba zrobić rozrząd.
0: Czyli to jest wyciągnięty łańcuch po podłączeniu do diagnoskopu i po osiągnięciu 3500 wyskoczy ten błąd.
1: Tak, on wyciągnięty jeszcze nie jest, dopiero mechanik go wyciągnie, ale jest na pewno naciągnięty. To tak już pół żartem, pół serio. Natomiast łańcuch się naciągają i wtedy jesteśmy w stanie nawet przy wysokich obrotach, kiedy napinacz sobie nie daje rady, kiedy jest rozgrzany mocno olej. Może się stać tak, że nawet mamy do jednego zęba pomyłki, czyli taki rozrząd się bardzo mocno rozjeżdża. Ale siteczko najpierw w selenoidzie, później wartości rzeczywiste w diagnoskopie, sprawdzić, czy powyżej pewnych obrotów się ta synchronizacja, czyli ten rozrząd nie rozjeżdża. Co to jest synchronizacja może? Mamy czujnik położenia wału, położenia wałków, no i te czujniki dokładnie widzą, czy się w pewnym momencie nie przestawia ich, nie przestawiają się znaki, czy się dobrze te znaki cały czas pokrywają.
0: No i wydawałoby się, i chciałoby się powiedzieć, proste.
2: Proste.
0: Ale takie nie jest.
2: Gdybym był autem i to wszystko usłyszał, sam bym się naprawił.
0: Raczej bym nabrał taki kompleksu i powiedział, dobra, przepraszam, to już ściągam ten łańcuch w takim razie.
2: Diagnoza postawiona, jak widzicie, poradziliśmy sobie z tym problemem. Wróć, Grzegorz Duda sobie poradził.
0: Właśnie, a jutro poradzi sobie z układem klimatyzacji. Czy można uzupełnić ten układ klimatyzacji jednorazowym środkiem dostępnym szeroko w internecie? Co na ten temat sądzi Grzegorz Duda? O tym już jutro po godzinie 9.
2: Umie poradzić sobie z każdą sprawą, reszta się nie liczy.

0: Ale to jest dobry numer.
1: Ależ to jest bardzo dobry numer, proszę pana. To jest najlepszy numer.
2: Powiedziałbym nawet fantastyczny.
1: Fantastyczny, dobrze, dokładnie tak.
2: Wielkie umysły myślą podobnie.
1: On to żeś trochę uderzył jak łysy grzywką kantkuli.
2: A propos łysego. Przyszedł kolejny wielki umysł.
1: A propos łysego, to oczywiście przypominamy, że Grzegorz Duda czeka na wasze pytania, więc jeśli macie jakieś problemy i wątpliwości związane z samochodem, swoim samochodem, coś nim nie gra, coś nie działa tak jak powinno, a chcielibyście zapytać fachowca, to Grzegorz Duda bardzo chętnie podpowie, pomoże i no, będzie starał się zdiagnozować tak zdalnie, a jak słyszeliście, no całkiem nieźle to wychodzi, naprawdę. Ogromna wiedza motoryzacyjna, ale przede wszystkim także ogromna miłość do samochodów w tym zdecydowanie pomaga. Więc aplikacja, można tekstowo, można głosowo.
2: A propos czego?
1: Łysego, no.
2: To słuchajcie,
1: no tam tak. U Grześka to wiesz jak jest, no.
2: Wiem. Jak na kolei. No. Atestacje daleko od siebie. Tak czy siak, słuchajcie, naprawdę Grzegorz Duda radzi, jeżeli macie jakiekolwiek pytanie, zapytanie, sprawę, problem, wątpliwości motoryzacyjne, to my czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Piszcie o

0: wszystkim, co dotyczy choćby waszego auta.
1: Mm-hmm. A my te pytania zadamy oczywiście Grześkowi. To teraz zadamy pytanie Kubie. Jak wygląda sytuacja? Poranny szczyt komunikacyjny przeszedł płynnie w przedpołudniowy?
2: Powolutku przechodzi.
1: A właśnie, tak coś czułem.
0: Czas na szczegóły.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Poważny kilkukilometrowy korek nadal utrzymuje się na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Dębieńsko-Knurów a Gliwice-Sośnica. W związku z pracami remontowymi na fragmencie ponad kilometrowym jezdnia jest zwężona, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. Zakorkowana jest także autostrada A4 w pobliżu węzła Gliwice-Sośnica, gdzie na kilometrze 316 doszło do kolizji ciężarówki. Zablokowane są tam dwa pasy w kierunku Opola i korek może nie jest tak poważny jak na A1, ale mniej więcej na fragmencie ponad dwukilometrowym jedzie się zdecydowanie wolniej. Sporo porannych, czy też lepiej powiedzieć przedpołudniowych spowolnień utrzymuje się w województwie mazowieckim. I na S8 w Warszawie pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka i na Krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska i na drodze Krajowej 61 niedaleko Zegrza i Legionowa oraz na Krajowej 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Warszawą. Jeszcze województwo lubuskie. Tutaj zakorkowana jest autostrada A2 w pobliżu granicy państwa w Świecku w stronę Berlina, a przybywa samochodów także na autostradzie A18 na wysokości Olszyny, również w tym samym kierunku.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To była reklama.

0: To tylko 5 minut pozostało do godziny 10.
1: To prawda, to prawda. Ale kawka mi się skończyła, zobacz.
2: Ja mam, chcesz trochę?
3: Mogę ci wodę dać.
0: Nie, ja sobie wyjdę, ja sobie zrobię.
3: Resztka twojej kawy z moją wodą gazowaną stworzą zupełnie nową jakość.
0: Co?
2: Ale może macie.
0: To się nazywa kuchnia Fusion.
3: Nie, to jest jeszcze macie. Patryk od razu podłapał.
0: I ja jutro prowadzę sam.
1: Nie, to ja jednak sobie pójdę normalnie do ekspresu i wcisnę ten guzik z dużą kawką.
0: A te kombinacje alpejskie wymyślają specjalnie dla was. Tak, Barbara Kowalska i Piotr Firan.
1: I z wami będą po godzinie 10.
2: Gazowanie.

0: No i mamy godzinę 10 już prawie. No ciekawe, jak tam po tym długim weekendzie, co tam u was?
1: No forehand, backhand, wszystkie te strony ćwiczymy, nie? Chyba.
0: Podobno jest niemrawo, chociaż dzieciaki dzisiaj w wielu miejscach słyszałem, że jadą na zieloną szkołę, więc rodzice będą mieć trochę więcej czasu dla siebie. Zaczynamy nasze spotkania, zaczynamy od pogody.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to jeśli planujecie dzisiaj dużo, dużo aktywności bez dzieci na świeżym powietrzu, zrobicie sobie swoją własną zieloną szkołę, to mamy całkiem przyzwoite wiadomości, chociaż w sumie z samego rana ciepło to nie było. W większości krajów poniedziałek będzie pogodnie, choć nie wszędzie, niebo pozostanie bezchmurne.
0: Najwięcej słońca synoptycy przewidują na południu Polski. Tam zachmurzenie będzie niewielkie, a temperatura może wzrosnąć nawet do 26 stopni. To zdecydowanie najcieplejszy region kraju.
1: Nieco więcej chmur pojawi się w północnej części kraju. Tam miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a na krańcach południowo-wschodnich możliwe również burze.
0: Mieszkańcy Suwalszczyzny powinni dziś szczególnie śledzić sytuację pogodową, bo podczas burz może spaść nawet do 25 mm deszczu. Do tego możliwe są silniejsze porywy wiatru, osiągające około 60 km na godzinę.
1: Jeśli chodzi o temperaturę, to nad morzem od 17 do 20 stopni, na Pomorzu około 19, w centrum kraju więcej, 23 stopnie.
0: A zatem mamy klasyczny czerwcowy dzień, ciepło, miejscami słonecznie. Na północy warto mieć pod ręką parasol, zwłaszcza na tej Suwalszczyźnie. Sprawdzimy jeszcze później, czy prognozy się sprawdzają. W Rzeszowie teraz mamy 19, prawie 20 stopni, a w Zakopanem 15, więc powoli, powoli, tempem ślimaczym, ale temperatura pnie się do góry.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaczynamy nasze spotkanie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałam powiedzieć. I o tym będziemy dzisiaj mówić, że się dzieje i że dzieje się ze względu na to, że albo nie znamy przepisów, albo nam się nie chce ich w jakiś sposób respektować. Będziemy mówić o tym, co działo się z motocyklistami w ostatnim czasie. Artur Wajda będzie naszym gościem.
0: Tak, i przypomnijmy sobie, no znaczy... Chciałbym, żebyśmy zaczęli od statystyk, jak ten weekend się prezentował na drogach. Nie wiem, czy mamy już najnowsze dane, ale zaraz sobie zerkniemy. Natomiast jeśli chodzi o to, co się dzieje na drogach, to już tak tydzień temu, tak niedaleko szukając już, przy ulicy Pławskiej, znowu ktoś ze skrajnego pasa stwierdził, że z lewego tym razem zjedzie na skrajnie prawy. No i tak się stało, że odcięty od widoku z tyłu przeciął drogę motocykliście, motocyklista zginął. Wczoraj, nie wczoraj, kilka... Nie wiem, czy to było wczoraj, czy przedwczoraj.
1: Chyba przedwczoraj.
0: W Ząbkach. W każdym razie, jeżeli widzieliście w internecie ten filmik, okazało się, że kierowca przewozów, taksówkarz skręcał tym razem z prawego pasa na skrajnie lewy. No i znowu ktoś przecinał ruch. Skończyło się to tragicznie. Dwie osoby zginęły, jedna walczy o życie w szpitalu. Z czego to się bierze?
1: Nie wiem. Ja sama się zastanawiam, bo jak ja przegapię drogę, to jadę 20 km dalej, żeby móc zawrócić w miejscu, w którym można zawrócić. I wydawało mi się, że wszyscy robią tak samo, ale niestety tak nie jest. To się potem niestety źle kończy, a my chcemy, żeby kończyło się dobrze, bo każda nasza bajka, którą rozpoczynamy każdego dnia, dobrze by było, żeby miała przyjemne zakończenie. Z takich przyjemności, bo ten temat akurat może przyjemny nie jest, ale skoro go zaczynamy, no to może uda nam się dojść do jakiegoś wniosku i też chcielibyśmy was zaangażować oczywiście w tę dyskusję. Natomiast ja patrzę na nasze ekrany, mamy monitory telewizyjne w naszym studiu. I widzimy, że Maja Chwalińska przyleciała już do Polski, uśmiechnięta, szczęśliwa i zachwycona, zadowolona wśród fanów. Mam taką uprzejmą prośbę, bo ja też cały czas obserwuję to, co się dzieje z Mają. Jeśli tak ją kochamy dzisiaj, pamiętajmy o tej miłości w momencie, kiedy nie będą porażki, bo tych porażek pewnie nie będzie brakować, chociaż chcielibyśmy, żeby reprezentowała nas bardzo godnie i cudownie przez cały czas, no to wiadomo, że każdy ma swoje lepsze i gorsze dni, bądźmy dla niej dobrze.
0: Tak, weekend, długi weekend za nami, jak słyszycie, mamy dzisiaj sporo do powiedzenia, ale już zaraz zagramy, liczymy także na was, a zwłaszcza na was liczymy w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo komentarze w każdej sprawie.

zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

0: No, dzień dobry, witamy się z panem, chociaż pan dobry. Był tutaj wcześniej.
1: Tak, byłem.
2: Dzień dobry, Andrea Gassi, znasz? Chwalił naszą chwalińską.
1: No widzę właśnie.
0: Bardzo dobra książka Andrea Gassiego, Open, jego biografia. Kupiłem i myślałem sobie, ja tego nie przeczytam, bo to jest za grube. Mm-hmm. Ale kiedy przeczytałem pierwsze zdania o tym, że pokochałem coś, czego najbardziej nienawidziłem i do czego zmuszał mnie mój ojciec, no to wciągnąłem się w tę historię.
1: A ile czytałeś książkę?
0: A, szybko jakoś. Poszło,
1: pół roku.
0: To nie, no, poszło dwa tygodnie, no gdzie pół roku?
2: A ile,
0: wiesz, są takie książki,
2: stron,
0: nie, no chyba, no coś koło tego. No, albo nawet więcej, duża ta książka. Dobrze, ale teraz już zostawmy moje osobiste historie.
2: Taką małą i powiedział, że duża.
1: Na chwilę, chociaż na chwilę.
0: Chciałem powiedzieć tak, przynajmniej jedną książkę mam na koncie, już przeczytano. Kuba Domoracki o tym, co na drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na ekspresowej ósemce w województwie mazowieckim mamy utrudnienia pomiędzy węzłami Zielonka a Kobyłka. Na kilometrze ósmym doszło do najechania auta osobowego na bariery i zablokowany jest tam lewy pas w kierunku Białegostoku. Natomiast na S8 w Warszawie utrudnienia utrzymują się na jezdni w kierunku Wrocławia i Poznania pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka. Cały czas spore problemy i spory korek na autostradach A1 i A4 w województwie śląskim w pobliżu Gliwic. A1 to od niej zacznę, bo tutaj mamy o wiele większy korek i większe spowolnienia, właściwie większe utrudnienia, bowiem w związku z remontem przed węzłem Gliwica-Sośnica mamy i zwężenie jezdni i ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Korek właściwie kilkukilometrowy zaczyna się już za węzłem Dębieńsko i przez węzeł Knurów aż do węzła Gliwice-Sośnica właśnie utrzymuje się w kierunku Łodzi. Natomiast na A4, na kilometrze 316, gdzie doszło do przewrócenia się ciężarówki, nadal zablokowane są dwa pasy w kierunku Wrocławia. I jeszcze województwo dolnośląskie, tutaj no przybywa samochodów. Na A4, na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach, już teraz właściwie niewielki, ale jednak korek właśnie w kierunku Niemiec, w kierunku Drezna, tam obserwujemy, natomiast w przeciwną stronę jedzie się w sposób płynny. I jeszcze jedna wiadomość z województwa dolnośląskiego, krajowa 94, tutaj jedzie się zdecydowanie wolniej przed Wrocławiem od strony Oławy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polsce.

0: Polskim Radiu. W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
1: Mikrofon,
2: kamera,
1: radiowe studio,
2: scena.
3: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia.

0: Dzisiejsza. Chociaż myślę, że ten poniedziałek jest inny niż wszystkie. Na pewno przyjemniejszy i słoneczniejszy. Nie wiem jak ty, ale ja mam takie poczucie, że ta młoda dziewczyna, 24-letnia Maja Chwalińska, dodała mi tyle energii i tyle wiary w to, że jak się robi to, co się kocha, to naprawdę nawet najgorsza burza będzie tylko lekkim deszczykiem w momencie, kiedy już się zakończy. Bardzo, bardzo jestem jej za to wdzięczna, jestem super dumna, ale wracając do naszej zagadki, wiem, że...
1: Wiesz, to też chciałem jakoś skomentować, bo sobie pomyślałem i tak myślę sobie, że jeżeli ktoś rzeczywiście ma poczucie, że robi coś, co daje mu taką wewnętrzną siłę, mimo trudności dużych, ale jednak ma poczucie, że idzie taką dobrą dla siebie drogą właściwą, no to choćby nie wiadomo, co się działo wokół, to warto trzymać kurs i ona nam o tym przypomina.
0: I bardzo, bardzo za to dziękujemy. Mam nadzieję, że kiedyś się wdepnie do nas, bo może jeździ jakimś samochodem. Trzeba to jakoś zgłębić, zobaczymy.
1: Niech odpocznie najpierw, niech się zregeneruje, niech zje porządnego schabowego, bo mówiła, zdaje się, że w końcu będzie mogła zjeść po tym całym turnieju coś, co rzeczywiście sama chce, a nie coś, co radzi dietetyk. A propos zagadki, bo bawimy się oczywiście, rozgrzewamy się, bo jest poniedziałek, w dobrych nastrojach ruszamy przed siebie i mamy podpowiedzi, a wy zgadujecie, o co może chodzić.
0: Niektórzy uważają, że dzięki temu mogą odpocząć.
1: I chodzi o rzecz w samochodzie. Nie poza nim. Chodzi o rzecz w samochodzie. Niektórzy uważają, że dzięki temu mogą odpocząć, ale o co może chodzić, to już teraz piłeczka po waszej stronie.
0: Tak.
1: Gramy dzisiaj w tenisa. W poniedziałek. No i czekamy na odpowiedź w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo.

0: Rozmawiamy o tym, jak jeździ się w naszym kraju. Przy okazji ostatnich wydarzeń, niestety tragicznych, w wypadkach giną ludzie. Mamy wielopasmowe drogi, szerokie, ale zdarza się tak, że ktoś ze skrajnego pasa próbuje przejechać na zupełnie drugi koniec tej jezdni.
1: Wisłostrady, że tak powiem.
0: No i dzieją się rzeczy niebywałe, to znaczy ludzie się ze sobą zderzają w takim najlepszym przypadku, a w najgorszym niestety giną. Nasz słuchacz zdaje się, że w tej sprawie, no to słuchamy.
2: Myślę, że nasz ruch na drogach można podsumować dwiema takimi spinającymi klamrami. Z jednej strony troszeczkę brakuje nam pokory i znajomości fizyki. No to od tego trzeba wyjść, że wielu ludzi siadając za kierownicą nowoczesnego auta myśli, że są kuloodporni. No nie są, to nie są już te samochody.

0: które były produkowane w latach 70. czy 80. na solidnej ramie, które wybaczały więcej, może więcej obrażeń takich, ale nie rozpadały się przy uderzeniu. Drugą sprawą jest kwestia tego, jak podchodzimy do innych uników ruchu. Niestety, jeżdżąc na motocyklach, musimy sobie zdawać sprawę, że nie myślimy tylko za siebie, ale i za wszystkich dookoła. I tutaj ta kwestia wyobraźni, która musi pracować troszeczkę inaczej, też gubi wielu ludzi. To jest ta kwestia tego, że dobór naturalny, selekcja działa bezlitośnie. I ja wiem, że być może brzmi to strasznie brutalnie, ale jako gatunek ludzki rozwijamy się dzięki temu, że te jednostki najbardziej odstające w jakiś sposób eliminują się same. No a na naszych drogach jest obecnie natłuk samochodów, a strasznie mało tolerancji i rozumu.
1: No tak, tylko czasem te jednostki, które odstają, eliminują inne jednostki, które nie odstają i to jest chyba najbardziej przykre, bo czasem, to tak jak mówiłam na samym początku, wychodzimy w kolejną bajkę każdego dnia z domu, jadąc do pracy, nie wiem, robiąc swoje obowiązki, wykonując je najlepiej jak się potrafi i każdy z nas ma nadzieję, że jednak ta bajka skończy się dobrze pod koniec dnia. No i nie dla każdego się kończy dobrze i to wcale nie z jego winy.
2: No właśnie, jakie są wasze obserwacje na propos naszego stylu jazdy? Czy coraz więcej niefrasobliwości jest? Mówimy bardzo często, że jesteśmy przebodźcowani, skupieni na czymś innym. Może okazało się, że akurat kierowca taksówki, która uczestniczyła w tym zdarzeniu, dostał zlecenie i pomyślał, że jest sam na drodze i postanowił natychmiast zawrócić i pojechać po klienta. Tych tak naprawdę scenariuszy może być mnóstwo. Dlaczego ktoś nagle tydzień temu postanowił także skręcić być może do sklepu, w ostatniej chwili sobie przypomniał i okazało się, że ten skręt przeciął drogę motocykliście, który już nabrał prędkości i niestety nie był w stanie wyhamować i chłopak zginął. Myślenie o sobie głównie, bo to też trochę jest o tym, że nie zastanawiamy się nad tym, jakie, mimo że jesteśmy w miejscu, gdzie jest dużo innych uczestników ruchu, to jednak stawiamy siebie na pierwszym miejscu i myślimy sobie, ja muszę skręcić, to skręcam.
1: No tak.
2: Bardzo często jest też tak, że na przykład jedziemy ekspresówką, zauważ, i jest, nie wiem, stacja benzynowa i restauracja. I ktoś w ostatniej chwili, ty jedziesz prawym pasem i ta osoba też jedzie prawym pasem, i ktoś w ostatniej chwili postanawia dać po hamulcach i zjechać, bo ktoś nagle być może w samochodzie powiedział, dobra, to jedźmy na kurczaka, tak? Albo to tankujmy.
1: Nie, no fajnie, wszystko super.
2: I tylko... ja kiedyś prawie uderzyłem w taką osobę i ta kolejna osoba by we mnie uderzyła, bo droga hamowania była za krótka, hamowanie było zbyt gwałtowne i nikt nie byłby w stanie. Na szczęście oni zaniechali i postanowili jechać przed siebie i nie zjechali na tego mopa. Więc nawet takie sytuacje się zdarzają.
1: No tak, tak, tylko właśnie tutaj też chodzi o to, żeby wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Mamy prędkość, mamy drogę hamowania, mamy ciężki pojazd. W zależności od tego, ile on waży, też ta droga hamowania jest krótsza, dłuższa, prędkość, warunki pogodowe, liczba osób na pokładzie samochodu, to wszystko ma znaczenie. My o takich rzeczach nie myślimy. Wiesz, co mi jeszcze przyszło do głowy, że my też podejmując decyzję, że gwałtownie, nie wiem, zmieniamy pas ruchu, nie używamy tego, czego uczą nas na kursach szkoleniowych przed zdaniem prawa jazdy każdej kategorii, czyli lusterek. Każdy pojazd ma lusterko.
2: No tak, Dagmara, ale jeżeli ustawisz się tak, jakbyś rysowała przekątną w trójkącie,
1: no to wtedy nie widać.
2: No to nie widać, bo widać, co jest z tyłu, no nie widać tego, co jest z boku.
1: Możesz sobie to wyobrazić, nie? Możesz to sobie wyobrazić, że tam ktoś jedzie. Może być pusta droga, ale za chwilę może pojawić się motocyklista, zwłaszcza w tym momencie, kiedy mamy czerwiec, no jeżdżą jednoślady.
2: Przekątnej w trójkącie nie da się narysować przecież. No dobra, w trapezie.
1: Tak. No tak, no tak, to zdecydowanie masz rację, ale z drugiej strony myślę sobie, że jednak musisz mieć z tyłu taki guzik, który ci się odpala w tym momencie. Okej, dobrze, stoję na pasie ruchu. Jeśli widzę, że nic się nie dzieje, no to mogę sobie zmienić ten pas ruchu. O, patrz, nawet brakuje mi głosu. Ale jeśli nie mam pewności, to stoję w miejscu, w którym się ustawiłem.
2: Tak. Przypomnijmy jeszcze o naszej zagadce, bo mamy tak, pierwszą podpowiedź, odkładając pewne sprawy na bok, ale cały czas aktualne. Natomiast jeśli chodzi o zagadkę, niektórzy uważają, że dzięki temu mogą odpocząć i mamy rozwiązanie takie. Na przykład jest to tempomat Jaro z Nissana.

0: I mamy znowu tempomat od Antka z Gryfina, ale to nie o to chodzi. Dorzucamy drugą podpowiedź. Jest następująca. Najbardziej przydaje się wtedy, gdy nic się nie dzieje. A teraz Jakub Domoracki i informacje drogowe.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas utrudnienia i bardzo poważny korek utrzymuje się na autostradzie A1 w województwie śląskim pomiędzy węzłami Knurów a Gliwice-Sośnica. Tutaj na jezdni w kierunku Łodzi mamy zwężenie i ograniczenie prędkości i te problemy są związane, rzecz jasna, z pracami remontowymi na fragmencie właśnie ponadkilometrowym. Tam od wczesnych godzin porannych utrzymuje się korek i niestety ten korek cały czas z nami, mimo że poranne godziny szczytu już są za nami. No ale zakorkowane są także inne trasy w naszym kraju, chociażby autostrada A2 w województwie lubuskim w pobliżu granicy państwa w Świecku w stronę Berlina, także autostrada A18 na wysokości Olszyny, także w tym samym kierunku, oraz A4 w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. Zakorkowany jest także remontowany fragment autostrady A1 w Kujawsko-Pomorskim pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz. Tutaj także w związku z remontem obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, ale na fragmencie już prawie 8-kilometrowym i zdecydowanie wolniej jedzie się i w kierunku Trójmiasta, i w stronę Łodzi. I jeszcze informacje z województwa mazowieckiego. Ekspresowa 8 była zakorkowana w Warszawie i jest zakorkowana na fragmencie pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: No ale poczekaj, najpierw skomentujmy to, co powiedział Kuba. No, jest i była. I była, jest i pewnie trochę będzie zakorkowana. Chociaż możemy to odwołać w pewnym momencie, jak już będzie można. Mówię o S8.
0: No tak. No nie ma tego ringu, tak? No. Dobrze, skupmy się na zagadce. Niektórzy uważają, że dzięki temu mogą odpocząć. Mhm. Najbardziej przydaje się wtedy, gdy nic się nie dzieje. Proszę się nie śmiać.
3: No ale co? No ale co? No bo to był forehand, backhand, czy jakiś... co? Serwis.
0: Nie wiem, mi piłeczka wypadła.

0: 21 minut do godziny 11. To jest Polskie Radio Kierowców. Jesteśmy razem w trasie.
1: No i rozmawiamy na tematy ważne i obecne w naszym życiu. Właśnie przed chwilą informacja o kolejnym wypadku. Niestety znów z udziałem taksówki i 37-latek już zostaje przesłuchany. Co tam się wydarzyło? Oczywiście na bieżąco będziemy was informować, ale...

0: My dzisiaj poświęcamy uwagę tematowi nagłej zmiany pasów, która kończy się niestety tragicznie, i takie dwa ostatnio przypadki mieliśmy w Warszawie i w okolicach. To, co się dzieje w całej Polsce, też świadczy o tym, że no niestety nie trzymamy się zasad, które zostały z góry ustalone.
1: No właśnie, bo zdaje się, że tak pas to powinniśmy zmieniać stopniowo, po jednym, a nie od razu przekraczając całą szerokość jezdni, która ma kilka tych ścieżek, bo ktoś może akurat nią jechać i go nie zauważymy. To jest klasyka, ale wygląda na to, że niektórzy nie mają takiej w ogóle wyobraźni. I nawet z pasa, który ma wyrysowane strzałki do skrętu w prawo, można próbować zawrócić, czyli naprawdę zrobić gigantyczny manewr, w dodatku niedozwolony. Jeśli chodzi o kwestie jazdy, czekamy na wasze komentarze, ale także czekamy na odpowiedzi w sprawie naszej zagadki. Niektórzy uważają, że dzięki temu mogą odpocząć. Najbardziej przydaje się wtedy, gdy nic się nie dzieje. Słuchamy, posłuchajmy.
2: Halo, halo, witam w odpowiedzi na pytanie konkursowe. Wydaje mi się, że chodzi tutaj o tempomat. Tylko nie wiem, czy tempomat aktywny, czy nieaktywny, czy jeszcze może jakiś inny. Ogólnie według mnie jest to tempomat. Pozdrawiam, Dawid z Kamika.
0: My też pozdrawiamy Dawida z Kamika, ale niestety mamy pewność, że nie jest to tempomat.
1: Nie. No, ale gdybyśmy pomyśleli sobie o trzeciej podpowiedzi, to brzmi ona następująco. Spotykamy to w wielu nowych samochodach. I też by ten tempomat pasował, ale nie chodzi o tempomat.
0: Nie.
1: Czyli mamy tak, niektórzy uważają, że dzięki temu mogą odpocząć. Najbardziej przydaje się wtedy, gdy nic się nie dzieje. I spotykamy to w wielu nowych samochodach. Co to może być?
0: Ja już chyba wiem, ale ja nie biorę udziału w tej zagadce, niestety. Znaczy, mogę podpowiedzieć troszkę. I kontynuując myśl Piotrka, no mogę powiedzieć, że rzeczywiście w tych nowych samochodach jest, ale jakby trochę inne.
1: Ale będą jeszcze kolejne podpowiedzi. Tymczasem z tym, co mamy, czekamy na głos wasz w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo.

Jeśli chodzi o odpowiedzi do naszej zagadki, przypomnijmy sobie podpowiedzi. Niektórzy uważają, że dzięki temu mogą odpocząć. Najbardziej przydaje się wtedy

0: gdy nic się nie dzieje i spotykamy to w wielu nowych samochodach. Jakie mam odpowiedzi?
1: Że automatyczna skrzynia biegów od Agi Krawcowej? Nie, ale są dwie odpowiedzi odnośnie do radia. Radio Rodzina ze Skody Octavii pozdrawia i radio, tak napisał Adam Skłodawy. No wiesz co, to by też pasowało w sumie.
0: Pasowało, ale nie chodzi o radio, to jest asystent pasaruchu. Pozdrawiam Jaro z Nissana.
1: A może automatyczne wycieraczki samochodowe?
0: To od Pablo z Octavii. Także nie o to chodzi. Kolejna podpowiedź przed nami, ale to za chwilę. Najpierw sprawdzamy, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Zakorkowana jest autostrada A2 w województwie lubuskim w pobliżu granicy państwa w Świecku w kierunku Berlina. A spory ruch utrzymuje się także na autostradzie A18 na wysokości Olszyny oraz na A4 w okolicy Zegrza i Jędrzychowic. Kilka godzin temu na śląskim odcinku autostrady A4 na węźle Gliwice-Sośnica doszło do przewrócenia się ciężarówki na kilometrze 316. Autostrada w kierunku Wrocławia nadal jest częściowo zablokowana. Poważny kilkukilometrowy korek wciąż obserwujemy na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Dębieńsko-Knurów a Gliwice-Sośnica. Tutaj w związku z pracami remontowymi na fragmencie ponad kilometrowym jezdnia w kierunku Łodzi jest zwężona, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. Problemy na A1 w Kujawsko-Pomorskiem pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz. Tutaj w związku z remontem także obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, ale na fragmencie prawie 8-kilometrowym i tam także obserwujemy właściwie spore spowolnienia, a nawet niewielkie korki. Na trasie ekspresowej S17 pomiędzy węzłami Żyżyn a Kurów Zachód uwaga na jezdnię w kierunku Lublina. Na kilometrze 107, gdzie ciężarówka wjechała do rowu, cały czas mamy zwężenie właśnie w kierunku stolicy województwa lubelskiego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.
0: No i mamy tak, podpowiedzi. Niektórzy uważają, że dzięki temu mogą odpocząć. Najbardziej przydaje się wtedy, gdy nic się nie dzieje. Spotykamy to w wielu nowych samochodach. Ustaliliśmy, że nie jest to radio, nie jest to na przykład asystent pasa ruchu.
1: I nie jest to fotel z masażem. Ma to ostatnia wiadomość od Grześka z B9.
0: I nie są to automatyczne wycieraczki.
1: Adrian jeszcze z Lubelszczyzny napisał najpierw pozdrawiam, najpierw odpowiedź, czy jest to może system start-stop, a potem pozdrowienia. Bardzo dziękujemy za jedno i drugie. I pierwsze jest nieprawidłowe.
0: I nie jest to też automatyczna skrzynia biegów, więc kolejna podpowiedź przed nami. Proszę bardzo.
1: Kiedyś był długi i lubił wystawać.
0: To jest kolejna podpowiedź. Czekamy na wasze odpowiedzi.

0: Na zegarze mamy godzinę 11. Sprawdzamy, co w pogodzie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Jak to w pogodzie? Jedni mogą liczyć na piękną, a inni na taką sobie. Mamy niemal wakacyjne warunki. Trzeba jednak uważać na przelotne opady i lokalne burze. Z czego się pani tak śmieje?
2: Śmieję się z tego, co masz po drugiej stronie kartki z pogodą.
0: A trójkąt i pole powierzchni, bo rysowaliśmy w trapezie przekątne, tak.
2: Tak, sprawdzaliśmy, ile przekątnych ma trójkąt równoboczny. Słuchajcie, takie rzeczy dzieją się w Polskim Radiu Kierowców. Jeśli nie mamy pewności, sprawdzamy to tu i teraz. A wracając do pogody, najlepiej wygląda sytuacja na południu Polski. Tam właśnie temperatura nawet sięgnie do 26 stopni, 26 kresek na termometrze, a słońce będzie pokazywać się zdecydowanie częściej niż w innych regionach.
0: W centrum kraju około 23 stopni, czyli bardzo komfortowo dzisiaj. Chociaż taka temperatura jeszcze nie występuje, ale podobno wystąpi. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy planują dzisiaj być poza budynkami, a częściej spędzać czas na świeżym powietrzu.
2: Więcej uwagi trzeba poświęcić północy i północnemu wschodowi. Tam pojawiają się przelotne opady deszczu, a miejscami również burze. Podczas ich przechodzenia wiatr może osiągać prędkość nawet do 60 km na godzinę.
0: Nad morzem zdecydowanie chłodniej dzisiaj, temperatury od 17 do 20 stopni. No i tutaj przyda się lekka kurtka, szczególnie przy silniejszym wietrze od strony morza.
2: Generalnie jednak początek tygodnia nie wygląda źle. Ciepło dominuje, a opady mają charakter lokalny, więc wielu z nas może nawet tego nie zauważyć.
0: I oby tak zostało, za godzinę sprawdzimy, co czeka nas po zachodzie słońca i jak zapowiada się najbliższa noc, ale jeszcze nie powiedziałaś o tym, co jest napisane obok przekątnych i ten. Jest wzór na pole powierzchni trójkąta.
2: Naprawdę? Jak to było?
0: No właśnie, czekamy naszej aplikacji.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: I czekamy także na odpowiedzi w naszej zagadce. Przypominając sobie podpowiedzi, to mamy tak. Niektórzy uważają, że dzięki temu mogą odpocząć. Najbardziej przydaje się wtedy, gdy nic się nie dzieje. Spotykamy to w wielu nowych samochodach. Kiedyś był długi i lubił wystawać.
2: I hamulec ręczny postojowy, Grzesiek z B9, ale to już było chyba. Automatyczna skrzynia biegów. No, moi drodzy, dalej działamy i myślimy, co to może być.
0: To może być podłokiem. Kwietnik dla kierowcy. Grzesiek napisał o tym, ale znaczy powiem tak, Grzesiek już jest bardzo blisko, natomiast chodzi o to, że jednak ta rzecz się zmieniła i jest trochę inna dzisiaj, ale już więcej podpowiadał nie będę. Ewentualnie mogę dać jeszcze jedną podpowiedź, czyli kiedyś był długi i lubił wystawać, dziś schował się tak dobrze, że trudno go znaleźć. Możemy jechać dalej.
2: Możemy.
0: I pole powierzchni trójkąta też czekamy, kto pamięta.
2: Tak, jak pamiętacie, dajcie znać.

0: Jestem z moim synem na etapie 7 klasy matmy, więc dla mnie to proste. A razy H podzielić na 2. A razy H w nawiasie? No dobrze, może być, bardzo dobre. Jedna, druga A razy H u mnie jest napisane. A to napisał nasz słuchacz, który się nie podpisał. Aha. Ale napisał nam wzór na powierzchnię trójkąta.
1: Ależ tych wiadomości, to jest oczywiście wzór na pole trójkąta, to A razy H połamane na 2.
0: Tak.
2: Też się zgadza z Gryfina.
0: No, przyszła, najmądrzejsza.
2: Z matmy akurat bardzo nie, ale...
1: No, ale pamięta, no. Tak.
0: To. 4 razy 8.
2: 4 razy 8, 32.
0: No i bardzo dobrze. No i wzo. Jakoś tak wyszło. No. Już proszę mi tutaj od profesorów nie wyjeżdżać. Sprawdzamy, co na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sporo się dzieje. Zaczynamy od S6 w zachodniopomorskim. To świeża sprawa. Odcinek między węzłami Borkowice i Ustronie Morskie w pobliżu miejscowości Miłogoszcz. Tutaj bus wjechał do rowu. Na szczęście bez poszkodowanych, ale mamy zwężenie w kierunku Szczecina na 110 km. Dla przeciwwagi dobra informacja z S8 z Kobyłki między węzłami Zielonka i Kobyłka. Po tym, jak samochód osobowy uderzył w bariery, odblokowano już przejazd w kierunku Białegostoku na 7 km. Tutaj było zwężenie. Cały czas korki utrzymują się na A2 w Lubuskiem, w pobliżu granicy państwa w Świecku w stronę Berlina. Oczywiście także mamy spory ruch na A18 na wysokości Olszyny i na A4 w okolicach Zgorzelca i Jędrzechowic. Tutaj także utworzył się korek. Na S17 między węzłami Żyżyn i Kurów Zachód w pobliżu Sielc samochód ciężarowy wjechał do rowu. Jezdnia w kierunku Lublina jest zwężona na 106 km. I jeszcze A4 węzeł Gliwice-Sośnica na 316 km. Przewróciła się ciężarówka i na jezdni w kierunku Wrocławia jest częściowa blokada. Zablokowany jest jeden pas na 316 km.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i tak.
1: Czy to skrzynia biegów, czy powiększenie siedziska na nogi pod udzia? Radek i Arek napisali w odpowiedzi na naszą zagadkę. Czy to może tłumik? Pozdrawiam. B. No tak. A ukryte popielniczka. To też jest odpowiedź jednego z naszych słuchaczy, Mikiego konkretnie. Dzień dobry, czyżby chodziło o zagłówek? Pozdrawiam, Mateusz z Iveco i antena radia. Tutaj bez podpisu. I co my mamy? Drążek zmiany biegów od Rafała z Kodiaka. Ale to jeszcze nie wszystko. Matko, ile by dzisiaj tych wiadomości wysłaliście? Drążek zmiany biegów, Darko. Czyżby chodziło o hamulec? Nie chodzi o hamulec. I hak holowniczy. Też mi to przyszło do głowy, kiedy Piotrek dzisiaj mnie podawał
0: bo dzisiaj
1: zagadkę.
0: Tak, miała egzamin. Tak, no. I tak, jeszcze ja posłuchajmy.
1: I Maciek z
4: sobą, okay. Może to będzie tłumik?
0: No właśnie, ten tłumik to już był, ale w formie tekstowej wcześniej głosowo nie było. W każdym razie odpowiadamy, że nie chodzi o to. Przypominając podpowiedzi, Dagmaro, co wy na to?
1: No dobrze, bardzo, bardzo prosimy. Oczywiście, że tak, jestem gotowa i zwarta całe życie. Proszę bardzo. Niektórzy uważają, że dzięki temu mogą odpocząć. Najbardziej

0: Daje się to wtedy, gdy nic się nie dzieje. Spotykamy to w wielu nowych samochodach.
1: Nowych samochodach.
0: No i kiedyś był długi i lubił wystawać.
1: I jeszcze jedna.
0: Mhm. Dziś schował się tak dobrze, że trudno go znaleźć.
1: No. Czekamy.

0: W ostatnich tygodniach głośno było o kilku bardzo niebezpiecznych zdarzeniach na drogach Warszawy i okolic. Jednym z nich kierowca samochodu zmienił tor jazdy w sposób, który doprowadził do tragicznego w skutkach zdarzenia z motocyklistą na ulicy Puławskiej w Piasecznie.
1: Motocyklista będący policjantem zginął na miejscu. Według relacji świadków i nagrań kierowca samochodu miał nagle zmienić pas ruchu, przecinając tor jazdy motocykla. Kilka dni wcześniej w Alejach Jerozolimskich kierowca skręcający przez kilka pasów nie ustąpił pierwszeństwa motocykliście. Doszło do spektakularnego wypadku, w którym motocyklista przeleciał kilka metrów nad samochodem. Na szczęście przeżył. O tym, dlaczego kierowcy wykonują tak ryzykowne manewry i jak wygląda to z perspektywy motocyklistów, porozmawiam z Arturem Wajdą, motocyklistą portal Motocyklista Info. Dzień dobry, Arturze.
0: Cześć Arturze, witamy cię bardzo.
2: Dzień dobry, witam słuchaczy w drodze i dziękuję za zaproszenie.
0: Jest taka informacja od naszego słuchacza, jednego z tych takich najwierniejszych. W temacie zmiany pasa ruchu to w osobowych w lusterkach nie ma martwych stref, bo nikt głowy do zagłówka ani pleców do fotela nie przyspawał. I to jest może ta myśl, z którą powinniśmy rozpocząć tę naszą rozmowę. Bo
1: faktycznie, że można się tak wychylić,
0: tak,
1: i to sprawdzić.
0: Tak, można
1: no
0: sprawdzić.
1: Tak. Ale Arturze, może zacznijmy też od tego, bo Dagmara tutaj słusznie przywołała te tematy zmiany pasa ruchu, skrajne zmiany. Z czego to twoim zdaniem wynika? Dlaczego tak się dzieje? Bo coraz więcej takich zdarzeń gdzieś tam
0: do nas dociera
1: do nas, takie informacje do nas docierają.
2: Proszę Państwa, to jest temat na rozmowy nocą, bo to, tego się nie da zrobić w kilka wejść nawet, tak dokładnie to przeanalizować, można tylko zasygnalizować mniej więcej. Moim zdaniem, zdaniem naszej redakcji, jak obserwujemy, ja jestem instruktorem doskonalenia techniki jazdy, czyli tak coś wyżej paraolimpiady. Paraolimpiada, przepraszam, tak śmiejemy się trochę w środowisku, to jest egzamin zdany w Wordzie, zakończony proces i dopiero wtedy się da tak naprawdę uczyścić, tak? I od tego jest doskonalenie techniki jazdy, jest przestrzeń publiczna, dobrze wypełniona przepisami, naprawdę dobrze, nie jest przeregulowana, tylko w tym przypadku nie jest to przestrzegane, ale właśnie w takich miejscach powinniśmy być uświadamiani przy takich szkoleniach i problemem tego, co, bo ja też to śledzę, co tutaj przedstawiliście, to jest to, że ewidentnie brak pewnej kolejności, którą powinniśmy zachować przy jakichkolwiek manewrach na drodze, a mianowicie no tutaj przywołany przypadek no, skrajnego przecięcia po przekątnej, no teoretycznie można to wykonać. Jeden warunek, muszę spojrzeć w lusterko i zobaczyć, czy nikomu nie będę zagrażał. Po prostu, zwyczajnie. Jeżeli to robię bezmyślnie, jeżeli to robię na ostatnią chwilę, bo się zorientowałem, że gdzieś źle pojechałem, no nie, no to w tym, to jest bardzo proste wytłumaczenie. Po prostu nie spojrzałem w lusterko, nie oceniłem zagrożenia, nie zachowałem się bezpiecznie w stosunku do innych, którzy też są uczestnikami ruchu. To brzmi tak trochę kodeksowo, ale no, to jak pokazuje praktyka, widać, że to tak to powinno działać. Najpierw lusterko, sygnalizacja, że zamierzam taki manewr wykonać, ostrzec innych, czy daj mi szansę, zanim mnie zabijesz, daj mi szansę zareagować. I ten motocyklista, który jest tutaj przywołany, policjant, akurat w tym przypadku został zaskoczony i on dostałby szansę, to znaczy dostałby kierunkowskaz i dostałby szansę ominięcia, on by prawdopodobnie to wykonał. Mówię prawdopodobnie, ponieważ policja przechodzi specjalistyczny kurs, a wiem, bo też patrzyłem na program tego kursu, on uwzględnia tak zwane ominięcie przeszkody. Mhm. Bez względu na to, jakim motocyklem jedziemy, o jakiej masie, ten kurs uwzględnia zachowanie w sytuacji trudnej z ominięciem przeszkody. Ale jeżeli dostałby szansę, to znaczy

0: widzi kierunkowskaz, wyjeżdża mu pojazd, nawet jak jechał szybciej, obojętnie, czy to będzie 50, 70, nie wiem na Puławskiej ile tam było, czy tam była możliwość
1: tak,
0: dojazdu.
1: Tak, zmienicie się do 100 km na godzinę chyba tak. Z tego, co pamiętam, a chociaż mogę się mylić, jeśli nasi słuchacze znają tę drogę lepiej niż my, dajcie znać nam, jaka tam obowiązuje.
0: Nawet jak jest to 70 tak na godzinę.
2: Tak, to jest chyba 70, albo może być też odwołane, bo rozmawialiśmy o tym z Dagmarą wcześniej.
0: I w tym momencie za chwileczkę podam też dwie pewne liczby, które do wyobraźni dojdą, ale jakby skończę tą myśl. Jeżeli ten policjant dostałby sygnał z daleka, dostał sygnał, jest kierunkowskaz, to znaczy, że to coś się będzie przed nim działo, on natychmiast analizuje jako kierowca i widzi, że mu się wysuwa przód samochodu, on może w odpowiedniej sekwencji wydarzeń, które sam do których doprowadzi, jest w stanie tą przeszkodę, w tym przypadku ten samochód miałby szansę ominąć. Nie mówię, żeby ominął, ale dostałby szansę. Ja mówię, że kierunkowskaz to jest ostrzeżenie mnie. Mówię, daj ten kierunkowskaz, stój w lusterko, zanim mnie zabijesz. To jest drastyczne, co mówię, ale to
2: no tak.
0: Internet niesie po prostu masę.
2: Zresztą wszyscy oglądamy te filmiki, bo to się pojawia w rolkach, no i niestety przerażenie ogarnia. Arturze, wrócimy jeszcze do tych wątków.
1: Może troszkę na temat tego, jak powinniśmy być szkoleni i jak powinniśmy być egzaminowani, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Mało tego, jak powinniśmy się zachować w stosunku do kierowców, którzy wożą nas jako pasażerów, są, nie wiem, przewoźnikami i jak ich do tego przyzwyczaić, że nie zmienia się pasów w taki drastyczny sposób.

0: zmierzamy w stronę serwisu drogowego. Pół godziny do 12. Ewa Mierzejewska i najnowsze informacje.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Jedna nowa informacja dobra. Bardzo szybko udało się odblokować przejazd w kierunku Szczecina na S6 między węzłami Borkowice i Ustronie Morskie w pobliżu miejscowości Miłogoszcz. Tutaj, przypomnijmy, bus wjechał do rowu. Na szczęście nie było poszkodowanych. Było zwężenie.

0: w kierunku Szczecina. 110 km jest już odblokowany. Krajowa 10. Tutaj z kolei nowe utrudnienia w Kujawsko-Pomorskim na trasie Bydgoszcz między węzłami Bydgoszcz Zachód a Nakłem w pobliżu Pawłówka. Tutaj z samochodu ciężarowego wysypał się ładunek na drogę i niestety z tego powodu powstało zanieczyszczenie na odcinku kilkuset metrów. W miejscu zdarzenia ruchem kieruje policja. Oczywiście trzeba posprzątać. Tutaj niestety dopiero około 13, a nawet może i 14 trasa będzie odblokowana według służb. To jest 256 km krajowej dziesiątki. Gliwica-Sośnica A4. Tu przewróciła się ciężarówka na 316 km i na jezdni w kierunku Wrocławia. Autostrada jest częściowo zablokowana, ale jest także korek na A1 między węzłami Dębieńsko, Knurów i Gliwice-Sośnica. To jest z kolei fragment A1. Tutaj w związku z pracami remontowymi na fragmencie ponadkilometrowym jezdnia jest zwężona. Prędkość jest ograniczona do 80 km na godzinę. No i niestety z tego powodu tutaj korkuje się. Jeśli chodzi o S8 w Warszawie, to sytuacja jest, powiedziałabym, różna. Na jezdni w kierunku A2 mamy spory korek na wysokości Bemowa, węzła Bemowo, a to wszystko dlatego, że doszło do zdarzenia drogowego i tutaj niestety korek sięga od Bemowa, w zasadzie już bliżej węzła Mory i miejscowości Blizny Łaszczyńskiego. Tutaj na tej wysokości zaczyna się ten korek, a kończy dopiero na Prymasa. Później na wysokości węzła Marymącka delikatne spowolnienie, to też na jezdni w kierunku A2 Poznania i Wrocławia i później to spowolnienie kończy się tuż za mostem Grotaroweckiego. W przeciwną stronę jedzie się bardzo dobrze, jest tylko delikatne spowolnienie na wysokości węzła Marymącka. Duży korek przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek i w przeciwną stronę też na razie bardzo duży ruch.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my za moment wracamy do rozmowy z naszym gościem a propos stylu jazdy i ostatnich wypadków, które niestety w coraz większej liczbie występują.
3: Przyjrzymy się też na pewno temu, co się może poprawić dzięki poprawie zdawalności, egzaminów, a może nawet samych kursów na prawo jazdy i kategorii A, i kategorii B.
2: 27 do 12.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcia

0: Uwaga, rozwaga i mniejsza prędkość, to na pewno to obowiązuje na drogach, chociaż nie wszyscy się do tego stosują. No tak jak w życiu, nie każdy po prostu potrafi się dopasować. My dzisiaj z Arturem Wajdą z Motocyklisty Info rozmawiamy o tym, jak porozumiewać się na drodze, żeby dawać innym szansę przeżycia i zakończenia tej bajki, o której wcześniej mówiłam, tej każdej bajki, każdego z nas, która zaczyna się na początku dnia, żeby kończyła się dobrze na końcu dnia właśnie, z końcem dnia. Arturze, no właśnie, bo rozmawialiśmy przez telefon i wspominałeś o tym, że najważniejsze jest to, żeby dawać znać o kolejnych manewrach. My często o tym zapominamy. Pytanie dlaczego i jak szybko powinniśmy dawać znać o manewrach?
1: Odpowiedzią, wiesz co, może by było to, pozwolę sobie tak na tym mówić, bo trochę czasu spędziliśmy przy antenie i zawsze gdzieś z tymi tematami tutaj docierasz takimi we właściwym momencie, które piętrzą się w naszym życiu publicznym. Odpowiedzią jest chyba w tej piosence, którą przed chwileczką słuchaliśmy. Pierwszą zwrotkę. Wystarczy zastosować odwrotnie po prostu. Posłuchaj, zastosować odwrotnie, czyli egoizm, patrzenie na swoje potrzeby na drodze, rozkojarzenie, ale głównie egoizm, to znaczy ja jestem najważniejszy, ja wykonuję pewne manewry, które w zasadzie to ja jadę, tak? Ja już pomijam z socjologicznego punktu widzenia, jakim jadę samochodem, czy jakim jadę pojazdem, za ile pieniędzy, po prostu egoizm i to powinno być w jakimś stopniu też uzmysławiane i powinniśmy być na to uwrażliwiani. Mandaty tego nie zastąpią, nie wyedukują.
2: Arturze, bo ja mam takie wrażenie, wiesz co, że cały czas jesteśmy gdzieś tam w latach 80. mentalnie, niektórzy przynajmniej. Jest oczywiście już nowe, młodsze pokolenie Polaków i naprawdę dla nich, czy masz samochód za 500 000, czy za 800 tysięcy, czy za 1 000 000, to już nie jest w ogóle żaden problem, jeśli chodzi o takie wożenie się. To są mentalność naszych ojców, może trochę to zeszło jeszcze na nas, że ludzie naburmuszeni jeżdżą tymi samochodami, uważają, że są królami dróg. I wydaje mi się, że czas już z tym skończyć, bo to naprawdę ani nie jest fajne, ani nie jest cool, tylko raczej świadczy o tym, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. I wydaje mi się, że jednak styl jazdy powinniśmy dzisiaj dostosować do tego, że mamy więcej samochodów, że mamy więcej systemów elektronicznych, że mamy więcej rozproszeń i w tej sytuacji konkretnej powinniśmy się umieć odnaleźć. Czy mamy auto za 1 000 000, czy mamy auto za dużo mniej?
1: Znaczy, tak, wiesz co, przypominamy się oczywiście mentalnie, no to wytłumacz to tej influencerce ukraińskiej, która po prostu pokazała, co pokazała ostatnio, to
2: ale było oni właśnie, jeśli chodzi, dobrze, bo bardzo dobry przykład, Ukraina. Oni są tak, można powiedzieć, 20-30 lat za nami, bo dla niektórych ludzi na przykład nie jest problemem, żeby wyrzucić, nie wiem,
0: śmieci
2: przez okno do lasu, bo widziałem też takie rolki, może nie wszyscy tak robią, bo powiedzmy sobie też szczerze, i Polacy też to robią, ale jeśli chodzi o pewien taki inteligencję społeczną, to, że jednak żyjemy w społeczeństwie i jesteśmy systemem naczyń połączonych, nie jesteśmy sami, no to wydaje się, że jakby nasza część świata jest już trochę na innym etapie. Myślę, że też są takie kraje, które są lepsze od nas, ale są też takie, które są gorsze.
1: Znaczy, tak, jesteśmy gdzieś po środku. To znaczy, my chętnie w naszych systemach szkoleniowych, czy powołujemy się na Szwecję, powołujemy się na Austrię, tutaj mówimy o tym przykładzie doskonalenia techniki jazdy, która została wprowadzona właśnie w celu jakby podnoszenia swoich kwalifikacji albo dania

0: dania szansy uczenia się czegoś więcej już poza egzaminem, żeby tego nie robić na drodze. Tak mamy tą przestrzeń prawną uregulowaną. No w Polsce działa jak to działa, to na inny program, ale w końcu razie to jest, tak? I ci, którzy są zmotywowani, to potrafią dotrzeć i posłuchać ludzi, którzy tam właśnie uwrażliwiają i pokazują na żywo, co zrobić, jak te zagrożenia drogowe omijać. Ale problem w moim odczuciu, ja jestem z tego okresu, jak powiedziałeś, lat 80. się wtedy uczyłem. Może gdzieś byłem w tym mentalnym takim, byłem trochę w tej bańce mentalnej, musiałem krążyć, nie zgadzałem się z tym, ale po prostu żyłem. Ale zauważyłem, że problem jest od strony edukacyjnej. Problem jest, tylko się mówi o programach w Ministerstwie Edukacji, że coś zrobimy w szkole, że zrobimy jakiś turniej. Ten system edukacji nie nadąża za zmieniającymi się zmianami, za legislacją, która tutaj nas dogania albo wymusza na nas pewne zmiany, prawda, związane z bezpieczeństwem. To powinno być wysysane z mlekiem matki, uwaga, w szkole. Wbrew pozorom, tak, przed 50 rokiem bardzo dużo tego
1: jeżeli
0: było.
1: Jeżeli dzieciak jedzie z ojcem cwaniakiem, jakąś super wypasioną furą i on się naogląda tego, jak tatuś się zachowuje na drodze. Jak
2: wiesz, ale to nie zawsze tak działa.
1: Ja nie mówię, że nie zawsze, ale jeżeli... Bo to wiesz, bo ty mówisz o szkole.
0: Ja bym nie zrzucał
1: całej winy na szkołę, jednak uważam, że rodzice też mają swój udział w wychowaniu.
0: Nie, odpowiem przekornie. No to mamy etykę.
2: No tak.
0: No mamy etykę. Mamy też, właśnie mamy tego młodego człowieka wszechstronnie kształcić, tak? Oczywiście, że to, co w domu widzi, to zmieniły się te zachowania, te nasze. To znaczy, widzi, jedzie z tatą, który widzi korek przed sobą, to kombinuje, jak ten korek ominąć, a to tym pasem, a to tym, a to się trochę podjedzie, zobaczy lukę, wciśnie się, nie poczeka cierpliwie, tylko stwarza pewne spięcie społeczne, a za tym potem idzie zagrożenie. Nie, bo ktoś mu nie ustąpi. Miejsca widzimy te filmiki, że jedzie i nagle trafia na ciężarówkę z przodu, która po prostu mu nie ustąpi. Jeszcze jest pretensja, że ktoś go nie wpuści. Nie no, ty złamałeś te przepisy, naucz się teraz, jak się cofniesz do tyłu 500 metrów, że wszyscy czekają cierpliwie. W ogóle o tym nie powinniśmy rozmawiać. Wiesz, w ogóle o tym nie powinniśmy rozmawiać. To po prostu powinno być jakby przekazane.
1: Tak, ale zgadzam się z diagnozą, że egoizm naprawdę kwitnie i ja jestem najważniejszy. Ja nie chcę stać w tym korku, a ja chcę ominąć, a ja gdzieś tam jeszcze zrobię kosztem czyimś.
2: A
1: tak?
2: Wiecie co, ja myślę też, że niestety bardzo często wydaje nam się, że my jesteśmy w jakiejś grze i że właściwie wszyscy jesteśmy nieśmiertelni. Był taki policjant swego czasu, który zwracał uwagę na to, że widzi mnóstwo nieśmiertelnych ofiar wypadków samochodowych i każdy miał dokładnie to samo przeświadczenie. Wydaje mi się, że jestem nieśmiertelny, a skręcę sobie, przejadę przez trzy pasy, co tam.
0: Ja powiem taki przykład ze szkoleń, to znaczy w jakim stopniu też przechodzimy pewną formę edukacji albo próbujemy szukać jakichś rozwiązań, doszkalać się, bo to jest nasze najlepsze zabezpieczenie i ubezpieczenie. A dlaczego? Ja tak często mówię na zajęciach, bo zwykłe ubezpieczenie, które kupisz, najczęściej odbiera twoja rodzina, to mnie w przypadku motocykli. Więc twoim najlepszym ubezpieczeniem jest po prostu umiejętność jazdy i wróćmy do tego policjanta, który niestety stracił życie, ale to są koszty społeczne jeszcze, bo człowiek był szkolony, on został zaskoczony. Analizowałem ten wypadek troszkę. Wróćmy do tego właśnie, tutaj doszliśmy do tego egoizmu, ale wróćmy do tego spojrzenia w lusterko, czyli sekwencji, co musimy wykonać, zanim podejmiemy jakąkolwiek decyzję na drodze. Najpierw lusterko, następnie kierunkowskaz, czyli daj mi szansę, zanim mnie zmusisz do jakichś gwałtownych manewrów i dopiero manewr, tak? Tutaj już jest jeszcze problem też, przywołaliśmy akurat Ukrainę. No niestety z tym się na co dzień zdarzamy, ale też są inni kierowcy, mentalnie całkowicie jeżdżący inaczej. No ostatnio kierowca turecki, dokładnie to samo było. Nie wiem, czy byliście w Egipcie na przykład. Jeżeli ja kiedyś niechcący miałem trochę pieniędzy i tam pojechałem, szczerze mówiąc nie do końca chcę wracać, jeżeli chodzi o ruch drogowy, bo tam jeżeli ktoś stoi właśnie na prawym pasie i ma włączony kierunkowskaz, że będzie skręcał w lewo, to nie znaczy, że on w tę lewo skręci, tak. No właśnie szkolenie. My mamy dobry system, czy mamy też dobrych częściowo i instruktorów, i też częściowo egzaminatorów,

0: Ale będą pewne zmiany i o tym też chcieliście chyba porozmawiać.
1: Tak, nie wiem, czy jeszcze uda nam się po 12 połączyć na chwilę.
2: A może.
0: Jestem dzisiaj do dyspozycji.
1: To Arturze, to połączymy się jeszcze na jedno wejście po godzinie 12 i teraz sobie zagramy.
2: Za chwilę u nas wiadomości
1: także
2: drogowe.
1: Relaks i tak, wiadomości drogowe przed nami. Koniecznie zostańcie z nami, 14 minut do 12 i czekamy na wasze komentarze.

0: No i mamy 11-10 minut do godziny 12, tak mniej więcej.
1: Rozwinęła dyskusja. Rety, wrócimy do tematu, który mieliśmy przed chwilką i już za moment wyjedziemy też z Ewą na drogi, ale jestem zaskoczona i bardzo się cieszę, że bierzecie udział w naszej dyskusji.
0: No dobrze.
1: To tak na zachętę.
0: To w aplikacji, a teraz sprawdzamy, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Duży ruch na A4 między Katowicami a Krakowem. No i mamy też ten korek na A4 wywołany przez samochód ciężarowy, który, przypomnijmy, przewrócił się na jezdnię na wysokości węzła Gliwice-Sośnica. Tutaj jezdnia w kierunku Wrocławia jest częściowo zablokowana na 316 kilometrze. No i niestety widać cały czas także korek. Korek jest też na dojeździe do węzła Gliwice-Sośnica, ale A1 na jezdni w kierunku północnym. Tu z kolei prowadzone są prace drogowe i z tego powodu właśnie utrzymuje się korek. To jest między węzłami Dębieńsko-Knurów a Gliwice-Sośnica. Tutaj jezdnia jest zwężona, prędkość jest ograniczona do 80 km na godzinę. No i to niestety powoduje, że w tym miejscu utworzył się spory korek. Jeśli chodzi o pozostałą trasę między Katowicami a Krakowem, to mamy też spowolnienie na wysokości Chrzanowa. Tutaj też to wynik prac drogowych i zwężenia, i to chodzi

0: o jezdni w kierunku Katowic. Sama południowa obwodnica Krakowa także ze spowolnieniami na jezdni w kierunku Katowic z większymi. Tutaj samochody jadą, ale bardzo powoli, między mostem na Wiśle a węzłem Kraków Południe. Wjazd do Krakowa od strony Zakopianki też dość zakorkowany. Tutaj ten zator jest do miejscowości Libertów, a właściwie od Libertowa do węzła Kraków Południe. Tutaj oczywiście to też spowodowane jest pracami drogowymi. Niewielki korek jest na wysokości między Krzywaczką a Głogoczowem. To jest fragment 52 tutaj na jezdni w kierunku Kalwarii. Jeśli chodzi o samą Zakopiankę, to sytuacja wygląda nie najgorzej, chociaż widać, że część z Was dopiero dzisiaj wyjeżdża z Podhala, bo korek mamy na wysokości Szaflar na przykład i także na wysokości Bańskiej Wyżnej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papa.
1: Plebiscyt polskieradio.pl.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.
6: Niektórzy uważają, że dzięki temu można odpocząć. Najbardziej przydaje się wtedy, gdy nic się nie dzieje. Mm-hmm. Spotykamy to w wielu nowych samochodach.
7: Tak, i kiedyś był długi i lubił wystawać. Dziś schował się tak dobrze, że trudno go znaleźć. To są podpowiedzi w naszej zagadce. I to jest rzecz związana z samochodem. Dorzucę jeszcze jedną podpowiedź. Mm-hmm. Dawniej obsługiwało się to ręcznie.
6: Tak.
7: No i jeśli chodzi o odpowiedź, to drogę znacie w naszej aplikacji. Za kilka minut szczegóły, jeśli chodzi o pogodę.

0: Na zegarze punktualnie 12.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No, czyli skoro mamy południe za nami, warto spojrzeć na to, co dzieje się teraz za oknem i na to, co się będzie działo w najbliższą noc.
0: Wieczorem i w pierwszej części nocy pogoda powinna być dość spokojna, zachmurzenie będzie niewielkie lub umiarkowane, a temperatura zacznie stopniowo spadać.
2: Będzie najchłodniej na północnym wschodzie kraju i w Dolinach Karpackich. Tam termometry pokażą około 10 stopni.
0: W centrum nocą około 13, natomiast najcieplej na zachodzie Polski. Tam temperatura nie powinna spaść poniżej 17 stopni.
2: No i pięknie, a w drugiej części nocy od zachodu zacznie przybywać chmur. Synoptycy nie wykluczają tam słabych przelotnych opadów, na szczęście tylko deszczu, a na krańcach południowo-zachodnich będą także burze.
0: Warto też uważać nad ranem na lokalne mgły. Miejscami widzialność może spaść nawet do 300 metrów, więc kierowcy powinni zachować ostrożność.
2: Czyli tak, mamy dzień ciepły.

0: Miejscami burzowy na północnym wschodzie. Noc raczej spokojna, ale z sygnałami zmian od zachodniej części kraju.
1: A my będziemy sprawdzać na bieżąco, czy pogoda nie przewiduje nam niespodzianek. Aktualnie w Rzeszowie mamy 23 stopnie prawie. To jest najcieplejsze miejsce. W Elblągu najchłodniej 16,3. Jeśli chodzi o opady dzisiaj, w większości kraju pogodnie, w ciągu dnia oczywiście. Gdzieś tam na Kujawach, na Warmii i Mazurach, troszeczkę może na północy Mazowsza, na Podlasiu i na Suwalszczyźnie. Tam może pokropić deszcz, a jeśli chodzi o Suwalszczyznę samą, to tam spodziewane są nawet miejscami lokalne burze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To rozwiążemy zagadkę?
0: Tak, rozwiążemy. Pewnie, że... Wiesz co, właśnie próbuję...
1: Czy mamy dobrą odpowiedź? Bo ja tak szukam i nie znajduję.
0: Wiesz co, tak, jest jedna chyba dobra. Już jej szukam, ale w międzyczasie możemy przypomnieć te, które się pojawiły. I przypomnieć nasze podpowiedzi, bo dzisiaj też było całkiem trudno.
1: Niektórzy uważają, że dzięki temu mogą odpocząć. Najbardziej przydają się wtedy, gdy nic się nie dzieje. Spotykamy to w wielu nowych samochodach. Kiedyś to było długie i lubiło wystawać. I dziś schowało się tak dobrze, że trudno go znaleźć. Ja dorzuciłem jeszcze jedną podpowiedź. Dawniej obsługiwało się go ręcznie. No i służy po to, żeby samochód się nie stoczył. O, czekamy.

0: System EWUŚ gotowy, więc sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Spory korek jest na A4 na dojeździe do Wrocławia od strony Bielan. Tutaj to spowolnienie kończy się dopiero na wysokości Żurawiny, więc rzeczywiście to jest te kilkukilometrowe

0: korek z przerwami, ale jednak dość duży. Na A8 jest spowolnienie na dojeździe do Nowej Wsi Wrocławskiej, jadąc z północy na południe. No i mamy też niewielkie spowolnienie na wysokości Nowej Wsi Wrocławskiej, ale to już jadąc z Wrocławia w kierunku Legnicy. Jeśli chodzi o utrudnienia na trasach, to najpoważniejsze to jest droga krajowa numer 10 na odcinku między węzłami Bydgoszcz Zachód i Nakłem. Tutaj z samochodu ciężarowego wysypał się ładunek na drogę i tutaj ta jezdnia jest zanieczyszczona na odcinku kilkuset metrów. W miejscu zdarzenia ruchem kieruje policja i wygląda na to, że to zanieczyszczenie jest tylko na jednym pasie, więc przejazd jest, ale ograniczony. Na 256 kilometrze tutaj dopiero około 14 trasa zostanie odblokowana według służb. Na S17 na trasie między węzłami Żyżyn i Kurów Zachód w pobliżu miejscowości Sielce, to na Lubelszczyźnie, potem jak samochód ciężarowy wjechał do rowu, jest nadal zwężenie w kierunku Lublina. Jest też cały czas spory korek na A1 w Kujawsko-Pomorskim. Tutaj to wszystko spowodowane jest pracami drogowymi między węzłami Toruń Południe i Lubicz. Na fragmencie prawie 8-kilometrowym jest tymczasowa organizacja ruchu i oczywiście ten korek ma związek z pracami remontowymi. No i jeszcze a propos remontów, jutro rusza kolejny etap rozbudowy drogi krajowej numer 48 w Tomaszowie Mazowieckim. To jest fragment ulicy Warszawskiej. Od 10 będzie obowiązywała nowa organizacja ruchu na odcinku około 300 metrów do skrzyżowania z ulicą Wysoką. Z ruchu będzie wyłączony wschodni, czyli prowadzący od miasta w kierunku węzła Tomaszów Mazowiecki Północ pas jezdni. Jazda w obu kierunkach będzie odbywała się naprzemiennie drugą połową jezdni. W godzinach prowadzenia robót ruch kierowany będzie ręcznie przez uprawnionych pracowników poza godzinami pracy za pomocą sygnalizacji świetlnej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nasza zagadka. Niektórzy uważają, że dzięki temu mogą odpocząć. Najbardziej przydaje się wtedy, gdy nic się nie dzieje. Spotykamy to w wielu nowych samochodach. Kiedyś był długi i lubił wystawać. Dziś schował się tak dobrze, że trudno go znaleźć. Mamy też propozycję głosowo. Słuchamy.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Czy chodzi o aktywny tempomat? Pozdrawiam serdecznie, Sylwia z Toyota.
2: Nie chodzi o aktywny tempomat, ale dorzucam jeszcze, tak,
4: nie chcę się przestawić, wiesz, coś nie współpracuje ze mną, niestety.
2: Tak, coś Ewa chciałaś dodać?
0: Że przestawiłam, możesz puszczać.
2: Tak, ale no dobra, no to słuchamy.
5: No witam Państwa redaktorów i wszystkich słuchaczy. Cały czas obstawiałem elektryczny hak składany, a tutaj chodzi o hamulec ręczny, pozdrawiam. Maniek Zławy.
2: No i Mańku Zławy. Ja chciałem powiedzieć, że to jeszcze nie jest dobra odpowiedź. Prawie, ale jeszcze nie do końca. Słuchamy, mamy... To jest to samo?
4: Tak nie, mało, myślę, nie? Że nie. Znaczy, no i tak liczę na to, że nie.
2: No dobrze, to posłuchajmy jeszcze kolejnego głosu.
6: Cześć, tu Grzechu w sprawie zagadki. Tak, słucham, bo słyszałem ostatnią dopiero część podpowiedzi, że to będzie chyba dźwignia hamulca ręcznego lub pomocniczego. Pozdrawiam.
4: Klin pod koła, aby się nie stoczyło. Pozdrowienia od Rafała. Ależ mamy dzisiaj wysyp do niedobrych wiadomości.
2: To jeszcze dwie podpowiedzi, Dagmara. Co ty na to?
4: Małcin obstawia podłokietnik.
2: Nie. Dba o to, by auto zostało tam, gdzie je zostawiono. To jest, by się to wszystko zgadzało. I coraz częściej robi to bez polecenia kierowcy. To jest kluczowe.
4: Jest prawidłowa
2: jest.
4: Odpowiedź.
2: Gdzie? U kogo? Ale jest. Głosowo czy tekstowo?
4: Nie, tekstowo. Mateusz z Iveco napisał, chodzi o automatyczny hamulec ręczny.
2: Brawo!
4: Tak, nawet Antek z Gryfina próbował i był chyba najbliżej odpowiedzi i najwcześniej. Czyżby chodziło o hamulec ręczny? Owszem, ale o ten automatyczny. Potem zdaje się Janusz z Kupry też miał hamulec ręczny na myśli, ale nie automatyczny, więc tym samym ogłaszamy zwycięzcę.
2: Jaka ulga.
4: Tak, jest nim nasz słuchacz Mateusz z Iveco i to była rzeczywiście droga przez mękę. Mamy tak, czerwone cegły mojej teściowej, dźwignia hamulca ręcznego, ale nie automatyczna, ręczny hamulec Direx też nie, nieprawidłowa ręcz, a jak nie ręczny, no to hak, bo dopiero usłyszałem podpowiedzi. Dzień dobry, odpowiedź brzmi hamulec ręczny, inaczej postojowy.
2: No i chodziło o automatyczne, więc szampan dla naszego słuchacza.

0: No właśnie. I wracamy do rozmowy z naszym gościem.
1: Artur Wajda przy naszym telefonie. Ponownie motocyklista info.
0: Rozmawiamy o tych wypadkach, które...
1: Tak. Ale już teraz o szkoleniu chyba bardziej.
0: Tak, właśnie. I o przepisach. Ale Arturze, słyszymy się, mam nadzieję.
2: Tak, jestem. Czekam.
0: Wracając też do tych konkretnych sytuacji, bo rozmawiamy o konkretnych sytuacjach. Czy szkolenie taksówkarzy jest do zmiany? Tych, którzy jeżdżą po naszym kraju, to sito powinno być gęstsze. Jak ty na to patrzysz w kontekście tego wypadku, który wydarzył się w Ząbkach, tak?
2: Znaczy ten wypadek tylko mnie uświadamia i utwierdza w tym, że tak, to sito powinno być troszkę z innymi dziurkami. Przepuszczające tą masę, bo to jest masa tak naprawdę kierowców, którzy są dopuszczeni do naszego, bez żadnej weryfikacji tak naprawdę, do naszego ruchu.
0: No dobrze, ale jak to by miało wyglądać w praktyce tego typu szkolenia? No bo powiedzmy sobie tak, no są te firmy, które są porejestrowane gdzieś po Europie w różnych krajach. Tak naprawdę one umywają ręce, bo mówią, no my tylko dostarczamy platformę z usługami. Klient tak naprawdę korzysta, no bo ma różne ceny, a kierowcy są zewsząd i mamy taki galimatias, że na koniec wszyscy umywają ręce.
2: Znaczy, no i też to na Boga. Skąd by nie byli, jeżdżą w naszym kraju, w naszej strefie, tak? W granicach naszego kraju. W związku z powyższym tu obowiązują przepisy nasze, tak? Dostosowane być może niektóre do norm, do jakby dyrektyw unijnych, ale te przepisy istnieją i mają się do tego stosować, jakby kwestia weryfikacji tych kierowców. Ktoś, kto ich dopuszcza, no stworzył, czy organy, które dopuszczają tych kierowców, no powinny bliżej się temu przyjrzeć. No prosty przykład. Czytałem ostatnio. Około 4000 mandatów, no to, do którego dopuścili się kierowcy ukraińscy, a nie mandatów, wykroczeń, dopuścili się przekroczenie prędkości, dopuścili się kierowcy ukraińscy, no ale policja i tak naprawdę państwo rozkłada bezradnie ręce. No nie możemy zweryfikować, nie możemy nałożyć tej kary słusznej zresztą. Nie możemy jakby zweryfikować, na kogo to nałożyć, dlatego, że nie ma z tego miejsca zamieszkania. No nikt nie pomyślał, tak? Zanim się wpuszcza taką masę, to trzeba skutki przewidywać i temu ma służyć również egzamin i szkolenia, do którego za chwileczkę pewnie dojdziemy.
0: Czyli mam wrażenie, że już byliśmy w tym miejscu i te egzaminy, żeby w ogóle zostać taksówkarzem, były bardzo wymagające. Później nastąpiła odwilż i znowu jest

0: uwolnienie, tak zwane uwolnienie zawodu. No, w kilku innych aspektach życia związanych z ruchem między innymi, ale i sportem, to nastąpiło i nie było to uważam najlepsze. No.
1: Ja mam takie wrażenie, że nasi słuchacze też mają ochotę się wypowiedzieć i mamy kilka głosów w temacie.
2: Mm-hmm, no to słuchamy.
3: Dzień dobry, Tomek z Dużego. No tutaj fajne zagadnienia są poruszane, a głównie nawiążę do szkalania kierowców, tak? Moja żona zrobiła prawo jazdy. Pierwszy samochód, co był dla niej kupiony, to był automat, tak? Ty masz uważać na pieszych, na auta, na kierowców idiotów obok. A nie martwić się tym, że ci ten samochód zgaśnie przy ruszaniu, bo to jest stresujące dla każdego z nas, nawet jak ja mam te 4 miliony kilometrów przejechane. Ale do rzeczy, to auto kiedyś po prostu no, umarło śmiercią naturalną. Kupiliśmy manual, tak? Piotrków nie jest małym miastem, naprawdę, i w Piotrkowie nie można było nigdzie zrobić kursu doszkalającego. Musiałbym jeździć z żoną do Sieradza i to jest chore. Więc nie mówmy o systemach doszkalających i tak dalej, że powinno być to, że tamto. Tego po prostu nie ma, tych ośrodków. Druga sprawa, ludzie się wstydzą doszkalać. Niestety moja żona już dłuższy czas jeździ z zielonym listkiem, jest z tego dumna. Pozdrawiam. Ponownie Tomek z Dużego, tak do tego pana, co się tak fajnie wypowiadał o tym doszkalaniu. To jest naprawdę głupie i przykre, że Piotrków Trybunalski ma ośrodek egzaminacyjny i takie doszkalanie powinno być przy ośrodkach egzaminacyjnych. Ja nie mówię, że to mają robić prywatne szkoły, bo to nie może być pojazd nauki jazdy do doszkalania się, ale w Wordach powinno coś takiego być. Wszyscy dużo mówią, ale tego nikt nie robi. Przepraszam, no... Tutaj z pretensjami, no może nie tak do bardzo do tego waszego gościa, rozmówcy, ale tak bynajmniej powinno to wyglądać, a nie ma, czegoś takiego w Piotrkowie nie ma, w Łodzi nie ma, dopiero był Sieradz. Przepraszam, ja mam urlop brać, żeby jechać z żoną, żeby się doszkoliła, bo jeździła do tej pory na automacie, przesiada się w manual i przydałoby się trochę tego doszkalania. No niestety, pozdrawiam i mądrych kierowców.
2: No właśnie.
1: I co ty na to, Arturze?
0: No, nie poczułem się wywołany do tablicy, tylko gdzieś udało mi się, bo mamy mało czasu, powiedzieć, że przemycić to zdanie, że mamy system, mamy ustawę, która to reguluje, ale nie zdążyłem powiedzieć i zgadzam się ze słuchaczem. Tak, to jakby głos eksperta tak zwanego, jak ze mnie zrobiliście eksperta, inaczej brzmi niż, bo łatwiej się mi do radia dostać, niż zwykłego człowieka z ludu, słuchacza z ludu, który tutaj ma absolutną rację. Absolutną, co by to słowo nie znaczyło. Zgadzam się. Dobrze, że pan zadzwonił i nam to powiedział akurat przy tej dyskusji. System szkolenia w Polsce jest, ale nikt tego nie pomaga mu, nie przestrzega, albo jeżeli już nie jest do końca jakby rozwijany, zostało to jakby po macoszemu potraktowane, zostawione samo sobie. U nas są akcje tak zwane od pożaru do pożaru, tak? Czyli jeżeli coś się wydarzy, gdzieś tam spadnie w przepaść autobus, oczywiście są takie rzeczy, albo gdzieś uderzy z dziećmi jadący, to nagle jest zryw wszystkich możliwych służb i kontrolujemy wszystkie firmy przewożące przewóz osób, tak? No to nie powinno tak działać. Tak państwo nigdy nie będzie działało. I teraz dochodzimy do tych zmian. Gruchnęła wieść w końcu, że będzie coś się zmieni w egzaminach, jeżeli chodzi o prawo jazdy. No okazuje się, że prawo jazdy kategorii B i B1, jak się dobrze wczytamy, takie są propozycje. A druga sprawa, że w moim odczuciu to już powinno być wykonane 15 lat temu. Czy w takiej, czy w innej formie, ale to powinno być wykonane, a teraz mam takie wrażenie, że po prostu słupki polityczne, no coś trzeba zrobić, bo to już to, co jest, aktualnie się nie broni. System się jakby ten system organizacyjny się wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego po prostu się zużył. Do 1991 roku to podlegało, bo tak w skrócie oczywiście mówię, tak, zależność była od wojewodę. Po 91 roku stwierdzono, że trzeba to troszeczkę odpolitycznić i dać w ręce samorządów, czyli bardziej lokalnych. No i tak naprawdę za wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego w swojej jurysdykcji odpowiada marszałek województwa, tak. Jeżeli śledzimy mniej uważnie, nie musimy tego uważnie śledzić, ale docierają do nas informacje, że tu się nie zdaje, tam nie będę mówił, a

0: tam się zdaje, że wystarczy tam pojechać i są wycieczki, że tutaj wyśli funkcjonariusze CBS-u czy innych służb i wyprowadzili kilku egzaminatorów. System na to po prostu pozwala. System jest skomplikowany, specjalnie został komplikowany. I po to, żeby, no nie wiem, to będzie drastyczne, co powiem, ale co, w mętnej wodzie łowić łatwiej ryby. Ten system się już dawno zużył. Ja byłem członkiem Komisji Weryfikacji Pytań Egzaminacyjnych w Ministerstwie Infrastruktury. Byłem na jednym ze spotkań, że należy zlikwidować jakby tą strukturę w takiej formie, znaczy ją przeorganizować, że właśnie zostawić, uwaga, nie to, co jest proponowane, że zabrać tylko na miasto, tylko zostawić plac, ale jakby zreformować, użyję tego słowa, zreformować cały system organizacyjny, biurokratyczny, który no jest naroślą. Tak, naroślą jest po prostu. Ale to, tego nam się nie proponuje w nowej w nowych propozycjach tego nam się nie proponuje.
1: Tak, ale czas nam się kończy, Arturze, dlatego ja już tutaj przyspieszam, bo czas nam się kończy, a tutaj zaczął się wywód od marszałka i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie...
0: Starałem się, żeby zrozumieć, tak. jaka jest kolej rzeczy i mamy, ile lat mamy tak naprawdę zapóźnienia. To tylko o to chodzi.
1: Jasne.
0: Bardzo temat dziękujemy. Na kiedy być może indziej.
2: Tak, zdecydowanie chcemy go...
1: Zdecydowanie wieczorne rozmowy.
0: Mogę podziękować słuchaczowi, przepraszam, to był bardzo ważny głos. Pewnie nas słucha, jedzie, to był bardzo ważny głos, bo ja dokładnie to mówię. Mamy fajnie wszystko poukładane,
1: tak,
0: tylko mamy...
1: Nie mamy czasu.
0: bardzo dziękuję.
1: Arturze, dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie i bardzo ci dziękujemy także za poświęcony czas.

0: Duszka Laś, pozdrawiam, no Marcin. Zgadza się, 100% racji i nie chodzi tutaj o narodowość, tylko chodzi o styl.
1: Słuchajcie, to nie ma co sobie skakać do gardy, bo każdy popełnia błędy, ale z drugiej strony też wyróbmy sobie ten mechanizm, o którym mówił nasz gość. Bądźmy uważni za kierownicą i tak naprawdę to wystarczy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A jeśli chodzi o sytuację na drogach, to sporo utrudnień na naszych trasach. Dość trudne, mam wrażenie, popołudnie wczesne poniedziałkowe. S17, odcinek między węzłami Żyżyn i Kurów Zachód. Tutaj w pobliżu miejscowości Sielce samochód ciężarowy wjechał do rowu. Do tej pory mieliśmy zwężenie, ale teraz trwa podnoszenie samochodu ciężarowego. W związku z tym jezdnia w kierunku Lublina w tym miejscu jest całkowicie zablokowana. To jest 106 km ekspresowej 17. Objazd prowadzi od węzła Żyżyn drogą wojewódzką 824 do węzła Końsko-Wola. To jest fragment drogi ekspresowej S12. Teraz jeszcze Krajowa 10. Tutaj też zdarzenie z udziałem ciężarówki, które utrudnia przejazd między węzłem Bydgoszczy Zachód i Nakłem w pobliżu Pawłówka. Tutaj przypomnijmy, z samochodu ciężarowego wysypał się ładunek na drogę i zanieczyścił pas ruchu w kierunku Nakła na długości kilkuset metrów. W miejscu tego zdarzenia ruchem kieruje policja, a ta trasa jest zwężona na 256 kilometrze. No i tutaj informacja, że dopiero około godziny 14 trasa zostanie odblokowana. Wciąż widać utrudnienia na A4 przy węźle Gliwice-Sośnica. Tam, przypomnijmy, przewróciła się ciężarówka w kierunku Wrocławia. Autostrada jest częściowo zablokowana na 316 kilometrze. Jest niewielki korek. Większy jest na A1, też na dojeździe do węzła Gliwice-Sośnica. Między węzłami Dębieńsko-Knurów i Gliwice-Sośnica właśnie. A to wszystko w związku z pracami remontowymi. Na fragmencie ponad kilometrowym jezdnia jest zwężona. Prędkość jest ograniczona do 80 km na godzinę. No i niestety w tym miejscu ruch wyraźnie zwalnia. Sprawdźmy jeszcze, czy poprawiła się sytuacja w Warszawie na S8. Tutaj mieliśmy kolizję na jezdni w kierunku A2. I tutaj już rzeczywiście ta sytuacja wygląda dużo lepiej. Niewielkie spowolnienie tylko na wysokości Prymasa Tysiąclecia, czyli jadąc S8 w kierunku Wrocławia albo w kierunku A2, czyli dalej Poznania. I mamy też spowolnienie na wysokości Mary Mąckiej. To na jezdni w kierunku Białegostoku, ale wygląda na to, że na moście Grotaroweckiego doszło do kolizji i tu niestety już korek jest za węzeł Łabiszyńska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Gdy mądra głowa myśli ułoży i łamigłówkę przesprytnie złoży, to o odpowiedź każdy się stara. Trudna zagadka, brawo, tak Wara Direks. Wcale nie ja ułożyłam dzisiaj zagadkę. Tutaj brawa się należą Piotrkowi, bo rzeczywiście to Piotruś wymyślił. Automatyczny, ręczny. Aczkolwiek... aczkolwiek jeszcze takie do powiedzenia od naszych słuchaczy. No dobra, no mamy automatyczny, to nie może być ręczny.
1: Ale tak się mówi.
0: No, tak się mówi.
1: Naprawdę,
0: tak
1: już coś tak się czepiają ludzie w poniedziałek, naprawdę.
0: Nie, ale naprawdę dzisiaj bardzo fajnie, słuchajcie, bo naprawdę mamy bardzo dużo odpowiedzi od was. Bardzo wam dziękujemy za to, że jesteście, za to, że jesteście mili i bierzecie udział w naszych zabawach różnych.
1: No dobrze, nasz słuchacz napisał autohold. Czyli można powiedzieć, taki autohold, prawda?
0: Tak, tylko że to zrobił 15 po, czyli po
1: tak,
0: tym jak...
1: Tak, oczywiście, tylko że skoro jest pretensja albo w ogóle jakaś taka uwaga w stronę tego, że automatyczny hamulec ręczny i mamy też alternatywę w postaci nazwy angielskiej, to jaka byłaby polska? Czekamy w naszej aplikacji.
0: O, dobre pytanie.

0: No właśnie, rozmawialiśmy dzisiaj o tych rozmaitych zdarzeniach, niestety o wypadkach śmiertelnych także, z naszym ekspertem. Sporo rzeczy do zmiany, ale jak to w jednej piosence było, jak chcesz zmienić świat, to zacznij od siebie. Więc skupienie na drodze to podstawa i zajmijmy się tym, co jest zależne od nas w tym przypadku, a nie skupiajmy się na wszystkich innych, że to ktoś źle jeździ. Ale jeszcze nasz słuchacz a propos jazdy w naszym kraju, nie tylko.
1: Słucham państwa audycji i tak mnie naszło takie przemyślenie, że na tych kursach prawa jazdy, które są dla tych dzieci, młodzieży, które mają 18-20 lat i wchodzą w ten świat motoryzacyjny, to przede wszystkim powinniśmy ich uczyć kultury jazdy na drodze, właśnie schowania tego swojego przerośniętego ego do kieszeni, a nie gdzie sprawdzić olej, gdzie dolać płyn do spryskiwaczy, bo to młody człowiek w momencie ogarnie, jak będzie potrzebował, a jak nie będzie potrzebował, to pojedzie do mechanika, który mu to ogarnie. Ale takiej kultury na drodze, tego jak go nie nauczą od początku, przede wszystkim rodzice, jak z nimi jeździ, a potem instruktor, no to nigdy sobie nie poradzimy z takim chamstwem, jaki jest no, niestety na drogach w naszym kraju. A jeżdżę trochę po tych drogach i widzę, co się dzieje i czasami po prostu no, ręce opadają. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie i bardzo dziękujemy za ten głos. Dzisiaj w sprawie zagadki także wywołała się pewnego rodzaju dyskusja a propos automatycznego hamulca ręcznego. No, przyznać się, dziwna konstrukcja, ja sobie dopiero teraz to uświadomiłem. No tak, i słuchamy.
2: Ale tak się mówi, to jest potoczne nazywanie hamulca.
3: Dzień dobry, ponownie Tomek z Dużego. Ten autohold to bym powiedział automatyczny stop po polsku, bo przynajmniej ja mam tak w ciężarówce, tak, że wrzucam bieg, auto jest na hamulcu ręcznym, tak, w cudzysłowie na ręcznym. Naciskam pedał gazu, hamulec się u nas łącza, tak, to już jest też w osobowych. Ale jest teraz opcja jeszcze inna z tym hamulcem, tym niby ręcznym w mojej ciężarówce, że zatrzymuję się, że mam hamulec wciśnięty nogą, wyrzucam na luz i w tym momencie automatycznie mi się załącza hamulec ręczny. Tak bym powiedział, taki automatyczny autostop, no. Nie autohold, autostop. Pozdrawiam szerokości wszystkim i mądrych kierowców obok. Bo słowo szerokości to już tak trochę traci na wartości, ale tych mądrych kierowców obok, bo to jest bardzo istotne.
4: Halo, tu jeszcze raz Dawid z Kamika. Tylko wiecie co, taka mała dygresja. Jeżeli automatyczny, no to chyba nie może być to hamulec ręczny, prawda? Bo hamulec ręczny się uruchamia ręką, z tego co kojarzę. Dźwignię przynajmniej się podnosi do góry i wtedy się załącza hamulec ręczny, tak zwany. Tutaj może to byłby automatyczny hamulec postojowy bardziej niż ręczny. Pozdrowionka jeszcze raz, Dawid.
5: Witam serdecznie. Jeśli chodzi o nazwę polską tego hamulca, to ja bym go nazwał pypek postojowy. Pozdrawiam, Marcin Zbigniewa.
2: Pypek postojowy podoba mi się najbardziej. Jest taki polski, taka polska nazwa.
0: My nie wciskamy hamulca, jedziemy dalej.

0: Pypek postojowy i uwaga, znak Piotrek.
1: Bardzo się tak może spodobała ta nazwa, Ewa. Tak, tak. Coś chciałeś dodać?
2: Tak. Zabawna, pypek tak. Postojowy, tak.
1: Pepek, ja myślę, że bardzo ładnie opisuje też ten przycisk, tak? Ten
0: pypek taki cuś, taką wajszeczkę.
1: A i autohold automatycznie utrzymuje ciśnienie. Też czytałem to w Wikipedii, naprawdę. Już ktoś tutaj... A, i w dodatku lokalizacji nie ma i taki mądry. Ho, ho, ho, ho. Też sobie to przeczytałem.
0: Więcej takich
1: autohold automatycznie utrzymuje, tak.
0: Na
1: dobrze.
0: Szczęście dzisiaj naprawdę super dużo wiadomości od was. Bardzo pozytywnych. To nas mega cieszy, że w takim razie jesteście w podobnych nastrojach w poniedziałkowe już popołudnie. Tak. I bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Jutro postaramy się, żeby było równie zabawnie.
1: Bo my trochę jak wozem drabinia z tym się przemieszczamy. Czasami mam takie wrażenie, ale słuchajcie, no jest poniedziałek, no to są wyboje.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety na trasach też sporo utrudnień. Zacznijmy od A8 w Warszawie, bo tutaj korki w obie strony. Na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku spowolnienie od Marymontu do węzła Broniewskiego. W przeciwną stronę korek nieco dłuższy od Marymontu przez most kończy się dopiero przy węźle Łabiszyńska. Tutaj wygląda na to, że między mostem a węzłem Łabiszyńska doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego, do kolizji i z tego powodu ten korek jest długi. Zator także przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek. No i tutaj właściwie na wysokości Łomianek korek się zaczyna, kończy dopiero przy Młocinach. W przeciwną stronę jest dużo lepiej. Tutaj jest ten odcinek w Dziekanowie Leśnym dość zakorkowany. Tam wciąż prowadzone są prace drogowe. Delikatne spowolnienia także na 61 na odcinku i na wysokości Nowodworów. Tutaj w obie strony, ale to nie korek. Na Moście Północnym za to można przejechać bez żadnych problemów. Duży ruch na Puławskiej. To jest oczywiście fragment drogi krajowej nr 79 między Warszawą a Piasecznem. Tutaj ruch spowalnia w obie strony. Cały czas duży ruch także w Dolince Służewieckiej. Jeśli chodzi o trasy, no to mamy cały czas S17 zablokowaną między węzłami Żyżyń i Kurów Zachód w pobliżu miejscowości Sielce. Tutaj trwa podnoszenie samochodu ciężarowego, który wcześniej wjechał do rowu na 106 km. Jezdnia w kierunku Lublina jest całkowicie zablokowana. Objazd prowadzi od węzła Żyżyń drogą wojewódzką 824 do węzła Końsko-Wola, czyli to jest fragment drogi ekspresowej S12.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Cześć. Pojęcia nauki kultury jazdy, pisze nasz słuchacz. Czy kultury za kierownicą, jak się nie nauczyło potomków kultury i szacunku do innych ogólnie w życiu, to jak później uczyć kultury na drodze? Ja syna nie uczyłem jeździć ani w trakcie kursu, ani zaraz po wyrobieniu przez niego prawa jazdy, a jeździ genialnie, pisze Leszek. No. Trudno się z tym nie zgodzić,
1: no
0: tak?
1: No, wiecie, każdy ma różnie, nie? Wiadomo, że nie ma dwóch takich samych przypadków. Ważne, żeby myśleć o tym, co się dzieje na drodze i o tych drugich osobach, które też jadą i też chciałyby zakończyć tę bajkę swoją dzisiejszą po prostu zakończeniem pozytywnym.
0: No właśnie, zakończenie pozytywne, jeśli chodzi o nasz program dzisiaj. Bardzo wam dziękujemy za komentarze i za to, że byliście z nami w trasie, w naszym programie i w naszym wozie. Jak powiedziałem, drobiniast. Trochę dzisiaj, ale mimo wszystko. Robert Kilen się pojawił tymczasem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę państwa, jakby na wyższym poziomie jakiś premium wpadło.
0: Jest Robert Premium.
2: Drobiniasty. Zamieniamy na coś innego.
1: Tak, bardziej komfortowo.
0: Zapraszamy oczywiście wszystkich w imieniu Roberta. Zresztą Robert zaraz wszystkich was też zaprosi. A my już dziękujemy. Dagmara Kowalska.
1: Bo na razie za nie mówił. Piotr Firan.
0: Do usłyszenia.

0: Prawie 13, a o 13, 16 i 8, prawie 17 stopni Celsjusza pokazują termometry w Elblągu i w Koszalinie i to są dwa najchłodniejsze miasta w Polsce. Najcieplej na wschodzie, w Terespolu 23.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czyli jak słuchać, dziś najchłodniej na północy kraju, natomiast najcieplej na wschodzie i na południu. Na południowym wschodzie chyba będzie najcieplej, ale nie uprzedzajmy faktów. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane bądź duże przewidują synoptycy. Na południu okresami małe, w północnej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu mogą się wydarzyć. Jeżeli chodzi o temperaturę, to do 26 stopni na zachodzie, o dziwo, przewidują synoptycy, a nie na wschodzie. Tymczasem, jak powiedziałem, 22,6, prawie 23 stopnie na wschodzie jest najcieplej. Poczekamy, zobaczymy, jak to będzie. Wiatr słaby bądź umiarkowany na północy i wschodzie, chwilami porywisty, a na ogół jest to wiatr zachodni i północno-zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaczynamy Wysokie Obroty, minutę po godzinie 13. Kłaniam się, zapraszam, jedziemy razem. Robert Kilen.

0: Już 9 minut po godzinie 13. Rozpoczynamy nowy tydzień na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Dzień dobry, dzień dobry. Odpowiadam wszystkim, którzy napisali w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Ewa Mierzejewska w studiu. Za chwileczkę będą wiadomości drogowe.
1: Zgadza się,
0: wiesz,
1: dzień
0: że dzisiaj jest Dzień Oceanów?
1: Nie wiedziałam, ale teraz już wiem.
0: I tak sobie pomyślałem, czy potrafimy wymienić oceany? Czy potrafimy odróżnić jeden ocean od drugiego oceanu? Potrafiłabyś?
1: Ale na mapie?
0: Nie, niekoniecznie na mapie.
1: Na mapie. Tak.
0: No to dobrze, w takim razie Ewa potrafi...
1: Albo w zależności od tego, gdzie jestem, to też
0: to
1: w
0: też,
1: miarę.
0: Tak. Na przykład jakbyś była na przykład na południu Półwyspu Indyjskiego, to byś wiedziała, jaki ocean, tak?
1: Tak,
0: albo na przykład w Nowym Jorku byś patrzyła w dal, to tak. Też, tak? Ja na przykład w Portugalii też.
1: Tak.
0: Ten sam zresztą, ten sam który zresztą, w Nowym Jorku, tak.
1: No, tylko z drugiej strony.
0: Dokładnie tak. Natomiast czy potrafimy naprawdę odróżnić jeden ocean od drugiego? Za chwileczkę tego się przekonamy. O tym się przekonamy, przepraszam, na antenie Polskiego Radia Kierowców. Proszę bardzo, o to pierwszy ocean. Jak się nazywa ten ocean? Jeżeli wiecie, jak się nazywa ten ocean, to nie będzie żadnych problemów, żeby rozpoznać ten ocean. Dla ułatwienia dodam, że ten drugi ocean to wcale nie jest oceanem, tylko tak się zrobiło w tej piosence, że stał się oceanem. No to jak? O jakich oceanach mowa? Rozpoznaliście te dwa oceany? Jeżeli tak, to zapraszam. Nie ukrywam, według mnie to jest trudna zagadka, ale może
1: według
0: się...
1: Według mnie też.
0: Tak? Według ciebie. Tak. Ewa zawsze mówi, jak nie zna odpowiedzi, że to jest trudna zagadka. Ale no każdy tak ma. Każdy
1: oczywiście,
0: tak ma.
1: Że tak. Daj spokój.
0: No więc tak. Dwa oceany przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Jakie to oceany? Potraficie je nazwać. Jeżeli tak, to zapraszam. Trzymam kciuki, a teraz już wyjeżdżamy na drogi.
1: Zapraszam.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: S17, od niej zaczynamy. To jest odcinek między węzłami Żyżeń i Kurów Zachód, tu w pobliżu miejscowości Sielce. Nadal po tym, jak samochód ciężarowy wjechał do rowu, trwa podnoszenie tego pojazdu z drogi i dlatego jezdnia w kierunku Lublina jest całkowicie zablokowana. Objazd prowadzi od węzła Żyżeń drogą wojewódzką 824 do węzła Końskowola. To jest z kolei fragment drogi ekspresowej S12. Cały czas

0: Trwa sprzątanie zanieczyszczenia na Krajowej Dziesiątce między węzłami Bydgoszczy Zachód i Naków w pobliżu Pawłówka. Tutaj z samochodu ciężarowego wysypał się ładunek na drogę i właśnie doszło do zanieczyszczenia pasa ruchu w kierunku Nakła na długości kilkuset metrów. Trwa sprzątanie w miejscu tego zdarzenia. Ruchem kieruje policja. To 256 km tej drogi krajowej numer 10. Sprawdźmy, jak o tej porze jeździ się po Trójmieście. Ogólnie nie najgorzej. S7 przejezdna, S6 prawie. Mamy tutaj niewielkie spowolnienie na wysokości węzła Gdańsk-Osowa jadąc na jezdni w kierunku południowym. Jeśli chodzi o drogę krajową numer 91, to zakorkowana jest ona między Różynami a Rusocinem, to na jezdni w kierunku Gdańska i także w Śródmieściu Gdańska delikatnie, tutaj z kolei na jezdni w kierunku Pruszcza jest większe spowolnienie, podobnie jak na wysokości Oruni. Jest też delikatny korek po wyjeździe z tunelu pod Martwą Wisłą, to jest fragment drogi krajowej numer 89 na jezdni w kierunku Letnicy. I jeśli chodzi o S8 w Warszawie, to sytuacja tutaj wygląda już nie najgorzej, chociaż cały czas mamy niewielkie spowolnienie na jezdni w kierunku centrum miasta, także Poznania i Wrocławia, od Marymontu za most Groterowieckiego, ale kończy się ten korek przed węzłem Łabiszyńska. W drugą stronę jest tylko niewielkie spowolnienie na wysokości Marymontu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: Myślę, że to naprawdę bardzo trudne zadanie w Dniu Oceanów. Prosiłbym, żebyście rozpoznali te dwa oceany. Pierwszy brzmi tak. Co to za ocean? Jeżeli rozpoznacie ten ocean, to myślę, że również rozpoznacie drugi ocean. A drugi brzmi tak. I podpowiedź, która brzmi tak, że ten drugi ocean faktycznie nie jest oceanem, ale w tytule piosenki stał się oceanem. O jakie oceany chodzi, jeżeli wiecie, muzyczne pytanie na dzień dobry, na rozpoczęcie tygodnia, chociaż widzę po aplikacji, że trudno będzie, trudno. Trzymam kciuki i jedziemy.

Już 20 minut po godzinie 13. No trudne, trudne zadanie. Darek ze Złotej pisze: hej, nie dosłyszałem pytania, bo mi telefon dzwonił, ale piosenka miała tytuł Ocean Wspomnień. Darek ze Złotej pisze i Aga z Tygrysa też rozpoznała pierwszy ocean, Ocean Wspomnień Papa Dance. To jest połowa sukcesu. Na razie mamy połowę sukcesu. No to rozpoznany fragment brzmi tak. I to rzeczywiście jest Ocean Wspomnień, Papa Dance, i ten ocean bezbłędnie rozpoznaliście. Ha, ale jeszcze jest ten drugi, który tak naprawdę oceanem nie jest. To znaczy w rzeczywistości oceanem nie jest, ale w piosence jest. Ten drugi trzeba jeszcze rozpoznać i będziemy mieli dwa oceany. Pamiętajcie, dobra odpowiedź to rozpoznanie dwóch oceanów, dni oceanu oczywiście. Czekam na odpowiedzi, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Trzymam niezmiennie kciuki, chociaż widzę, że nie jest łatwo.

0: 28, prawie 28 minut po godzinie 13. Są już dobre odpowiedzi z podpowiedzią oczywiście, ale pojawiały się też złe. Toda na przykład pisze, że Pacyfik i Adriatyk, ocean gorący, Pacyfiku nie było w tym złożeniu. Nie, to nie jest dobra odpowiedź Toda, ale Ania Starnowa na przykład już rozpoznała i ocean wspomnień, i Adriatyk, ocean gorący. To ten, który oceanem nie jest, bo Adriatyk to przecież nie ocean, tylko morze. Natomiast w piosence grupy Rombard rzeczywiście, która nazywa się Adriatyk, ocean gorący, ten Adriatyk stał się Adriatykiem i to jest dobra odpowiedź. Nie tylko Ania, bo Bryndal89 też rozpoznał pierwszy i drugi ocean. Kto jeszcze wiedział?
1: Ocean marzeń i Adriatyk, ocean gorący. Pozdrawiam, Piotr z BYD.
0: Pozdrawiam, Piotrze z BYD. To nie jest ocean marzeń, tylko ocean wspomnień. Chociaż, no, marzenia mogą być wspomnieniami, czy nie? No w każdym razie ocean wspomnień, a nie ocean marzeń. To niepełna odpowiedź. Natomiast pełne odpowiedzi też są. Kto był najszybszy?
2: Cześć. Cześć. W dłuższym czasie Sato z tej strony. Mhm. Pierwszy ocean to będzie niby ocean, czyli Adriatyk, a drugi ocean to będzie ocean wspomnień, czyli zespoły Lombard i Papa Dance. Pozdrawiam wszystkich, Sato.
0: Bardzo dobra odpowiedź, Sato. W drugą stronę, co prawda, bo najpierw był ocean wspomnień, a potem Adriatyk, ale oczywiście...
3: A może Sato słuchał odwrotnie?
0: Oczywiście, że tak, pewnie. Można słuchać od tyłu. Natomiast Sato, wygrałeś, pozdrowienia, możesz pozdrawiać kogo chcesz, oczywiście. Nagraj albo napisz pozdrowienia, dołączymy piosenkę. A jeżeli chodzi o tych, którzy pisali, to bezbłędny jako pierwszy był Jacek z Zielonej Góry. Pozdrawiam, Jacku, i czekam na pozdrowienia dla tych, których oczywiście ty będziesz pozdrawiał. Ocean wspomnień oraz Adriatyk, ocean gorący. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli. Brawo, brawo, brawo. Udało się, chociaż łatwo nie było. Za chwileczkę, mam nadzieję, rozruszamy sobie po raz kolejny szare komórki, ale tym razem mam nadzieję, że będzie łatwiej. Łatwo się jeździ dziś po Polsce, czy trudno?
3: Średnio dzisiaj jest duży ruch i dość dużo zdarzeń drogowych.
0: Posłuchajmy w takim razie wiadomości drogowych.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: I niestety mamy dość duży korek w Krakowie na południowej obwodnicy. Między węzłami Mirowski a Tyniecki zderzyły się dwa samochody i po tej kolizji niestety korek jest aż za węzeł Kraków Południe, więc naprawdę trudna sytuacja tutaj na południowej obwodnicy Krakowa na jezdni w kierunku Katowic. W przeciwną stronę jest tylko delikatne spowolnienie przy punkcie poboru opłat Balice. Jadąc A4 dalej w kierunku Katowic mamy spowolnienie na wysokości miejscowości Bolęcin i Nieporaz. Tam są prowadzone roboty drogowe, jest zwężenie i podobnie korkuje się na wysokości Chrzanowa. Powód ten sam. Przy punkcie poboru opłat Brzęczkowica spowolnienie w dwie strony, ale większe na wjeździe do Katowic od strony Krakowa właśnie. Poprawiła się nieco sytuacja natomiast przy węźle Gliwice-Sośnica, więc prawdopodobnie tutaj to utrudnienie na A4 udało się usunąć, a przypomnijmy, chodzi o odcinek na 316 kilometrze, gdzie przewróciła się ciężarówka w kierunku Wrocławia. Mamy informacje cały czas o zwężeniu w kierunku Wrocławia na A4, ale tutaj większego korka już nie widać akurat w tym miejscu, więc tutaj dobra informacja, ale jest korek na dojeździe do węzła Gliwice-Sośnica od południa. I tutaj z kolei prowadzone są prace drogowe, to jest między węzłami Dębieńsko, Knurów i Gliwice-Sośnica i tutaj w związku z pracami remontowymi jest zwężenie, prędkość jest ograniczona do 80 km na godzinę i jest także korek.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i ruszamy na wysokich obrotach w kolejną muzyczną podróż, tym razem z Patrycją Markowską, a za moment, za chwileczkę już, mam nadzieję, jak powiedziałem, trochę łatwiejsze zadanie dotyczące również oceanów.

0: Jeszcze 21 minut i będzie godzina 14. Już na wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Droga S5 i S10. Obwodnica Bydgoszczy między węzłami Nakła, Białe Błota w kierunku Torunia. Stoimy, informuje Andrzej Strzczewa. Wypadek, wylądował śmigłowiec LPR-u. Kto może, niech ucieka bokami. Pamiętajcie, między węzłami Nakła, Białe Błota w kierunku Torunia. Tam duże utrudnienia, zapowiada nasz słuchacz Andrzej. Droga S5 i S10. Uciekajcie, jak napisał Andrzej, niech ucieka bokami. A teraz uwaga, uwaga, kolejne zadanie na rozgrzewkę szarych komórek, chyba łatwiejsze, też oceaniczne. Kogo szukano w oceanie? O, właśnie, albo kogo szukano w oceanach, właściwie tak powinienem zadać to pytanie, a to podpowiedź.
1: A teraz spytamy kogoś o drogę.
2: No!
1: Dlaczego faceci tak się wstydzą spytać o drogę?
0: No właśnie, dlaczego faceci tak się wstydzą spytać o drogę? Możecie pytać o drogę, możecie oczywiście informować o drogach poprzez aplikację PRK Polskiego Radia Kierowców, a pytanie brzmi, kogo szukano w oceanach? Jeszcze 10 minut i znów wrócimy na drogi.

0: No i czas na pierwsze w dniu dzisiejszym pozdrowienia, czyli pierwszy koncert życzeń. Żeby nikt nie czuł się pominięty, to pozdrawiam wszystkich, pisze Jacek z Zielonej Góry. Dobrze, to dla wszystkich za chwileczkę będzie piosenka. I oprócz tego, że będzie dla wszystkich, to jeszcze dla kogoś.
1: Cześć, jeszcze raz Sato, to jak mogę pozdrowić, to pozdrowię i pozdrowienia będą tendencyjne. Pozdrawiam Tobo 123, Artiego z Ząbek, Piotrka z Muszyny, Edka z Krakowa i Mariana z Gdyni. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam.
0: No i jedziemy oczywiście z piosenką dla wszystkich pozdrowionych. Red Hot Chili Peppers teraz będzie. Przelecimy się aeroplanem. O, niech tak będzie. Skoro pytam o ocean, to teraz będziemy nad oceanem. Podróżujemy samolotem z Red Hot Chili Peppers.

0: No to przelecieliśmy się samolotem nad oceanami. Może z tej perspektywy lepiej widać, kogo szukano w tych oceanach. Dźwięk podpowiedź.
1: A teraz spytamy kogoś o drogę. No. Dlaczego faceci tak się wstydzą spytać o drogę?
0: Kogo szukano w tych oceanach? Tak brzmi pytanie oczywiście na rozgrzewkę szarych komórek. Trzymam kciuki, a teraz udowodnię, że faceci nie denerwują się i potrafią spytać o drogę. Na przykład, przepraszam panią, jak droga?
2: A dokąd? To zależy dokąd.
0: No po Polsce, jakbym chciał pojeździć.
2: To zależy dokąd, konkretnie. No na przykład do Warszawy całkiem nieźle, ale na przykład już w Krakowie bardzo źle. Na dojść do Wrocławia też kiepsko.
0: To zapraszamy do Warszawy w takim razie, jak ktoś chce sobie pojeździć.
2: Byleby nie siódemką.
0: Posłuchajmy wiadomości drogowe. Ewa Mierzejewska na 10 minut przed godziną 14, a ja czekam na odpowiedzi. Kogo szukano w tych oceanach?
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zakorkowany jest wjazd do Wrocławia od strony Katowic. Tutaj to spowolnienie jest od Bielan Wrocławskich do miejscowości Żurawina i dopiero tutaj kończy się, więc tutaj na wysokości Krajkowa jeszcze ruch spowalnia. Jadąc w kierunku Legnicy, także spowolnienie na wysokości Kątów Wrocławskich i Nowej Wsi Wrocławskiej. Mamy też dość duży ruch na Piątce, czyli na starej południowej obwodnicy miasta. Tutaj na wysokości Grabiszyna doszło do stłuczki i jest dość duży korek także i niestety to spowolnienie jest w obie strony. Wspominałam o Krakowie, bo tutaj z kolei na południowej obwodnicy Krakowa jest zdarzenie drogowe między węzłami Mirowski i Tyniecki i tutaj niestety jest korek, który kończy się, właściwie to takie już długie spowolnienie. Za węzłem Kraków Południe to na jezdni w kierunku Katowic. W przeciwną stronę jedzie się całkiem nieźle. Cały czas mamy informację o zablokowanej częściowo, o zablokowanej całkowicie S17. To jest odcinek między węzłami Żyżyń i Kurów Zachód w pobliżu Sielec, gdzie samochód ciężarowy, przypomnijmy, wjechał do rowu. Trwa podnoszenie samochodu ciężarowego. Jezdnia w kierunku Lublina jest zamknięta na 106 kilometrze, dlatego trzeba jechać objazdem od węzła Żyżyń drogą wojewódzką 824 do węzła Końskowola. To jest fragment drogi ekspresowej S12. Cały czas także problemy na 10 w Kujawsko-Pomorskiem między węzłami Bydgoszcz Zachód a Nakłem w pobliżu Pawłówka. Tutaj z samochodu ciężarowego wysypał się ładunek na drogę i zanieczyścił jezdnię na odcinku kilkuset metrów. Dlatego w miejscu tego zdarzenia ruchem kieruje policja. Jest zablokowany jeden pas na 256 kilometrze. I nie ma już utrudnień na A4 przy węźle Gliwice-Sośnica. Tutaj wcześniej przewróciła się ciężarówka. Autostrada w kierunku Wrocławia była częściowo zablokowana na 316 kilometrze. I tutaj spowolnienia już nie widać, ale jest na A1 na dojeździe do węzła Gliwice-Sośnica. To akurat wynik robót drogowych między węzłami Dębieńsko, Knurów i Gliwice, Sośnica właśnie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: No z tym szybciej poszło, jeżeli chodzi o pytanie, kogo szukano w oceanie. Cześć, w oceanie szukają Nemo. Jacek z Krakowa napisał, Rogal z Beci też wiedział, że chodzi o Nemo. To są bardzo dobre odpowiedzi. Panowie, kto był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali?
1: Cześć.
0: Cześć.
1: W sprawie konkursu prawdopodobnie szukali Nemo. Pozdrawiam, Tomek z Hyundai.
0: Tomek z Hyundai, słabo ci było słuchać się, Tomku, ale dobra odpowiedź. No oczywiście, że chodzi o Nemo. Tomek z Hyundai i Michał z Belgii był najszybszy spośród tych, którzy pisali w aplikacji, więc Michale, Tomku, możecie również pozdrawiać kogo chcecie. Teraz za pomocą aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców dołączymy piosenkę oczywiście do waszych pozdrowień. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli. Koniec oceanicznych zagadek. Minęła godzina 14. Czas na informacje pogodowe.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Najchłodniej w Elblągu, niecałe 16 stopni pokazują termometry, w tym mieście 15,9 dokładnie, najcieplej w Terespolu 23,4 na termometrach na wschodzie Polski. Na wschodzie dziś znacznie cieplej niż na przykład na północy, bo nad samym morzem też tam temperatura nie imponuje. 17-17,5 pokazują termometry na wybrzeżu, w centralnej Polsce 21 w Łodzi, taka sama temperatura w Poznaniu i w Bydgoszczy i w Toruniu, w Płocku nieco chłodniej, bo 20, a w Warszawie 22 pokazują termometry. Po południu i wieczorem zachmurzenie na ogół umiarkowane bądź duże. W północnej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu nas czekają, a na krańcach północno-wschodnich możliwe także burze, czyli na Suwalszczyźnie może dziś grzmieć. I nawet intensywne opady przewidują na Suwalszczyźnie synoptycy do 25 mm. Jeżeli chodzi o temperaturę, to czekamy na 26 stopni Celsjusza i to na zachodzie podobno. Na razie na zachodzie najcieplej w Legnicy, tam 23, natomiast 23,4 na wschodzie Polski, jak powiedziałem, w Terespolu, tam cieplej. Wiatr słaby bądź umiarkowany, na północy może być chwilami porywisty, a wieje na ogół z zachodu i z północnego zachodu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to teraz będziemy nieźle rokować. Rock the Night Europe. 2 minuty po godzinie 14. Jedziemy na wysokich obrotach. Zapraszam, Robert Kilena.

0: Zdaje się, niewylany olej był i jest przyczyną problemów na S10. W obrębie węzła Białe Błota jest zablokowana kierunek do Torunia. Tomasz teraz informuje o tym, Andrzej już informował o tym utrudnieniu. To chyba najpoważniejsze utrudnienie, jeżeli chodzi o polskie drogi w chwili obecnej. No ale nie przesądzam, zapytamy Wymierzejewskiej, co się dzieje w Polsce na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i teraz ja zastanawiam się, czy to jest to samo utrudnienie, które ja mam od kilku godzin, tylko że to jest krajowa dziesiątka. I chodzi o odcinek między węzłami Bydgoszcz-Zachód, czyli tu by sugerowało, że przy dojeździe do S10 i Nakłem w pobliżu Pawłówka.
0: Tak, między węzłami Nakła, Białe Błota w kierunku Torunia.
2: No właśnie, czyli to samo. 256 kilometr i rzeczywiście tutaj jest zanieczyszczenie jezdni na odcinku kilkuset metrów, tylko tutaj mam informację o tym, że w miejscu zdarzenia ruchem kieruje policja, więc po prostu kieruje na objazdy. No i tutaj służby obiecywały, że około 14 trasa będzie odblokowana, no ale wiemy także już od naszych słuchaczy, że to się nie stało. 256 kilometr. I teraz służby oficjalnie już odwołały to utrudnienie, które ja już odwołałam jakiś czas temu, czyli A4 przy węźle Gliwice-Sośnica. Tam przewróciła się jezdnia tam przewróciła się ciężarówka na jezdnię i w kierunku to by było.
0: Już sobie wyobrażam.
2: Na szczęście nie. Ciężarówka na jezdni. W kierunku Wrocławia autostrada była częściowo zablokowana przez kilka godzin i stąd już dobre i potwierdzone oficjalnie przez służby informacje, że na 316 kilometrze trasa jest odblokowana. S17 to jest moim zdaniem najpoważniejsze zdarzenie między węzłami Żyżeń i Kurów-Zachód w pobliżu Sielec. Tu droga jest zablokowana na 106 kilometrze na jezdni w kierunku Lublina, a to dlatego, że trwa podnoszenie samochodu ciężarowego z rowu. Objazd prowadzi od węzła Żyżeń drogą wojewódzką 824 do węzła Końskowola, to jest już fragment drogi ekspresowej S12. No i poza tym mamy oczywiście korki i spowolnienia, bo jeśli chodzi o te główne zdarzenia drogowe, no to tutaj to już wszystko. Jest oczywiście dziś duży ruch na jezdni

0: i na jezdniach, i na drogach prowadzących do Niemiec z Polski. W tej chwili w świecku korek po polskiej i po niemieckiej już stronie ma ponad 7 kilometrów. To jest oczywiście fragment A2. No i też przypominam, że po stronie niemieckiej na 12 też jest dość duże spowolnienie, jadąc już do Berlina, w kierunku Berlina na wysokości miejscowości Lagewal i Birkenbrück. Jeśli chodzi o A4, to tutaj podobna sytuacja, to są oczywiście Jędrzechowice i Zgorzelec, chociaż korek akurat przy Zgorzelcu, przy Jędrzechowicach jest nieco krótszy, ma w tej chwili około 2-3 kilometrów i jest także po stronie niemieckiej, tam praca drogowa na wysokości Ludwigsdorfu, to jest fragment niemieckiej czwórki. W Olszynie tylko niewielkie spowolnienie, to nawet nie jest kilometrowa kolejka, więc tutaj sytuacja wygląda bardzo dobrze i podobnie w Kołbaskowie, tutaj też akurat na A6 w tym miejscu spowolnienia dużego nie widać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: No i kolejny raz koncert życzeń. Króciutko tym razem. Pozdrawiam wszystkich, pisze Michał z Belgii. To dla wszystkich. Gramy.

0: 19 minut po godzinie 14. My mamy wreszcie, już o tym dawno, dawno temu mówiłem, że w Polsce przydałyby się takie spektakularne inwestycje drogowe i wreszcie je mamy. Nie tak dawno otworzono estakadę, wiadukt wysoki w okolicach Węgierskiej Górki, a teraz dowiadujemy się, że najdłuższy tunel drogowy w Polsce o długości 5 km powstaje w ciągu zachodniej obwodnicy Szczecina na S6. Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jest z nami. Drogi słuchaczki, drodzy słuchacze, dzień dobry, witam serdecznie, Szymonie. To powstaje ten tunel 5-kilometrowy, a kiedy powstanie?
1: No, jeszcze fizycznie nie powstanie, jeszcze nie powstaje. Podpisaliśmy umowę pod koniec maja, więc to już nie będzie takie typowe projektuj i buduj, czyli najpierw projektowanie, dość długie uzyskiwanie pozwolenia na budowę. My pozwolenie już mamy, więc tak naprawdę potrzebne są projekty wykonawcze, a pierwsze prace, myślę, ruszą w najbliższych tygodniach. Samo drążenie tunelu to jeszcze chwila, jeszcze przed nami. Ono rozpocznie się dopiero w 2028 roku. Bo to oczywiście to trzeba przygotować, musi pojawić się tam maszyna TBM, bo taką właśnie technologią będzie ten tunel wydrążony. Cała inwestycja zakończy się w 2033 roku, więc potrwa długo, ale jak powiedziałeś, jest to spektakularna inwestycja i na takie potrzeba troszkę więcej czasu.
0: 5 kilometrów pod Odrą, prawda? Będzie, czyli pod dnem rzeki będzie ten tunel. Taką technologią. Ta maszyna TBM jest w Polsce i na przykład teraz drąży jakieś tunele w górach i będziecie ją przetransportowywać, czy trzeba będzie ją sprowadzić z zagranicy?
1: To bardzo taki częsty wniosek racjonalizatorski jest, że po co mamy różne maszyny TBM, można by mieć jedną, przecież drążą tunele kolejowe, przecież drążą tunele drogowe. No niestety tak jest, że te maszyny, one są, może nie chcę powiedzieć jednorazowe, bo zdarzają się przypadki wykorzystywania ich wielokrotnie, ale one są przygotowywane pod konkretny projekt budowlany, pod konkretną inwestycję. Jedna jest troszkę większa, druga jest troszkę mniejsza. Są różne warunki gruntowe, w których one działają. Tutaj będziemy mieli tunel pod rzeką, więc to też będzie inna materia, z którą ta maszyna będzie musiała się zmierzyć. Więc odpowiadając krótko, nie, tej maszyny jeszcze w Polsce nie ma. Ona pojawi się dopiero na placu budowy, tam zostanie złożona, będzie ustawiona w komorze startowej i tam rozpocznie swoją pracę.
0: Czyli domyślam się, że te maszyny TBM, które do tej pory drążyły tunele, to one tam gdzie wydrążyły, zostają pochowane, tak?
1: Nie robimy takiego cmentarzyska TBM-ów. One z reguły wracają do wykonawcy. One są własnością wykonawcy, tej firmy, która realizuje pracę. A czy ta firma na przykład wypożyczyła tę maszynę, czy ją kupiła, czy mają z kimś na spółkę, to są już zawsze decyzje biznesowe każdej firmy. Nas interesuje produkt końcowy w postaci, w tym przypadku, tunelu.
0: No właśnie, a propos tunelu, Szymonie, to jeszcze wróćmy do niego. 5 kilometrów w ciągu zachodniej obwodnicy Szczecina na S6 pod dnem Odry. Czy takie tunele powstają, takie spektakularne inwestycje drogowe powstają, bo i tak są najtańsze?

0: tańszą alternatywą poprowadzenia tamtędy drogi?
1: To różnie bywa. To szereg czynników jest brany pod uwagę. Tutaj akurat mówimy o sytuacji, w której mamy wejście do portu w Szczecinie, mamy zakłady chemiczne w Policach, więc budowanie tam infrastruktury, że tak powiem, górą, byłoby dość skomplikowane. Też Odra na tych terenach jest dość szeroka. Mamy tam takie tereny też podmokłe, więc uznano w całym procesie przygotowania inwestycji, że tunel będzie najlepszym rozwiązaniem. Przechodzimy nie tylko pod rzeką, ale przechodzimy też właśnie pod zakładami chemicznymi w Policach, nie wstrzymując w żaden sposób ich funkcjonowania, a są to zakłady, no można by powiedzieć, strategiczne momentami, jeżeli chodzi o to, czym się zajmują. Padło na tunel, bywa różnie, czasami decydujemy się na tunel, choć co do zasady jest to najdroższe ze wszystkich rozwiązań, które pojawiają się u nas na drogach. No choćby spojrzeć na listę tuneli pod wodą, to mamy w tej chwili tylko dwa w skali kraju. Jeden to jest tunel pod Świną, gdzie byliśmy inwestorem zastępczym, a drugi to jest tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku, również pod terenami okołoportowymi, więc no, tutaj ten katalog nie jest za duży. Nasz tunel na S6 zachodniej obwodnicy Szczecina, zwanej również Zośką przez niektórych od skrótu, będzie tym najdłuższym i nie tylko najdłuższym podwodnym, ale w ogóle najdłuższym tunelem i drogowym, i kolejowym. Po prostu te 5 kilometrów na nasze warunki to jest naprawdę rekordowy wynik.
0: I o tym tunelu, o technologii i całej inwestycji porozmawiamy jeszcze z Szymonem za parę minut.

0: Już 14.30, więc czas na informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trudna sytuacja na S5 i na S10, bo to w sumie tutaj na obwodnicy Bydgoszcza ta sama trasa, tylko z dwoma oznaczeniami. I tutaj chodzi o odcinek między węzłami Bydgoszcz-Miedzyń i Bydgoszcz-Zachód w pobliżu Lisiego Ogona. Tu motocykl uderzył w barierę, motocyklista został ranny i całkowicie zablokowana w tej chwili jest jezdnia w kierunku Poznania na 72 kilometrze. No i tutaj nawet sięga to właśnie tego węzła Białe Błota, więc trzeba uciekać z S10 wcześniejszym węzłem, czyli węzłem Stryszek. Tutaj, żeby ominąć właśnie ten zamknięty fragment, a jadąc z przeciwnego kierunku na wysokości Tryszczyna, zjechać na drogę krajową numer 25. A4 między węzłami Bielany Wrocław, Wrocław Wschód, na wysokości Żurawiny, zepsuł się samochód osobowy. Było zwężenie w kierunku Wrocławia. Teraz informują służby, że to zwężenie zostało usunięte, ale niestety akurat ten odcinek A4 jest zakorkowany od kilku godzin. Mówiłam zresztą o tym kilkukrotnie. Droga krajowa numer 26, trasa Chojna-Krajnik Dolny w pobliżu Chojny. To już województwo zachodniopomorskie. Tu samochód ciężarowy wypadł z drogi i wjechał do rowu. Droga jest całkowicie zablokowana. Od 10 kilometra jedzie się objazdem drogą wojewódzką 122 i krajową drogą numer 31. Mamy też nowe problemy z przejazdem na A1 między węzłami Nowe Marzy i Warlubie, tu w pobliżu Rulewa. Zasłabł kierowca i samochód ciężarowy prowadzony przez niego uderzył w barierę. Kierowca został ranny. Mamy zwężenie w kierunku Gdańska właśnie na 80 kilometrze. I jeszcze nowe problemy z przejazdem na Pomorzu na drodze krajowej numer 20 na odcinku Kościerzyna-Żukowo w pobliżu miejscowości Borcz. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe, 3 osoby zostały ranne i tutaj także droga jest zablokowana całkowicie na 287 kilometrze i trzeba także jechać objazdem trasami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A za moment wracamy do rozmowy na temat tej spektakularnej inwestycji drogowej w Polsce, czyli 5-kilometrowego tunelu.

0: I ponownie w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Szymonie, mówiliśmy już, że to 5-kilometrowy tunel, że powstanie, że podpisano na razie tak naprawdę umowę na wykonanie tego tunelu. I jest to nie tylko najdłuższy polski tunel, bo właściwie będzie najdłuższy polski tunel, ale również największy kontrakt podobno w historii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To pewnie niektóre głowy się bardzo spociły, nie? Podpisując kontrakt na takie pieniądze.
1: Te podpisy takie widać lekko drżącą dłonią podpisane, ale zrobione, ale faktycznie na poważnie to tak. To największy, jeżeli chodzi o wartość, kontrakt w historii Generalnej Dyrekcji. 5,3 miliarda złotych. To są wartości, które są kolejne w kolejce. Największe umowy są ponad dwa razy niższe, nieco przekraczają 2 miliardy. Tutaj mamy ponad 5 miliardów złotych, więc ogromna inwestycja, a jak się doda, sąsiednie odcinki, projekty wcześniejsze, wykup gruntów pod te inwestycje, to całość tej zachodniej obwodnicy Szczecina to jest ponad 8 miliardów złotych, więc naprawdę ogromna inwestycja. Też dzięki niej Szczecin dołączy do bardzo ekskluzywnego grona miast w Polsce, które będą miały pełną obwodnicę w klasie dróg szybkiego ruchu. Więc ten klub
0: lepiej
1: nie
0: niż
1: jest...
0: Warszawa.
1: No, zobaczymy, kto będzie pierwszy, bo tutaj będzie na finiszu będzie, myślę, że się to rozgrywało, gdy będziemy domykać wschodnie obwodnice, no to Warszawa też będzie gdzieś w tym momencie mniej więcej, więc to będzie taki wyścig. Do tego mamy jeszcze Łódź i Kraków, tak żeby zamknąć ten wątek. Kraków dołączy w tym roku, kiedy otworzymy ostatni odcinek S7, a Łódź jest już tym dumnym, na razie jedynym miastem wojewódzkim, który taki ring posiada. Ale wracamy do Szczecina. No, ogromna inwestycja. 5 kilometrów to jest tunel, a umowa obejmuje ponad 23-kilometrowy odcinek, więc to nie tylko tunel, ale wykonawca jeszcze będzie musiał sobie poradzić z kilkunastoma kilometrami na górze.

0: ziemi, plus oczywiście tunel.
1: Wróćmy na chwileczkę jeszcze do technologii tego tunelu, bo powiedziałeś, że będzie drążony przez maszynę TBM, czyli tak naprawdę taka standardowa technologia. Ja pytam dlatego, że widziałem w Norwegii takie tunele podwodne, które nie były kopane pod dnem. Tylko
0: zatapiane były.
1: Tak, dokładnie. Tylko taką rurę się zatapia i w tej rurze podróżują, otoczonej wodą oczywiście podróżują samochody.
0: Jest to jedna z metod, z technologii przygotowywania, budowania tuneli podwodnych, czyli prefabrykacja najpierw całego tunelu, a później delikatne opuszczanie go na dno. Nie wiem dokładnie, jak to wygląda, czy tam najpierw jest woda w środku, potem ona jest, nie wiem, jakoś to jest uszczelniane, odsysane. W każdym razie jest taka technologia. Teraz bodajże Niemcy z Duńczykami robią jeden z najdłuższych tuneli tego typu tutaj w naszej okolicy. Jakieś chore pieniądze kosztuje, już nie 8 miliardów złotych, tak jak nasz, tylko euro jest na końcu, więc to są ogromne koszty. U nas będzie, no, powiedziałeś, już standardowa technologia. Myślę, że tak można powiedzieć, jeżeli chodzi o polski rynek, bo tych TBM-ów już trochę pracowało i pracuje w Polsce. One się bardziej kojarzą jednak mimo wszystko z terenami gdzieś południowej części naszego kraju, a tutaj no, mamy między innymi Łódź, gdzie pracują TBM-y przy kolei. Jeden aktualnie ma postój, my wszyscy wiemy, o co chodzi, i czeka na rozwiązanie sytuacji, a ten TBM w Szczecinie to chyba będzie najbardziej na północ położony TBM i najbardziej na północ pracujący TBM w kraju. Zobaczymy, czy ktoś go przybije, choć patrząc na mapę teraz szybko to wątpię. Będzie miał dużo pracy, będzie też dość głęboko schodził, bo spód konstrukcji maksymalnie będzie schodził 51 metrów poniżej poziomu terenu, a jezdnia, gdzie będziemy jeździć, to jest 45 metrów poniżej poziomu. No to już naprawdę jest taka głębokość, bym powiedział, robiąca wrażenie.
1: Oczywiście, że tak. To znaczy, ten tunel, jak się domyślamy, będzie najpierw schodził w dół, a potem będzie szedł w górę, tak? Bo chyba tak się...
0: No tak jak ostatnio sprawdzałem, jak tunele powstają, to właśnie w ten sposób. Najpierw schodzi w dół, a potem wychodzi po drugiej stronie rzeki. U nas on jeszcze ominie zakłady chemiczne w Policach, tak jak wspominałem. Więc nie tylko sama Odra i te tereny tuż przy Odrze, ale też te tereny przemysłowe.
1: No to warto czekać, chociaż jeszcze trochę poczekamy na ten tunel, 5-kilometrowy tunel w ciągu zachodniej obwodnicy Szczecina, jak powiedział Szymon Zośki, pod dnem Odry. 2033 rok, dobrze zapamiętałem? Dokładnie. Ukończenie inwestycji. Szymonie, tak, dziękuję jest. Pięknie za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, był z nami w Wysokich Obrotach.

A jakbym zapytał o najdłuższy most w Polsce w kontekście tej rozmowy oczywiście o najdłuższym tunelu w Polsce, czy ten najdłuższy most w Polsce jest krótszy niż dłuższy, czy dłuższy niż ten planowany, przypominam, planowany tunel pod Odrą? Czy najdłuższy most w Polsce jest krótszy czy dłuższy?

0: Jak tak jeździmy autostradami, drogami szybkiego ruchu, po różnych konstrukcjach, które przygotowali dla nas drogowcy, to czasem sobie nie zdajemy sprawy z tego, ile to tak naprawdę kosztuje tej roboty inżynieryjnej, prawda? I no nie zauważamy. Prawdopodobnie na przykład niektórzy z kierowców jadąc po najdłuższym moście w Polsce nawet sobie nie zdają sprawy z tego, że jest najdłuższy most w Polsce. Tak.
1: Może tak być.
0: Więc pytam was jeszcze raz, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, o najdłuższy most w Polsce. Rozmawialiśmy o najdłuższym tunelu, który planowany jest pod Odrą i będzie miał 5 km długości. Czy obecny najdłuższy most w Polsce jest krótszy czy dłuższy od tego planowanego tunelu pod Odrą? Jak wam się wydaje? Aplikacja czeka na odpowiedzi, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A teraz Ewa Mierzejewska i o najdłuższych utrudnieniach w Polsce będzie chyba.
1: Niestety.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A zaczynamy od S5, która jest zablokowana między węzłami Bydgoszcz-Miedzyń i Bydgoszcz-Zachód w pobliżu Lisiego Ogona. Tu przypomnijmy, motocykl uderzył w bariery, jedna osoba została ranna, czyli motocyklista, i zablokowana jest całkowicie jezdnia w kierunku Poznania na 72 kilometrze. Dlatego z S5 trzeba zjechać węzłem Bydgoszcz-Opławiec. A1, odcinek między węzłami Nowe Marzy i Warlubie w pobliżu Rulewa. Tu samochód ciężarowy uderzył w barierę, kierowca został ranny i jest zwężenie w kierunku Gdańska. Zamknięty jest jeden pas na 80 kilometrze. Jeśli chodzi o drogę krajową numer 26 na zachodniopomorskim odcinku tej trasy między Chojną a Krajnikiem Dolnym w pobliżu Chojny, tutaj przypomnijmy, samochód ciężarowy wywrócił się po wystrzale opony. Nikomu nic się nie stało. Droga jest całkowicie zablokowana. Objazd prowadzi drogą wojewódzką 121, a także drogą krajową numer 31. Nieco poprawiła się sytuacja na 20 na Pomorzu, na trasie Kościerzyna-Żukowo w pobliżu miejscowości Borcz po zderzeniu dwóch samochodów osobowych, wskutek którego trzy osoby zostały ranne. Droga nie jest już całkowicie zablokowana, obowiązuje ruch na

0: przemienne na 287 km. I dobre informacje na koniec krajowej dziesiątki. Odcinek między węzłami Bydgoszcz Zachód i Nakło w pobliżu Pawłówka jest już odblokowany. Tam przypomnijmy, z samochodu ciężarowego wysypał się ładunek na drogę i trzeba było wyczyścić jezdnię. I niestety tutaj zamknięty był jeden pas w kierunku Nakła na długości kilkuset metrów i w końcu trasa jest już odblokowana. I to ta dobra informacja na koniec.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
3: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
4: Mikrofon,
5: kamera,
4: radiowe studio,
5: scena.
6: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
2: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
1: To była reklama.

0: No i mamy, zdaje się, informację od was, drodzy słuchacze, o utrudnieniach. Halo, dzień dobry.
1: Witam radio kierowców. Witam. Oraz wszystkich w trasie. Droga krajowa numer 11 od Nowego Miasta nad Wartą w kierunku Środy, do skrętu na Wrześnie. No, dość duże utrudnienie z powodu prac przy koszeniu traw, korek, myślę, na 4, 5, może 6 kilometrów. Proszę uzbroić się w cierpliwość, bo niestety trzeba tu będzie dłużej pewnie postać.
0: Okay.
1: Pozdrawiam, Tomek z Jarocina.
0: Dziękujemy, Tomku z Jarocina. Jedenastka, jak słyszeliście, koszenie traw i w związku z tym od Nowego Miasta nad Wartą koreczek 4, a nawet 5 kilometrów, jak powiedział nasz słuchacz. Aplikacja do waszej dyspozycji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe w każdej drogowej sprawie oczywiście.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeżeli chodzi o temperaturę, to w dalszym ciągu najchłodniej jest w Elblągu, ale cieplej niż godzinę temu. Prawie 15 już pokazują termometry w Elblągu, natomiast najcieplej już zaczęło robić się na południowym zachodzie kraju, w Legnicy w tym momencie 24. Ma być ich więcej, tych stopni, do 26 na zachodzie przewidują dziś synoptycy. Jeżeli chodzi o aurę, to niestety zachmurzenie umiarkowane bądź duże. W północnej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich nawet burze. Czyli na Suwalszczyźnie burze niespokojne będą nam przeszkadzały w jeździe, zdaniem synoptyków. Wiatr słaby bądź umiarkowany, chociaż w czasie burz może być porywisty do 65 km na godzinę, a wieje na ogół z zachodu i z północnego zachodu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jak to jest z tym najdłuższym mostem w Polsce? Jest dłuższy czy krótszy niż planowany tunel pod Odrą? W 2033 roku zostanie oddany ten planowany tunel pod Odrą. A dopiero strzelały korki od szampana, pisze Leszek, z okazji przebicia się TBM-ką przez góry pod Pisarzową przy budowie linii kolejowej.

Wojnowy Sącz Limanowa i dalej do Krakowa. Cieszyliśmy się z najdłuższego tunelu ogólnie, 3,753 tysiące metrów, oczywiście 750, a zaraz nam zabiorą rekord. No nie, jakoś zaraz, w 2033 dopiero, Leszku.

0: Ma rację Czupur z Durango, który napisał, że najdłuższy most jest krótszy od planowanego tunelu, bo ma zaledwie, właściwie niespełna 2000 metrów. Dokładnie 2 kilometry, niecałe 2 kilometry ma najdłuższy most w Polsce i o dziwo nie znajduje się w żadnym mieście, tylko wzdłuż drogi w ciągu A1, most pod Grudziądzem, 1954 niecałe metry długości i oczywiście jest znacznie krótszy niż ten planowany tunel, który ma mieć 5 km długości, przypominam. Czupurze z Durango, możesz pozdrawiać kogo chcesz, oczywiście w ramach koncertu życzeń za tą bardzo dobrą odpowiedź. A tymczasem Ewa Mierzejewska o korkach, które mają więcej kilometrów niż ten most.
1: Niestety, to prawda.
0: Posłuchajmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I taki korek dłuższy niż 2 km jest na S10, chociaż tutaj to jest właściwie fragment albo S5, albo S10, w zależności od tego, z której strony się jedzie. No i przypomnijmy, tutaj odcinek między węzłami Bydgoszcz-Miedzyń i Bydgoszcz-Zachód w pobliżu Lisiego Ogona na szczęście już nie całkowicie zablokowana jest nie w kierunku Poznania na 72 km. Tutaj doszło do wypadku z udziałem motocyklisty. Motocykl uderzył w barierę, motocyklista został ranny i zabrany śmigłowcem LPR-u do szpitala. Tutaj widać już, że ten korek się zmniejsza, więc bardzo dobrze i mamy nadzieję, że szybko się rozładuje. W każdym razie ta najlepsza, ta dobra informacja jest taka, że ta trasa nie jest już całkowicie, tylko częściowo zablokowana. No i taka sama lepsza informacja spłynęła z S17 po wielu godzinach między węzłami Żyżyń i Kurów Zachód w pobliżu miejscowości Sielce. Potem jak samochód ciężarowy wjechał do rowu, znów mamy już tylko zwężenie w kierunku Lublina. Przez kilka ostatnich godzin na czas podnoszenia samochodu ciężarowego z drogi, droga w kierunku Lublina była całkowicie zablokowana, więc miejmy nadzieję, że to już także ku końcowi idzie usuwanie skutków tego zdarzenia. Droga krajowa numer 26, odcinek Chojna, Krajnik Dolny, tu w pobliżu Chojny samochód ciężarowy wywrócił się po wystrzale opony, nikomu nic się nie stało, droga jest zablokowana, objazd prowadzi drogą wojewódzką 122 i drogą krajową numer 31. I jeszcze na koniec A1 między węzłami Nowe Marzy i Warlubie, tu w pobliżu Rulewa. Samochód ciężarowy uderzył w bariery. Mamy informację o tym, że wcześniej zasłabł kierowca, który zresztą w tym zdarzeniu został ranny.

0: i zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska na 80 km autostradowej jedynki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Autoglas wymienia. Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.

Tomasz pisze, ale polski język jest zamotany. Most pod Grudziądzem to most czy tunel pod? No właśnie, most może być pod Grudziądzem, a jednocześnie być obok Grudziądza. Ty chyba tak lepiej powiedzieć rzeczywiście, a propos tego najdłuższego mostu w ciągu A1. Niedaleko Grudziądza to jest najdłuższy most w Polsce, niecałe 2 km, a ten tunel, o którym dziś rozmawialiśmy w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców, 5 km, ale to dopiero w 2033 roku. No może teraz uda się was rozruszać, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, motoryzacyjną zagadką. Uwaga, uwaga, o jaki samochód pytam. Będzie chodziło o model dzisiaj, jeżeli chodzi o zgadywankę motoryzacyjną. Niektórzy Brytyjczycy mogliby pomyśleć, że urządzenie do kierowania tym modelem samochodu znajduje się w pudełku. Urządzenie do kierowania tym modelem samochodu znajduje się w pudełku. Tak mogą pomyśleć niektórzy Brytyjczycy, patrząc na nazwę tego modelu samochodu. O jaki model chodzi? Wiecie, jeżeli wiecie, albo podejrzewacie, że wiecie. Zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Raz jeszcze przypomnę, niektórzy Brytyjczycy mogliby pomyśleć, że urządzenie do kierowania tym modelem znajduje się w pudełku.

0: Niektórzy Brytyjczycy mogliby pomyśleć, że urządzenie do kierowania tym modelem samochodu znajduje się w pudełku. Radek i Arek z BMW-ki twierdzą, że to Ford Focus. Radku, Arku, nie, to nie jest Ford Focus. Chodzi o skojarzenie z nazwą modelu tego samochodu. Nie jest to Ford Focus.
1: Że Hocus Pocus?
0: Że Hocus Pocus to nie, już było jakiś, no jakiś czas temu. No, prawdopodobnie tą drogą rozumowania szli Radek i Arek. Radku, Arku, to ma związek z nazwą modelu, pamiętajcie. Z nazwą modelu i nie chodzi o Focus Pocus, tylko dosłownie po prostu. Bardziej dosłownie potraktujcie to zadanie. Niektórzy Brytyjczycy, przypomnę, mogliby pomyśleć, że urządzenie do kierowania tym modelem samochodu znajduje się w pudełku. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi, a Ewa czeka na to, żeby zrobić Hocus Pocus i odczarować polskie drogi.
1: Chciałabym mieć takie moce, zwłaszcza w czasie popołudniowego szczytu komunikacyjnego,
0: który się właśnie rozpoczyna. Mm-hmm.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I mamy też niestety coraz więcej utrudnień. A4, odcinek między węzłami Pietrzykowice i Wrocław Południe w pobliżu Nowej Wsi Wrocławskiej. Tutaj zepsuł się samochód ciężarowy. Na 148 km jest zwężenie w kierunku Wrocławia. Droga krajowa numer 22 to też nowe utrudnienie i to jest odcinek Malbork, Starogard Gdański i Gnojewo. Samochód osobowy wjechał do rowu, jedna osoba została ranna i mamy informację o ruchu naprzemiennym na 350 kilometrze tej trasy. Dobre informacje za to z A1, która została odblokowana na odcinku między węzłami Nowe Marzy w Warlubie w pobliżu Rulewa. Tu samochód ciężarowy uderzył w bariery i jedna osoba została ranna i był zablokowany jeden pas w kierunku Gdańska i teraz właśnie dobra informacja, że trasa została już otwarta. Jeśli chodzi o S5, to tutaj między węzłami Bydgoszcz-Miedzyń i Bydgoszcz-Zachód po wypadku z udziałem motocyklisty mamy już tylko zwężenie w kierunku Poznania na wysokości Lisiego Ogonu, a wcześniej jezdnia była całkowicie zamknięta na 72 kilometrze, więc tutaj też sytuacja się poprawiła. I jeśli chodzi o pozostałe trasy, to jeszcze zajrzyjmy na S17 na Lubelszczyznę. Tutaj wciąż częściowo zablokowana jest jezdnia w kierunku Lublina, a chodzi o odcinek między węzłami Żyżyn i Kurów Zachód w pobliżu Sielec. Tutaj trwa podnoszenie samochodu ciężarowego z rowu, jezdnia w kierunku Lublina jest już tylko częściowo zablokowana na 106 kilometrze. I jeszcze droga krajowa numer 26 w Zachodniopomorskiem, trasa Chojna, Krajnik Dolny w pobliżu Chojne. Potem jak samochód ciężarowy wywrócił się po wystrzale opony, droga jest zamknięta, a objazd prowadzi drogami wojewódzką 122 i krajową 31.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Piotrek, instruktor, twierdzi, że to Hyundai Inster. Nie, Piotrze, to nie jest Hyundai Inster.

0: No i wracamy do zadania rozgrzewające szare komórki. To zadanie miało być i chyba rozgrzewa Nissan Cube, pisze Kanguro 1. Nie Kanguro, nie Nissan Cube, chociaż rozumiem skojarzenie. Cube, czyli taka kostka, jak pudełko, prawie jak pudełko. Roomster, znów Radek i Arek. Też nie tym razem, panowie, bo room to pokój, a nie pudełko. Niektórzy Brytyjczycy, przypomnę, mogliby pomyśleć, że urządzenie do kierowania tym modelem samochodu znajduje się w pudełku. O jaki samochód chodzi? Halo, halo.
1: Dzień dobry, odpowiadam na zagadkę. Peugeot Boxster. O. Box to pudełko. No i ster to sterownica. To znaczy kierowanie, to znaczy... Pomyśleliby tak Angole.
0: Tak.
1: Pozdrawiam, Maciek.
0: Pozdrawiamy, Maćku, chociaż nie mogę uznać tej odpowiedzi. Naprawdę nie mogę. Chciałbym, ale nie mogę. Halo, halo.
2: Dzień doberek.
0: Dobrek.
2: Przedstawiam Andrzej z tej strony. Stawiam na Peugeotika Boxstera. Mhm. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również, Oktawianie Andrzeju. Nie mogę też uznać tej odpowiedzi. Adrian Stolarz napisał też, że chodzi o Peugeota Boxstera. Otóż, panowie, Peugeot to jest bokser, więc Peugeot Boxster to samochód, który nie istnieje, więc dlatego nie mogę uznać tej odpowiedzi. O jaki model samochodu w takim razie chodzi? Czekam na odpowiedzi. W aplikacji możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.
3: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

W takim razie może chodzi o Peugeota Boxera, pyta Roman ze Skody. Nie, Romanie, nie chodzi o Peugeota Boxera, a Peugeot Boxster nie istnieje. O jaki samochód chodzi w tej naszej zgadywance? Trzymam kciuki. Wkrótce, mam nadzieję, się to okaże.

0: W związku z tym pytaniem, jaki to samochód, czy jest to Nissan Cube? Jakub pozdrawia w aplikacji. Nie, Jakubie, to nie jest Nissan Cube, bo już wyeliminowaliśmy tę kostkę od Nissana. Raz jeszcze. A już tak dobrze szło, prawda? Byliśmy na dobrej drodze, tak mi się wydawało. Niektórzy Brytyjczycy mogliby pomyśleć, że urządzenie do kierowania tym samochodem, tym modelem samochodu znajduje się w pudełku, o jaki samochód chodzi. Uzasadnienie nie było dobre, tylko marka była zła, bo Peugeot jest bokserem, a nie boksterem. Jeszcze 9 minut i będzie 16. O 16 oczywiście informacje pogodowe, a teraz Ewa i najnowsze informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Spore problemy w Warszawie, nie tylko o tej porze na S8, czego moglibyśmy się spodziewać, ale też na dojeździe do Mostu Łazienkowskiego. Wygląda na to, że na wysokości Politechniki doszło do zdarzenia drogowego, jadąc od Niepodległości, w zasadzie tutaj między Ludwika Waryńskiego a Alejami Ujazdowskimi. No i niestety korek się wydłuża, w tej chwili kończy się dopiero za Blue City. Niestety taka sytuacja tutaj na jezdni w kierunku Pragi jest. No i wspomniana przeze mnie S8, tutaj też jest duży korek od Mary Mąckiej. Już w tej chwili za węzeł Bemowo dochodzi do miejscowości Blizna Łaszczyńskiego. To jest oczywiście S8 w kierunku Pragi i w kierunku Marek i Białegostoku. No i mamy też korek na dojeździe do Prymasa Tysiąclecia w Alejach Ujazdowskich. Zresztą cała Prymasa Tysiąclecia na dojeździe do S8 także stoi. Na S2 spowolnienie na wysokości węzła Lotnisko, to jadąc w kierunku Terespola. W przeciwną stronę korek jest przy węźle Warszawa Południe. Duży ruch już na 79 między Ursynowym a Piasecznym. To jest oczywiście fragment ulicy Puławskiej. Tutaj większy ruch w kierunku Piaseczna, ale nieznacznie w drugą stronę także. Jeśli chodzi o wjazd do Warszawy od strony Łomianek, to tutaj jest rzeczywiście ten odcinek bardzo zakorkowany od samych Łomianek, dopiero na wysokości Bielan ten korek się kończy. Przy wyjeździe też się korkuje, jest spowolnienie od Młocin do Bielan.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181

0: 381 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. plebiscyt polskieradio.pl.
5: To była reklama.
6: No to wychodzi, że to Boxster, a nie Boxer. No oczywiście, że tak, Boxster. Tylko, że no nie Peugeot Boxster, bo takiego samochodu nie ma i dlatego nie uznałem tych odpowiedzi. Halo, halo.
7: Ten model to oczywiście Boxster. Pozdrawiam, Tomek z Jarocina.
6: O, proszę bardzo, Tomek z Jarocina nie wymienił marki samochodu i może w tym tkwi sukces. Halo, halo.
8: Cześć, witam wszystkich. Spróbuję odpowiedzieć na zagadkę.
6: Dobrze.
8: Czy ten samochód to Boxster? Box i ster. Mhm. Pozdrawiam, Paweł z Forda.
6: O, proszę bardzo. I Paweł z Forda też nie wymienił nazwy Peugeot i mógłbym to uznać. Czy to Porsche Boxster? Pozdrawiam, Pablo z Oktawii pyta się. Oczywiście, Pablo, że to Porsche Boxster. Przypadkiem dziś jest rzeczywiście 78. rocznica powstania, właściwie nie powstania marki, tylko wypuszczenia pierwszego samochodu marki Porsche i dlatego o to pytam. 8 dnia czerwca 1948 roku pierwszy Porsche opuścił fabrykę i dlatego Porsche pytam. Felek z Żółtej Skani też wpadł na to, że to Porsche Boxster. Jacek z Bielawy, Zebrowska J też, Irek z uśmiechem, Ania z Tarnowa, Aga z Tygrysa. Wszyscy wiedzieli, że to Porsche Boxster.
9: Jeszcze raz do zagadki.
6: No.
9: Ale kicha z tym Peugeotem. Faktycznie, miałem na myśli Porsche Boxster. No i tyle. Pozdrawiam serdecznie, Maciej.
6: Oczywiście, że tak. Oskar z Tikrosa też wiedział, że to Porsche Boxster. Asia z Tesli, bardzo dobra odpowiedź. Czupur z Durango. Bartek z Inowrocławia. Wszyscy dobre odpowiedzi zamieścili w aplikacji PRK Polskiej Rady Kierowców. No ale ktoś musiał być pierwszy. Kto był pierwszy z Porsche Boxsterem?
10: W konkursu tak. Chodzi o Porsche Boxster. Mówi Irek z Volkswagena.
6: Irek z Volkswagena, byłeś najszybszy, Irku, więc możesz pozdrowić kogo chcesz. Z tego Volkswagena za pomocą aplikacji możesz nagrać albo napisać pozdrowienia. My dołączymy piosenkę do twoich pozdrowień. Natomiast Michał był najszybszy spośród tych, którzy pisali, czyli Irek i Michał. Panowie, aplikacja należy do was. Możecie pisać, możecie nagrywać swoje pozdrowienia. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, że chodzi o Porsche Boxstera. A po godzinie 16 w wysokich obrotach porozmawiamy i właściwie podsumujemy ten długi weekend na polskich drogach. Czy było bezpiecznie, czy mniej bezpiecznie, tego dowiemy się po 16. Sam na linie, Republika w nieco zapomnianym przeboju. Już teraz na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: 16 minęła, więc czas na informacje pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 16 stopni, o 16 to jest najchłodniejsze miejsce w Polsce. Półwysep Helski, właśnie tam 16 pokazują termometry. W Elblągu, gdzie godzinę temu było najchłodniej, już prawie 17. No niemniej jednak na północy kraju zdecydowanie chłodniej niż na południu i najcieplej w tym momencie we Wrocławiu, 25 pokazują termometry, miało być 26, no ale jeszcze może temperatura wzrośnie. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane bądź duże, przewidywali synoptycy w północnej połowie kraju nawet przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich burze możliwe na Suwalszczyźnie. I jak będą burze, to intensywniej będzie padał deszcz, więc uważajcie na drogach na północnym wschodzie Polski. Wiatr mamy słaby bądź umiarkowany, w czasie burz oczywiście będzie porywisty, a wieje z zachodu i z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Powiedziałem, że zagrzmi dziś na północnym wschodzie kraju i zagrzmi teraz u nas Metallica, ale nie w swoim utworze. To cover Whiskey in the Jar na wysokich obrotach, oczywiście 2 minuty po godzinie 16. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilen.

0: A co o 16.10 na polskich drogach? Posłuchajcie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety dużo korków i dużo utrudnień. Trudny dzisiaj dzień, ten poniedziałek na naszych trasach. Zacznijmy tym razem od Wrocławia. Tutaj zakorkowany jest dojazd do Wrocławia od strony Kątów Wrocławskich i właśnie na tym odcinku do Nowej Wsi korek w tej chwili ma już go mierzę. Ma ponad 11 kilometrów niestety, więc tutaj długie spowolnienie. No i też nie mamy informacji o tym, żeby cokolwiek tam się zdarzyło, więc po prostu chodzi o to, że jest duże natężenie ruchu, a autostrada w tym miejscu wąska. Jeśli chodzi o A8, to tutaj bez zmian, czyli cały czas spowolnienie na jezdni w kierunku S8, a potem 8, czyli w kierunku południowym. I tutaj ten korek także jest dość pokaźny i zaczyna się na wysokości Mokronosa. Jeśli chodzi o wyjazd, a właściwie wjazd do Wrocławia od strony Krakowa, to tutaj też bardzo długi korek. W tej chwili myślę, że około 12-kilometrowy, czyli jadąc od Katowic, to od Żurawiny do Bielan Wrocławskich. Tam wcześniej mieliśmy awarię samochodu osobowego na wysokości Żurawiny właśnie, ale tu służby informują, że trasa została odblokowana. Jeśli chodzi o utrudnienia na trasach, to tak jak wspominałam, jest ich sporo. Dobra, już widzę. Jednak ta A4 jest tutaj między węzłami Pietrzykowice i Wrocław Południe w pobliżu Nowej Wsi Wrocławskiej. Zepsuł się samochód ciężarowy i z tego powodu jest zwężenie w kierunku Wrocławia na 148 kilometrze. S11, tu świeża sprawa, Ostrów Wielkopolski, Antonin w pobliżu Przygodzic. Zepsuł się samochód ciężarowy także i mamy zwężenie w kierunku Katowic. No i niestety S5, tutaj doszły do nas tragiczne informacje. Wcześniej informowaliśmy o wypadku motocyklisty i że zabrano go do szpitala. Nie przeżył. To jest odcinek między węzłami Bydgoszcz Miedzeń, Bydgoszcz Zachód w pobliżu Lisiego Ogona na 72 kilometrze. Dla kierowców cały czas zamknięty jeden pas w kierunku Poznania. I jeszcze droga krajowa numer 22, odcinek Malbork-Starogard-Gdański w Gnojewie. Samochód osobowy wjechał do rowu, jedna osoba została ranna, obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 350 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: Po raz kolejny koncert życzeń. Tym razem od Michała. Króciutkie życzenia, ale jakże treściwe. Michał pisze, pozdrawia moją żonę Olę i dzieci Weronikę, Mikołaja i Adasia. Więc dla Oli, Weroniki, Mikołaja i Adasia.

0: Cały czas jeszcze spływają dane, jeżeli chodzi o ostatni weekend, ten przedłużony weekend. Od środy do niedzieli doszło według najnowszych danych do 314 wypadków drogowych, 314 wypadków drogowych. Dla porównania, rok temu w takim samym okresie tego czerwcowego weekendu były to 352 wypadki drogowe. Czy idzie w dobrym kierunku, bo wypadków jest mniej? O tym porozmawiam ze świadomym kierowcą, świadomykierowca.pl, czyli Sylwester Pawłowski. Dzień dobry Sylwestrze, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, również witam wszystkich gorąco.
0: Od środy do niedzieli w tym roku mniej wypadków niż w zeszłym roku w czasie długiego czerwcowego weekendu, ale nie tylko mniej wypadków, Sylwestrze, również mniej osób zginęło. Na szczęście, tak, na szczęście.
1: Na szczęście
0: mniej zostało rannych.
1: Tak, generalnie śledząc te statystyki dzienne policji, ale też uwaga, nagłówki informujące w mediach o wypadkach, które miały miejsce w ten weekend, muszę powiedzieć, że cieszy to, że trend jest widoczny, pozytywny. Coraz mniej nas ginie na drogach i to było widać ten weekend. 14 osób, to są statystyki oczywiście wstępne, 14 osób zginęło w ten weekend w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy to było 18 osób, a dwa lata temu 21. W ten taki właśnie bożociałowy weekend, nie? Te 4 dni konkretnie. Więc to jest pozytywne. To, co budzi niepokój, że wśród tych 14 osób było co najmniej 4 motocyklistów, 2 rowerzystów i 2 pieszych. Więc nie możemy...
0: uczestnicy ruchu drogowego ponoszą śmierć najczęściej.
1: No można powiedzieć, że tak, no to jest ponad połowa spośród tych wszystkich, którzy w ten weekend zginęli, więc to jest bardzo ważne, żeśmy o tym mówili, że, bo mówiąc wypadki samochodowe, mamy na myśli samochodowe, nie? A tu się okazuje, że uczestników ruchu drogowego jest nas więcej niż tylko kierowców, więc powinniśmy też to brać

0: pod uwagę.
1: Mówimy wypadki drogowe od teraz w takim razie, bo do tych wypadków doszło na drogach. Ja pamiętam takie informacje policjantów. Te informacje, zdaje się, w piątek się już pojawiły, jakby w środku długiego weekendu, że bardzo dużo policjantów

0: że porównujemy tutaj jabłko z jabłkami w tym, natomiast tak, rzeczywiście, również i w tym obszarze, i w ilości osób, które kierują pod wpływem substancji właśnie jakichś psychoaktywnych, najczęściej alkoholu, bo to w tych kontrolach drogowych najczęściej jest sprawdzane. Mniej jest rannych, mniej na szczęście jest ofiar. Natomiast też mam takie spostrzeżenie, związane z pogodą. Mhm. W tym roku na szczęście mieliśmy trudniejsze warunki drogowe niż rok temu. Rok temu one były bardziej letnie, bardziej słoneczne, tam wiatr nam trochę dokuczał. Mhm. Natomiast no, wczoraj jak wracałem z nadmorza, no to powiem szczerze, no to była to, takiego oberwania chmury dawno nie pamiętam na S11, jak wracałem. I powiem szczerze, że to sprawiło, że po prostu kierowcy jechali wolniej, ale co szokowało, no to nietrzymanie bezpiecznych odległości i kurczę, cały czas jazda z tymi światłami no do właśnie, jazdy dziennej.
1: No właśnie, o po tym prostu zapominamy.
0: Jadąc jeszcze chwilę przed tym, jak wjechaliśmy w ten obszar burzowy, no to wiadomo, piękne słońce, piękna pogoda. No ale momentalnie te wszystkie samochody zaczęły znikać po prostu, zlewać się w pełnym słowa znaczeniu z otoczeniem i przestaliśmy być widoczni. No?
1: No właśnie, czyli tak naprawdę nie mamy, a właściwie większość kierowców, można powiedzieć, już nie ma tego nawyku, że jak deszcz zaczyna padać, to przełączamy światła na światła mijania, bo liczymy na to, że ten automat, który też wielu kierowców już ma w swoich samochodach, to zrobi, nie zawsze to robi i rzeczywiście paradoksalnie, o czym słyszeliśmy przed momentem, wspomniał o tym Sylwester, paradoksalnie w trakcie gorszych warunków drogowych dochodzi do mniejszej ilości wypadków. Czyli tak naprawdę no, nie jesteśmy w stanie porównać rok do roku, bo żeby porównać rok do roku, to musimy mieć taką samą pogodę również.
0: Tak, tak, no zdecydowanie, no, podobnie jak z tymi kontrolami policyjnymi. No natomiast tak, to taki miernik krótki tego weekendu, natomiast ja też patrzę, tak biorąc pod uwagę 4 miesiące tego roku do 4 miesięcy ubiegłego roku, to też tu widać znaczący, bo kilkunastoprocentowy spadek liczby ofiar na drogach. Ubiegły rok był najbardziej bezpiecznym w historii zbierania danych, statystyk o wypadkach drogowych w Polsce, natomiast wszystko wskazuje na to, że do tej pory, drodzy kierowcy, rowerzyści, piesi, idzie nam naprawdę coraz lepiej.
1: No to trzymam kciuki, żeby ten rok okazał się jednak najlepszy pod tym względem, chociaż tak naprawdę mieliśmy tragiczne zdarzenie w Ząbkach i o tym z Sylwestrem porozmawiamy za parę minut. I postaramy się, właściwie zapytam Sylwestra o to, co decyduje o tym, że jesteśmy coraz bezpieczniejszymi kierowcami. Czy te coraz droższe mandaty i coraz więcej punktów karnych, czy te coraz bardziej restrykcyjne przepisy, czy może nasza świadomość. O tym za parę minut. A jeżeli chcecie się wypowiedzieć, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, chcecie, żebyśmy poznali wasze zdanie, zapraszam do aplikacji.

0: Już 29 minut po godzinie 16. Czas na wiadomości drogowe. Najpierw od was. Halo.
1: Słuchajcie, jadę w 19 z Rzeszowa w kierunku Lublina. Mhm. Między węzłami Rudnik i Zdziary. Mhm. Na moim pasie jest dwa zdarzenia po kolei i w przeciwną stronę, w tych samych okolicach, też dwa zdarzenia. Także uważajcie.
0: Uważajmy. S19, przypominam, Rudnik z Dziarem na tym odcinku dwa
2: miałam
0: zdarzenia.
2: To jedno z Dziary, Rudnik. Aha. Na jezdni w kierunku Lublina, awaria samochodu osobowego, 410 km.
0: No to w drugą stronę też, jak napis, jak przepraszam, powiedział nasz słuchacz, mamy zdarzenie. Uważajcie i nie tylko na to, uważajcie, bo zdaje się w innych rejonach kraju też się dzieje. O czym Ewa Mierzyjewska.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe problemy w ruchu także na S8 na wysokości Nadarzyna, między węzłami Nadarzyn i Młochów. Tu zapalił się samochód ciężarowy i jest zwężenie w kierunku Katowic na 438 km. Na Podlasiu na S61 na trasie Łomża-Stawiski w pobliżu Karwowa trwa wyciąganie samochodu ciężarowego z rowu. Jezdnia w kierunku Suwałk jest całkowicie zablokowana. Bez zmian na S5 między węzłami Bydgoszcz-Miedzeń i Bydgoszcz-Zachód. To oznacza, że jest zwężenie w kierunku Poznania na 72 km. W pobliżu miejscowości Lisi Ogon. Tam wcześniej, przypomnijmy, motocyklu uderzył w barierę. Motocyklista zginął. Teraz jeszcze A4 na dolnośląskim odcinku między węzłami Pietrzykowice, Wrocław Południe w pobliżu Nowej Wsi Wrocławskiej. Zepsuł się samochód ciężarowy i jest zwężenie w kierunku Wrocławia na 148 km. A propos A4, sprawdźmy, jak jeździ się o tej porze południową obwodnicą Krakowa. To jest też oczywiście fragment A4. Nie najgorzej i nie najlepiej. To znaczy, jest spowolnienie na jezdnie w kierunku Katowic od mostu na Wiśle aż za węzeł Kraków Południe w przeciwną stronę, czyli na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. Spowolnienie jest od mostu na Wiśle do węzła Balice. Zakorkowany jest wjazd i wyjazd z Krakowa drogą krajową numer 44, czyli Sidzina-Skawina i jeszcze także zjazd z węzła Kraków Południe w kierunku południowym, czyli w kierunku Zakopanego. Tutaj do Libertowa jest spowolnienie, jeśli chodzi o jezdnię w kierunku wjazdu, w kierunku Krakowa, tutaj sytuacja nie jest najgorsza. Jeśli chodzi o A1, to tutaj od samego rana niestety duże problemy między węzłami Knurów i między to, co to są za odcinki? Między węzłami Dębińsko, Knurów i Gliwice-Sośnica. Tutaj są prace remontowe i na fragmencie ponad kilometrowym jezdnia jest zwężona. Prędkość jest ograniczona do 80 km na godzinę i niestety także jest korek i on utrzymuje się przez cały dzień.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czasem fajnie tak, nie? Powiedzieć na głos o tym, co się myśli. Co,
2: tak, właśnie
0: co to,
2: tak,
0: są,
2: co
0: za
2: to są za odcinki?
0: Co ja mówię
2: co,
0: w ogóle?
2: Co jest?
0: Dobrze, jedziemy dalej na wysokich obrotach, a za chwileczkę wracamy do tematu. Będziemy rozmawiać z Sylwestrem Pawłowskim.

0: Sylwester Pawłowski, świadomy kierowca, ponownie na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Sylwestrze, komentowaliśmy już długi weekend, jest lepiej, jeżeli chodzi o dane, przynajmniej statystykę na polskich drogach w czasie długiego weekendu, ale no niestety musimy to odnotować. Mamy również tragiczne zdarzenie w Ząbkach pod Warszawą, tuż pod Warszawą. Tragiczny wypadek i muszę powiedzieć dziwny wypadek. Zdarzenie miało miejsce około 19:30-19:40. Kierujący samochodem Honda, jadąc w kierunku Warszawy, z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo, wykonał dziwny manewr skrętu w lewo lub zawracania, doprowadzając do zderzenia z Audi i w wyniku tego uderzenia w tym Audi podróżowały trzy osoby, to Audi zostało wyrzucone w górę, uderzyło w elementy infrastruktury drogowej i dwóch mężczyzn spośród trzech podróżujących tym samochodem no, zginęło. Dziwny manewr. Obywatel Turcji prowadził tę Hondę. Był trzeźwy, został zatrzymany oczywiście przez policję. To chyba jedno z najtragiczniejszych wydarzeń ostatnich dni na polskich drogach.
1: Tak, zgadza się. No, to absolutnie no, skandaliczny manewr, no właśnie, który pozbawia tak naprawdę innych na drodze możliwości przewidzenia tak tego typu zdarzenia, bo można obserwować drogę i otoczenie, to nawet powinniśmy i do tego na wszystkich szkoleniach zachęcamy bardzo mocno, ale w sytuacji, w której na tak szerokiej jezdni ktoś podejmuje decyzję, że jednak nie w prawo, a bardzo chce jechać w lewo, no wykazuje się skrajną nieodpowiedzialnością, niezależnie od tego, gdzie to prawo jazdy robił, z jakiego jest kraju i tak dalej, to tego typu zachowania nie powinny mieć miejsca w ogóle na drodze.
0: No ale jednak mają. Przypomnijmy, że od 2024 zdaje się obowiązuje prawo, które zobowiązuje obcokrajowców spoza Unii Europejskiej do posiadania polskiego prawa jazdy, ale zdaje się tylko i wyłącznie w przypadku przewozu osób, tak? Czy się mylę?
1: Też najprawdopodobniej tak i jest to tylko formalność tak naprawdę, bo tu tej wymianie prawa jazdy nie towarzyszy weryfikacja kompetencji, wiedzy i umiejętności. To jest bardziej urzędnicza formalność. Rozumiem zamysł tego typu przepisów. On jest jak najbardziej właściwy. Natomiast no, warunek taki, że trzeba przebywać w Polsce, bodajże tam jest chyba około 6 miesięcy i składając odpowiednie formularze w urzędzie, po prostu się to prawo jazdy wymienia.
0: Czyli tak naprawdę przepisuje się to prawo jazdy z innego państwa, spoza Unii Europejskiej na prawo jazdy obowiązujące w Unii Europejskiej, czysto urzędnicza formalność, a nie sprawdzenie, czy ten kierowca rzeczywiście potrafi jeździć w naszych warunkach.

0: Tak, no powinniśmy odświeżyć wiedzę. To w ogóle nawet nie chodzi wyłącznie o to, że trzeba przejść cały proces szkolenia, bo wierzę w to, że w Europie to nauczanie jest na dosyć przyzwoitym poziomie. Natomiast my powinniśmy, szczególnie u kierowców, którzy świadczą pracę, będąc kierowcą, no powinniśmy im tę wiedzę po prostu dostarczyć, odświeżyć nawet w ramach swojej organizacji, w ramach właśnie obowiązków pracodawcy firm, które te przewozy realizują. To powinno być takim standardem. Nie tylko państwa, ale też odpowiedzialność tutaj, nie wiem, przewoźnika czy firmy, która to organizuje.
1: No właśnie, Sylwestrze, to jeszcze na koniec w takim razie takie zagadnienie, bo powiedziałeś, że nie czujemy się bezpiecznie z tym, że ktoś przed nami może wykonać manewr, bo tak miało miejsce w czasie tego tragicznego zdarzenia w Ząbkach. Ktoś przed nami może wykonać manewr, którego nie powinien wykonywać. W ogóle w głowie nam się nie mieści, że coś takiego można zrobić. Na pasie do skręcenia w prawo nagle ktoś postanawia skręcić w lewo, nie patrząc się w lusterko i tak dalej, i tak dalej. To co? Tylko i wyłącznie ja widzę takie rozwiązanie, że jeszcze większe odległości, odstępy między samochodami powinniśmy zachować, żebyśmy w miarę byli bezpieczni.
0: To jest bardzo dobry pomysł, natomiast jest jeszcze coś wcześniej, bo prowadząc właśnie szkolenia, rozmawiając z kierowcami, a szczególnie z takimi, którzy jeszcze nas nie znają, oni bardzo szybko na początku zaczynają mówić wyłącznie o sobie, że ja jeżdżę dobrze, ja mam tyle doświadczenia, ja. Mhm. Ja mówię, ale wiecie co, to by wszystko było okej, gdybyście byli wyłącznie sami ze sobą, sami najlepsi kierowcy. Zresztą tak z badań wynika, że 96% kierowców w Polsce uważa się za dobrych lub bardzo dobrych kierowców. To statystycznie jest niemożliwe. Ale uwzględnijcie to, że wokół was są ci, którzy nie są tak perfekcyjni jak wy. I to na nich powinniście zwrócić uwagę, na tych w cudzysłowie gorszych od was, prawda? Czyli
1: no w ruchu 4%.
0: Drogowym... No, dokładnie. W ruchu drogowym jesteśmy non-stop uczestnikami gry. Gry zespołowej, tylko z tą różnicą na przykład do, nie wiem, piłki nożnej czy jakiejkolwiek innej dyscypliny, że my absolutnie nie znamy przeciwnika. Nie mamy pojęcia, jak jest przygotowany, w jakiej jest kondycji psychofizycznej, co wie, co potrafi, co umie i jak się przede wszystkim zachowa. Ułożenie strategii na to drogowej jest bardzo proste. Obserwacja, przewidywanie, a żeby to było możliwe, niestety, ale musimy szczególnie w newralgicznych miejscach, szczególnie tam, gdzie musimy zachować ten szczególną ostrożność, czyli dojeżdżając do skrzyżowania, mieć większą uważność na to, co inni mogą chcieć zrobić, albo nawet nie sygnalizując tego zrobić.
1: No właśnie, niestety tak jest. Uważajmy na siebie i na innych. Jak powiedział Sylwester Pawłowski, jazda samochodem po drogach to taka gra. Porównując do piłki nożnej, nie znamy przeciwnika, no ale ponieważ a propos piłki nożnej, to u nas też jest wielu trenerów, którzy by potrafili ustawić drużynę, to mam nadzieję, że poradzimy sobie i będzie jeszcze bezpieczniej niż w czasie tegorocznego długiego weekendu, o czym już mówiliśmy. Sylwestrze, dziękuję pięknie za rozmowę.
0: Również dziękuję. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Sylwester Pawłowski, świadomy kierowca.pl, był gościem w Wysokich Obrotach.

0: Ewa patrzy przed siebie na mapy drogowe Polski i za chwileczkę wam powie, co się na tych mapach i na drogach oczywiście dzieje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zacznijmy od dobrej informacji. W gąszczu złych odblokowano przejazd z piątką między węzłami Bydgoszcz-Miedzyń, Bydgoszcz-Zachód, tu w pobliżu Lisiego Ogona. Po tym jak motocykl uderzył w bariery, jezdnia w kierunku Poznania była najpierw całkowicie zablokowana, potem było zwężenie. Teraz informacja, że na 72 kilometrze przejazd jest już możliwy. Jeśli chodzi o drogę krajową nr 22, to stąd też dobre informacje i dosłownie sprzed chwili trasa Malbork-Starogard-Gdański w Gnojewie także już przejezdna. Tam przypomnijmy, samochód osobowy wjechał do rowu. Jedna osoba została ranna i mieliśmy ruch naprzemienny. Natomiast na drodze krajowej nr 26 w Zachodniopomorskiem, nadal na trasie Chojna-Krajnik Dolny w pobliżu Chojne, po tym jak samochód ciężarowy wywrócił się po wystrzale opony, droga jest całkowicie zablokowana. Objazd prowadzi drogą wojewódzką 122 i drogą krajową nr 31. Na Pomorzu mamy utrudnienie na 20 na trasie Kościerzyna-Żukowo w pobliżu miejscowości Borcz. Tu zdarzyły się dwa samochody osobowe, 3 osoby zostały ranne, obowiązuje nadal ruch na przemian jednym pasem. I mamy dwa zdarzenia na S19, przynajmniej te dwa, o których wiemy, bo nasz słuchacz informował, że są dwie pary, 2x2 na każdej zjezdni. S19, odcinek między węzłami Zdziary i Rudnik nad Sanem, tutaj w Nisku, po awarii busa jest zwężenie w kierunku Rzeszowa na 411 kilometrze. Na przeciwległej jezdni między węzłami Zdziary i Rudnik nad Sanem w pobliżu Zarzecza zepsuł się samochód osobowy i zablokowany jest jeden pas w kierunku Lublina na 410 kilometrze. 9-kilometrowy korek jest na S8 na wysokości Nadarzyna, między węzłami Nadarzyn i Młochów. Tutaj na jezdni w kierunku Katowic na 438 kilometrze zapalił się samochód ciężarowy i jest zwężenie. No i niestety tutaj ten korek jest pokaźny i on będzie się tylko zwiększał. Jak tu można objechać? Można pojechać A2, czego no nie polecam też za bardzo, bo jest korek dość długi przy wyjeździe z miasta, ale można w tym korku dojechać do drogi wojewódzkiej 788 i tamtędy myślę, że przez Łazy i Mroków będzie ciut szybciej. Chociaż oczywiście tutaj też duży ruch taki popołudniowy, typowy, związany z popołudniowym szczytem komunikacyjnym. I jeszcze A4, przypominam o tym, że na odcinku dolnośląskim między węzłami Pietrzykowice i Wrocław Południe w pobliżu Nowej Wsi jest zwężenie na jezdni w kierunku Wrocławia po awarii samochodu ciężarowego na 148 kilometrze. Tu także jest długi korek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Temperaturę o 17 do najchłodniej ponownie w Elblągu 16,3 stopnie, 0,3 stopnia Celsjusza, 25 pokazują termometry w Słubicach, tych 26 zapowiadanych przez synoptyków. Chyba dziś się nie doczekamy. A co nas czeka dzisiejszego, w ciągu dzisiejszego wieczora i nocą? O tym teraz.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Zachmurzenie raczej małe bądź umiarkowane, chociaż w drugiej połowie nocy będzie wzrastać na zachodzie kraju do dużego i tam niewykluczone słabe przelotne opady deszczu. Czyli wygląda na to, że ładniejsza aura nocą niż w ciągu dnia. Przelotne opady deszczu nocą możliwe także na północnym wschodzie, czyli tam, gdzie i w ciągu dnia, czyli na Suwalszczyźnie. Lokalnie krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, na to także musimy być przygotowani. I temperatura od 9 stopni na Pomorzu i na Kaszubach, około 13 w centrum. Zobaczymy dzisiejszej nocy do 16 na zachodzie kraju. Wiatr pozostanie słaby. Na wschodzie będzie wiał z różnych kierunków, czyli będzie zmienna. Na pozostałym obszarze kraju na ogół południowy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Już po 17 ruszamy w kolejną godzinę na wysokich obrotach i po 17, jak to zwykle w poniedziałki bywa, będziemy jechać na zielonym. Zapraszam, Robert Kilan.

0: Hej, czy nie wiecie, to Kult oczywiście na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców 9 minut po godzinie 17. Jeżeli jeszcze nie wiecie, co się dzieje o tej porze na polskich drogach, to za chwileczkę się oczywiście dowiecie. Natomiast taka prośba, taki apel, jak codziennie zresztą, jeżeli widzicie coś na swojej drodze, coś, co przeszkadza w jeździe, a my o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, dajcie znać, pomagajmy sobie nawzajem. W każdej drogowej sprawie oczywiście możecie wykorzystać aplikację Polskiego Radia Kierowców. Mariusz Dąbrowski w studiu się pojawił. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: No i oczywiście z wiadomościami drogowymi najświeższymi. Oj, tak.

0: Oj tak.
1: Ale masz duży cyferblat.
0: Sam sobie wystrugałem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Autostrada A4, odcinek węzeł Rzeszów Zachód, węzeł Sędziszów, w pobliżu miejscowości Bratkowice na 563 kilometrze zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Krakowa. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Gdańsk-Szadułki, węzeł Gdańsk-Lotnisko w pobliżu Karczemek na jezdni w kierunku Gdyni w rejonie 336 kilometra. Auto osobowe wjechało w bariery. Zablokowany jest lewy pas ruchu, ruch możliwy tylko prawym pasem. S8, odcinek węzeł Nadarzyn, węzeł Młochów, 438 kilometr w rejonie Nadarzyna. Zapaliła się ciężarówka, nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Katowic. Droga ekspresowa S11, odcinek Ostrów Wielkopolski Antonin, w pobliżu miejscowości Przygodzice na 15 kilometrze zepsuła się ciężarówka i blokuje prawy pas jezdni w kierunku Katowic. Droga ekspresowa S19, odcinek węzeł Zdziary, węzeł Rudnik nad Sanem, w pobliżu Niska na 411 kilometrze awaria busa. Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Rzeszowa. S19 raz jeszcze, odcinek węzeł Zdziary, węzeł Rudnik nad Sanem, w pobliżu Zarzecza, kilometr wcześniej. Awaria auta osobowego, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Lublina. I droga ekspresowa S61, odcinek Łomża-Stawiski, w pobliżu Karwowa, na 66 kilometrze trwa wyciąganie z rowu ciężarówki, jezdnia w kierunku Suwałk została zablokowana.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Czy na długi weekend wybrać się samochodem elektrycznym i jak z niego wrócić bez obaw o zasięg? O tym dzisiaj.
1: Jazda na zielonym.

0: wykazywali ten lęk o zasięg. Tylko że ja chciałem powiedzieć, że w dzisiejszych czasach ten lęk rzeczywiście powinien spadać. Dlatego, że jest lepsza infrastruktura, czyli jest coraz więcej stacji ładowania, no i tego nie da się ukryć. Tych stacji ładowania rzeczywiście przybywa. Dwa.
1: Niektóre są ukryte. Bo tak, ja ci powiem, dlaczego się teraz wtrąciłem a propos stacji ładowania. Bo tak naprawdę tych stacji ładowania posiadacze samochodów benzynowych nie widzą, albo widzą ich mniej niż ich jest rzeczywiście. Bo na przykład nie zwracają uwagi na to, że na mopach, gdzieś na parkingach, przy eskach, przy autostradach, przy drogach są te słupki do ładowania, są te stacje ładowania, a zauważają tylko ewentualnie jak jest duży
0: hub.
1: Dokładnie, duży hub. Ewentualnie stacje ładowania są ustawione w ilości dwóch lub trzech przy stacjach benzynowych.
0: Ale ja mi się wcale nie dziwię. Chciałbym powiedzieć, że ja też teraz nie zauważam już stacji benzynowych, no, ale nie jest aż tak źle ze mną. Z tym tylko może nie zwracam aż takiej uwagi, jak zwracałem kiedyś. Tylko poczekaj,
1: ale przyznasz, że stacje benzynowe są lepiej zauważalne
0: oczywiście,
1: niż stacje ładowania,
0: tak.
1: Prawda? Bo zawsze albo świeci, albo jest sklepik.
0: Bo są duże. To jest, to ja bym powiedział, że stacje benzynowe to trochę jak sklepy wielkopowierzchniowe. One rzeczywiście zajmują znacznie więcej miejsca. A nie wiem, czy pamiętasz taką sytuację, że te pierwsze stacje ładowania, nie dość, że nie znajdowały się przy stacjach benzynowych, bo teraz bardzo często można je tam spotkać, to były gdzieś daleko od trasy głównej. Trzeba było zjechać. One były, można powiedzieć, nawet dzisiaj jeszcze się znajdują w szczerym polu. I dlatego kierowcy samochodów benzynowych często tych stacji nie zauważali, bo raz, że były gdzieś ukryte przy bocznych drogach, dwa, trzeba było do nich zjechać, trzy, w ogóle nie były oświetlone, nie były oznakowane, a więc to się przejeżdżało, zwłaszcza po zmroku, w ogóle nie wiedząc, że coś tam jest.
1: Właśnie, i nie wiedząc czegoś takiego, że na przykład jakaś aplikacja, która pomaga żyć posiadaczom samochodów elektrycznych, ewentualnie nawigacja wbudowana w samochód elektryczny pokazuje te stacje ładowania, nie mając tej wiedzy, wcale się nie dziwię, że nowi użytkownicy samochodów elektrycznych, czyli ci, którzy przesiedli się dopiero co z samochodów benzynowych na elektromobilność, mają tę obawę o zasięg.
0: Tak, i ona jest uzasadniona z punktu widzenia nowego kierowcy samochodu elektrycznego, ale jeżeli już mamy nieco większe doświadczenie, to trzeba te obawy rozwiewać.
2: Jazda na zielonym.
1: No i teraz Paweł Kacperek będzie rozwiewał obawy. Jak nam samochód elektryczny pokazuje, że do rozładowania, do wykorzystania całej energii z baterii pozostaje 20 km, a w ciągu nie wiem, 10 minut nie znajdziemy tej stacji. My przejedziemy te 20 km i mamy na liczniku 0 km. To samochód elektryczny jeszcze jedzie, moi drodzy.
0: Ja rozumiem, że to jest sytuacja stresogenna. Sam kilka razy taką przeżywałem i mimo, że wiem, że powinienem jeszcze przejechać, to jednak ten dreszczyk emocji zaczynał się pojawiać. Z tym tylko, że dzisiejsze samochody elektryczne, mówię o tych nowych, ale nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę te kilkuletnie, to nie jest tak, że mamy 0% i ten samochód nam nagle staje. W wielu przypadkach włączy się tak zwany tryb żółwia, czyli samochód będzie jechał z mniejszą mocą, będzie jechał wolniej, być może wyłączy nam się klimatyzacja, być może wyłączą nam się inne dodatkowe funkcje. W danej chwili niepotrzebne,
1: wszystkie
0: żeby
1: odbiorniki prądu, tak żeby oszczędzać energię. Maksymalnie tę energię.
0: Ale ważne jest to, że pomiędzy 10 a 30 km powinniśmy przejechać, a w niektórych samochodach, oczywiście jadąc nieco wolniej, przejedziemy nawet do 50 km. To jest bardzo dużo. Może tej skrajnej granicy 50 bym się nie trzymał, zatrzymałbym się pomiędzy 10 a 30 kilometrów, ale przez te 10...
1: Od czasu, gdy samochód pokaże, że mamy zero.
0: Tak, ale jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że przez te 10 kilometrów znajdziemy jakąś stację ładowania, no bo też nie wierzę w to, że bylibyśmy takimi ignorantami, że po prostu w ogóle byśmy nie sprawdzali, gdzie jest najbliższa stacja ładowania i po prostu jedziemy, ile się da, do oporu. I wtedy nagle zaczynamy szukać. No nie sądzę, że ktoś tak robi.
1: Czyli jeżeli nie jesteście influencerem, który chce zrobić sobie oglądalność i szarżuje i jeździ samochodem elektrycznym z zerowym naładowaniem baterii, no to nie róbcie tego, chciałem powiedzieć, w domu, ale w samochodzie.
2: Jazda na zielonym.

0: A o 17.30 Mariusz wpada do studia PRK Polskiego Rady Kierowców z kolejną porcją wiadomości drogowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I cieszę się, że w sporej części są to dobre wiadomości. Skończyły się kłopoty na ekspresowej 17, na odcinku węzeł Żyżyn, węzeł Kurów Zachód w pobliżu Sielc na 107 kilometrze, gdzie ciężarówka wjechała do rowu i blokowany był prawy pas jezdni w kierunku Lublina. Nie ma już także utrudnień na drodze krajowej numer 22 na odcinku między Malborkiem a Starogardem Gdańskim w Gnojewie na 350 kilometrze. Tu z kolei auto osobowe wjechało do rowu i obowiązywał ruch dla obu kierunków jednym pasem. No i teraz trochę gorsze informacje. Droga ekspresowa S61 Łomża-Stawiski w pobliżu Karwowa na 66 kilometrze trwa wyciąganie z rowu ciężarówki. Jezdnia w kierunku Suwałki jest jezdnią zablokowaną. Dwa utrudnienia na trasie ekspresowej S19, 411 km, awaria busa między Ździarami a węzłem Rudnik nad Sanem w pobliżu Niska, zablokowany prawy pas jezdni w kierunku Rzeszowa i ta sama trasa ekspresowa S19, odcinek węzeł Ździary, węzeł Rudnik nad Sanem w pobliżu Zarzecza. Na 410 km awaria autoosobowego, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Lublina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No to wracamy do jazdy na zielonym.
1: Jazda na zielonym.
0: No niby na zielonym, ale czasem można jechać na czerwonym, to znaczy na przykład nawigacja, ewentualnie aplikacja, którą sobie my ściągniemy, jesteśmy początkującym użytkownikiem samochodu elektrycznego, pokazuje nam, że za chwileczkę, już za momencik,

0: Będzie ładowarka, podjeżdżamy, a tam właśnie, może nie sygnalizacja i czerwone światło, ale brama i nie możemy za bramą się naładować. Tak na przykład miałem kiedyś, pamiętam, w Bielsku Białej jest ładowarka za drzwiami, znaczy za bramą dealera samochodów, z której można korzystać, ale jak dealer jest zamknięty, to nie naładujesz się, bracie.
1: I niestety takie sytuacje nadal się powtarzają i nadal można na nie napotkać. To znaczy, i to wcale nie tylko u dealera. Mhm. Ja miałem kilka razy taką sytuację, że raz była rzeczywiście na terenie pewnej firmy ładowarka za bramą, z tym tylko, że dlatego cały czas powtarzam, warto korzystać z aplikacji społecznościowych, bo tam wyczytałem, że wystarczy podjechać pod bramę, chwilę poczekać, za moment podchodzi ochroniarz, otwiera bramę i do ładowarki można pojechać. Ale ja bym o tym nie wiedział, gdyby nie te aplikacje społecznościowe, gdybym się o tym nie dowiedział, bo bym zobaczył, brama zamknięta. Ale
0: Ale przyznasz chyba, że nie może być tak, że produkt, nazwijmy to mainstreamowy, czyli dostępny dla wszystkich, czyli samochody elektryczne, można eksploatować tylko, jeżeli się ściągnie jakąś darmową aplikację i jeżeli ktoś powie, że tu można się doładować, tylko pan strażnik musi przyjść.
1: Ja też potępiam takie działania, też je bardzo mocno krytykuję, ale tak jest. Mało tego, przecież jest kilka stacji ładowania, które znajdują się na terenie galerii handlowych i znajdują się na parkingach podziemnych.
0: Jeżeli
1: przecież w niedzielę niehandlowe.
0: Właśnie.
1: Te parkingi są pozamykane. Nie ma szans, żeby naładować. Ja kiedyś walczyłem z jednym centrum handlowym, dokładnie z ochroną. Tłumaczyłem, że przyjechałem tylko i wyłącznie po to, żeby naładować samochód. No nieczynne, to nie naładuje. Nie wiadomo, oni specjalnie dla mnie nie otworzą.
0: Czyli nie ma pańskiego płaszcza i co pan zrobi?
1: Tak, i nie działa. Dlatego cały czas mówię, że doświadczony użytkownik samochodów elektrycznych już takich sytuacji nie doświadcza, ale no kiedyś trzeba się nauczyć. I to są te bolączki tego wieku dziecięcego. Mam na myśli to, kiedy zaczynamy być kierowcą samochodu elektrycznego, to się na pewno każdemu przytrafi. Ba, ja kiedyś jechałem do Krakowa i była stacja ładowania przy jednym z bardzo popularnych dyskontów, szybka stacja ładowania. Ja wiedziałem, że chcę tam naładować i podjechałem. Rzeczywiście szlaban był zamknięty, pusty parking, bo niedziela, nieczynne było już ten dyskont, ale dobra wiadomość była taka, że mogłem sobie sam ten szlaban do góry podnieść, tak? Wjechać i naładować samochód i nikt nie miał z tym pretensji. Mhm. Ale to też trzeba o tym wiedzieć, no bo podjeżdżasz, widzisz zamknięte, no nie każdemu przyjdzie do głowy, żeby wysiąść, no podnieść szlaban.
0: No ale przyznasz, że jeżeli kupujemy samochód elektryczny i myślimy, że tak jest różowo z tym ładowaniem, to jeszcze trochę trzeba się nauczyć, po pierwsze zachowań, a po drugie na szczęście jest coraz więcej takich komercyjnych stacji ładowania na trasach, gdzie żaden szlaban, żadne czerwone światło nie przeszkadza. I apel, naprawdę nie rozładowujmy tego samochodu do zera, nawet do 5% nie
1: to jest najważniejsze. Tak. Podładowujmy, zwłaszcza, że to ładowanie w międzyczasie pomiędzy 20 a 80% jest dużo szybsze, dużo skuteczniejsze. Nie będziemy tracili tyle czasu, spędzali przy stacji ładowania, no i nasze nerwy będą dużo bardziej spokojne.
0: Tak, jak powiedział Paweł, podładowywujmy samochody elektryczne. To coś takiego, jak ktoś miał taki zwyczaj, że tankuje zawsze za dwie dychy, prawda? To róbmy to samo, tak? Jak mamy okazję, podładujmy ten samochód elektryczny. Wtedy nerwy w konserwy i będziemy prawdopodobnie zadowoleni z użytkowania.
1: Oczywiście, że tak.
0: To twoja puenta?
1: No a oczekujesz jakiejś większej? Podładowywujmy, nie jeździmy do końca. Dbajmy nie tylko o nasze baterie, dbajmy nie tylko o nasze samochody.
0: O nasze nerwy dbajmy.
1: O nas i o nerwy współpasażerów.
2: Jazda na zielonym.

0: Za 9 minut będzie godzina 18, co 20 minut na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców macie najświeższe informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Skończyły się kłopoty na autostradzie A4 na odcinku węzeł Rzeszów Zachód, węzeł Sędziszów w pobliżu Bratkowic na 563 kilometrze. Na jezdni w kierunku Krakowa jedzie się już bez utrudnień. Nowy kłopot, droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Gdańsk-Lotnisko, węzeł Gdańsk-Karczemki, 334 kilometr. Po zderzeniu trzech autosobowych na wysokości węzła Karczemki zablokowany jest jeden pas łącznicy zjazdowej. Ta sama S6, odcinek węzeł Gdańsk-Szadułki, węzeł Gdańsk-Lotnisko w pobliżu Karczemek na jezdni w kierunku Gdyni na 336 kilometrze. Auto osobowe wjechało w barierę ochronne, zablokowany jest lewy pas, ruch odbywa się tylko prawym pasem. Koniec kłopotów na S8 na odcinku węzeł Nadarzyn, węzeł Młochów. Nadarzyn 438 km po pożarze ciężarówki odblokowano prawy pas jezdni w kierunku Katowic. Droga ekspresowa S11, odcinek Ostrów Wielkopolski, Antonin w pobliżu Przygodzic na 15 km zepsuła się ciężarówka i blokuje prawy pas jezdni w kierunku Katowic. Droga krajowa numer 50, odcinek Wiskitki-Sochaczew, miejscowość Guzów, 100 km. Awaria ciężarówki, obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. I droga ekspresowa S61, odcinek Łomża-Stawiski w pobliżu Karwowa na 66 km. Trwa wyciąganie z rowu ciężarówki, jezdnia w kierunku Suwałki jest zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty. Poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon. Kamera. Radiowe studio. Scena.
6: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
1: To była reklama.

0: talk about.
1: No proszę bardzo, Sabrina, Madonna i Ola jeszcze.
2: Ale Aleksandra, zestaw, Aleksandra. Ale trio.
1: Właściwie kwartet. Ola i Aleksandra lepiej. Jednocześnie. Proszę bardzo, takie rzeczy tylko w PRK.
2: I mam nadzieję, że więcej będzie Sabriny, na przykład po godzinie 18 u mnie, ale to już pogadam ze Zbyszkiem.
1: Aha, dobrze.
2: Na ten temat. Zbyszka dzisiaj nie będzie, będę ja, ale i tak z nim pogadam.
1: Proszę bardzo. Czy już wiecie, co będzie w Na Luzie po godzinie 18? Ola Jasińska.
2: Zapraszam.

0: Ach, postaram się mówić tylko dobrze. Tak dobrze, jak robią to modele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, które pokazują prognozę pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I co one takiego pokazują? A lubię sobie tak popatrzeć na nie, poprzyglądać się, zwłaszcza wtedy, kiedy ta temperatura tak przepięknie wzrasta. No i one właśnie to pokazują. Mapa, na którą teraz patrzę, świeci się na pomarańczowo i ta temperatura wzrasta przepięknie. Co nam mówią te modele? Po południu i wieczorem niebo nad Polską będzie raczej w kratkę. Trochę przyjaśnień, trochę chmur. Na północy może się wydarzyć przelotny deszcz. Najbardziej czujni powinni być kierowcy, no, na krańcach północno-wschodnich, bo tam rzeczywiście mogą pojawić się burze. Na Suwalszczyźnie lokalnie spadnie nawet do 25 litrów wody na metr kwadratowy, a podczas burz wiatr może się rozpędzać nawet do 60 km na godzinę. Ale to, co pokazują termometry, to od 20 stopni na Pomorzu przez 23 stopnie w centrum i na wschodzie do 26 stopni na zachodzie kraju. Oczywiście nad samym morzem tutaj chłodniej, od 17 do 20 stopni. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, zachodni oraz północno-zachodni, ale na północy i wschodzie chwilami bardziej odczuwalny. Na trasach na pewno warto mieć oko na niebo, szczególnie tam, gdzie chmury mogą szybko zmienić spokojną jazdę w mokry, burzowy odcinek trasy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i Robert zapowiedział tutaj towarzystwo. Była Madonna, była Sabrina i jestem też ja. 3 minuty po 18:00. Aleksandra Jasińska, zapraszam.

0: I my też was cały czas wierzymy, a doskonale na pamięć zna wszystkie utrudnienia i problemy drogowe, które mogą się pojawić, Mariusz Dąbrowski, który już teraz pojawił się w studiu. 10 minut po 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wszystkie utrudnienia znam na pamięć.
0: A
2: ja?
0: Nie?
2: Nie? Będę ich tak swoim dużo. Bohaterem.
0: No dobrze, to w takim razie dawaj z kartki.
2: Pojadę z kartki i z mapy, dobrze? To wtedy będzie pewniej. Najświeższe utrudnienie. Droga Krajowa nr 92, odcinek Miedzichowo-Lwówek, Bolewice, 116 km. Tam doszło do zdarzenia ciężarówki z autem osobowym. Droga nr 92 na 116 km jest trasą zablokowaną. Droga ekspresowa S61, Łomża-Stawiski w pobliżu Karwowa na 66 kilometrze. Tu wciąż trwa wyciąganie ciężarówki z rowu, jezdnia w kierunku Suwałki jest zablokowana. Droga krajowa nr 50, Wiskitki-Sochaczew, Guzów, 100 kilometr, awaria ciężarówki, ruch wahadłowy. I droga ekspresowa S19. Dwa odcinki, Zdziary, węzeł Rudnik nad Sanem w pobliżu Niska i Zdziary, węzeł Rudnik nad Sanem w pobliżu Zarzecza. 411 i 410 kilometr. W pierwszym przypadku awaria busa, zablokowany prawy pas w kierunku Rzeszowa. W drugim wypadku awaria auta osobowego, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Lublina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: A to Polskie Radio Kierowców. Już za chwilę szczegóły. Jechał samochodem ciężarowym z naczepą i miał 1,5 promila alkoholu. Do tego nie miał prawa jazdy, bo był kursantem.

0: Pojazdami kategorii B policjanci zatrzymali pijanego 39-latka pod Łomżą w województwie podlaskim w ramach akcji Trzeźwy Poniedziałek. Mówiła o tym Urszula Brulińska z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
1: Łomżyscy policjanci z ruchu drogowego zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy nauki jazdy. Za kierownicą siedział 39-letni kursant robiący prawo jazdy na kategorię C plus E. Mieszkaniec województwa mazowieckiego miał blisko 1,6 promila alkoholu w organizmie. Mężczyźnie policjanci zatrzymali prawo jazdy kategorii B.
0: Policjanci sprawdzają teraz, czy ukarany będzie także instruktor, który dopuścił się do jazdy pijanego kursanta.
1: Instruktor jazdy był trzeźwy, wytłumaczył policjantom, że nie wyczuł alkoholu od kursanta. Policjanci ustalają jego odpowiedzialność karną. Należy tu pamiętać o artykule 96 kodeksu wykroczeń, który mówi, że odpowiedzialność ponosi każdy, kto dysponuje pojazdem i dopuszcza do kierowania nim osoby pod wpływem alkoholu. Dotyczy to zarówno stanu po użyciu alkoholu, jak i stanu nietrzeźwości.
0: Co grozi instruktorowi teraz? Ano grozi mandat do 5000 zł, natomiast 39-latek odpowie za jazdę pod wpływem alkoholu, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

0: Bardzo mnie to cieszy, że jedzie wam się z nami dobrze. O to chodzi przede wszystkim w naszej pracy. Towarzyszymy wam w podróży. Jeśli macie jakiekolwiek pytania co do utrudnień, to nasz człowiek właściwy na miejscu i o właściwym czasie absolutnie wszystko wie na ten temat. A jeśli nie wszystko, to na pewno się dowie. Mariusz Dąbrowski już teraz. Minęła godzina 18:30. Czas na najświeższe informacje z tras.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Gdańsk, lotnisko węzeł Gdańsk-Karczemki, 334 km. Zdarzenie trzech autosobowych na wysokości węzła Karczemki, zablokowany jest jeden pas łącznicy zjazdowej. Ta sama S6, odcinek węzeł Gdańsk-Szadułki, węzeł Gdańsk-Lotnisko w pobliżu Karczemek. Jezdnia w kierunku Gdyni, 336 km, autoosobowe w barierach ochronnych. Zablokowany lewy pas, można jechać tylko prawym pasem. S11, odcinek Ostrów Wielkopolski-Antonin w pobliżu

0: Godzic na 15 kilometrze zepsuła się ciężarówka. Zablokowany został prawy pas jezdni w kierunku Katowic. Droga ekspresowa S19, pierwszy odcinek, Zdziary, Rudnik nad Sanem, w pobliżu Niska, 411 km, awaria busa, zablokowany prawy pas w kierunku Rzeszowa. S19, odcinek węzeł Zdziary, węzeł Rudnik nad Sanem, ale w pobliżu Zarzecza, 410 km, awaria autoosobowego, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Lublina. Droga krajowa numer 50, odcinek Wiskitki, Sochaczew, miejscowość Guzów, 100 kilometr, awaria ciężarówki, ruch w obu kierunkach możliwy, choć tylko jednym pasem. Droga ekspresowa S61, Łomża, Stawiski, w pobliżu Karwowa na 66 kilometrze. Wciąż służby wyciągają z rowu ciężarówkę, jezdnia w kierunku Suwałki jest zablokowana. I droga krajowa numer 92, Miedzichowo-Lwówek, miejscowość Bolewice, 116 km. Zderzenie ciężarówki z autem osobowym, droga zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Polecamy się w każdej drogowej sprawie. Numer telefonu do nas to 22 513 11 11, a także aplikacja Polskiego Radia Kierowców do waszej dyspozycji.

0: like a sleep twitch.
1: I szybciutko meldunek pogodowy ze Szczecina. Stopni 24, niebo zachmurzone. Dosyć średnio napisał nasz słuchacz. Słońce też jest, widoczność dobra, przyczepność również, więc ja w takim razie jadę razem z wami do domu ze szkoły. Odjazd pociągu o 18:35. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojności. Miłego wieczoru, Antek z Gryfina.

Cześć Ola, cześć Mariuszu, miło was słyszeć. Toczek napisał w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Mariusza też, Toczku, już niebawem ponownie usłyszysz. Za 4 minuty najświeższe informacje z tras.

0: 10 minut do godziny 19. Zerkam na mapy. Na mapach różne kolory, pewnie gdzieniegdzie gęsto, w niektórych miejscach nieco lżej. Szczegóły drogowe już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dobre wiadomości z autostrady A4. Pierwsza z odcinka węzeł Pietrzykowice, węzeł Wrocław Południe, w pobliżu Nowej Wsi Wrocławskiej na 148 kilometrze. Nie ma już utrudnień na jezdni w kierunku Wrocławia. Druga do

0: Dobra wiadomość z autostrady A4, odcinek węzeł Rzeszów-Zachód, węzeł Sędziszów. W pobliżu Bratkowic na 563 kilometrze nie ma utrudnień na jezdni w kierunku Krakowa. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Gdańsk-Lotnisko, węzeł Gdańsk-Karczemki, 334 kilometr, zderzenie trzech autosobowych. Na wysokości węzła Karczemki zablokowany jest jeden pas łącznicy zjazdowej. Trasa ekspresowa S6, odcinek węzeł Gdańsk-Szadułki, węzeł Gdańsk-Lotnisko, w pobliżu Karczemek, jezdnia w kierunku Gdyni, 336 kilometr. Auto osobowe wjechało w barierę ochronne. Zablokowany jest lewy pas ruchu. S11, odcinek Ostrów Wielkopolski Antonin, w pobliżu Przygodzic na 15 km. Awaria ciężarówki, zablokowany prawy pas w kierunku Katowic. S19, stało się jedno utrudnienie na odcinku węzeł Ździary, węzeł Rudnik nad Sanem, w pobliżu Zarzecza na 410 km. Awaria auta osobowego sprawiła, że zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Lublina. Koniec kłopotów na drodze krajowej numer 50 na odcinku Wiskitki-Sochaczew. W Guzowie na 100 kilometrze nie ma już kłopotów, ale droga ekspresowa S61 Łomża-Stawiski w pobliżu Karwowa na 66 kilometrze trwa wyciąganie ciężarówki z rowu, a jezdnia w kierunku Suwałki jest jezdnią wciąż zablokowaną. I droga krajowa numer 92, Miedzichowo-Lwówek, Bolewice, 116 km. Zderzenie ciężarówki z autem osobowym. Droga numer 92 jest trasą zablokowaną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: I jeszcze szybciutki rzut oka na to, co się dzieje w Warszawie. Nasz słuchacz utknął właśnie na S8C w części żoliborskiej i jedzie w stronę Brudna. Cierpliwości.

0: A na 304 kilometrze A4 Gliwice-Ostropa wylądował właśnie wylądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. To doniesienie od Roberta, a tymczasem godzina 19 prawie. Na zegarach sprawdzamy, co w prognozie pogody na wieczór.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w nocy? W nocy raczej spokojnie, zachmurzenie małe i umiarkowane, ale z czasem na zachodzie chmur może zacząć przybywać. W drugiej części nocy właśnie tam może pokropić słaby przelotny deszcz. Na początku przelotne opady możliwe są także na północy.

0: północnym wschodzie. Natomiast no, tutaj jest uwaga do kierowców. Lokalnie mogą pojawić się krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność nawet do 300 metrów. W takich miejscach oczywiście zdejmujemy nogę z gazu i pamiętamy, żeby światła przeciwmgłowe pomagały nam, ale tylko wtedy, gdy używamy ich z głową. Ale tutaj mówimy o 300 metrach, tak? Ograniczona widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 9 stopni na Pomorzu i Kaszubach przez około 13 stopni w centrum do 16 stopni na zachodzie kraju. W rejonach podgórskich Karpat chłodniej od 7 do 13 stopni. Wiatr słaby, na wschodzie zmienny, a poza tym przeważnie z kierunków południowych. Noc więc raczej łagodna, ale miejscami mglista.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i to właśnie ta mgła może być największą pułapką na trasie dzisiejszej nocy. 2 minuty po 19:00. Aleksandra Jasińska, zapraszam.

0: A gdyby tak Artur Gadowski śpiewał na przykład o przepięknej trasie. Ona jest ze snu i takich tras wam życzę, żeby jak najprzyjemniej leciało się przez te trasy, żeby te kilometry pod kołami leciały z największą przyjemnością i lekkością, choć jak wiemy, bywa różnie.
1: To ja do tego dodam jeje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Spoglądam na naszą drogową mapę utrudnień. Koniec kłopotów na drodze krajowej numer 22 na odcinku Malbork-Starogard-Gdański w Gnojewie. Na 350 km, gdzie auto osobowe wjechało do rowu. I dość długo na tym odcinku krajowej trasy numer 22 obowiązywał ruch w obu kierunkach jednym pasem. Wciąż są kłopoty na drodze krajowej numer 92, odcinek Miedzichowo-Lwówek, Bolewice, 116 km, zderzenie ciężarówki z autem osobowym. Trasa jest za

0: zablokowana. Droga S61 Łomża-Stawiski w pobliżu Karwowa na 66 kilometrze. Trwa wyciąganie z rowu ciężarówki. Jezdnia w kierunku Suwałki jest zablokowana. S19 odcinek węzeł Ździary, węzeł Rudnik nad Sanem. W pobliżu Zarzecza na 410 kilometrze zepsuło się auto osobowe i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Lublina. S11, odcinek Ostrów Wielkopolski Antonin w pobliżu Przygłodzic na 15 kilometrze, awaria ciężarówki, w efekcie zablokowanej sprawy pas jezdni w kierunku Katowic. I S6, odcinek węzeł Gdańsk-Szadułki, węzeł Gdańsk-Lotnisko, Karczemki, 336 km autoosobowe w barierach, zablokowany lewy pas ruchu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A już za moment o tragicznych wypadkach w Ząbkach porozmawiamy z naszym ekspertem Filipem Gregą, instruktorem nauki jazdy.

0: Będę z tobą. To Lemon na antenie Polskiego Radia Kierowców, a my już teraz o tragicznym wypadku, właściwie makabrycznych wypadkach powinnam powiedzieć, bo w miniony weekend w Ząbkach w jednym miejscu, prawie w jednym miejscu u styku dwóch ulic Piłsudskiego, Żołnierskiej i Szwoleżerów zginęły dwie osoby. Trzecia trafiła do szpitala w ciężkim stanie. Kilkanaście godzin później doszło bardzo blisko do kolejnego zdarzenia z udziałem osobówki i rowerzysty. Według relacji w czasie drugiego zdarzenia sygnalizacja świetlna nadal była wyłączona po wcześniejszym wypadku. O okolicznościach, ale też w ogóle o bezpieczeństwie przed wyjazdami wakacyjnymi porozmawiamy teraz z Filipem Gregą, instruktorem nauki jazdy, a także egzaminatorem prawa jazdy, wykładowcą, biegłym sądowym, socjologiem i pedagogiem. Witamy w Polskim Radiu Kierowców.
1: Dzień dobry, witajcie Państwa.
0: No to na początek powiedzmy sobie, dwa niebezpieczne zdarzenia niemalże w jednym miejscu w odstępie kilkunastu godzin. Przypadek?
1: Tak, myślę, że przypadek. Nie znam dokładnie mechaniki tego zdarzenia drugiego, ale raczej spodziewam się, że przypadek, to znaczy przypadek, no właśnie, przypadek, że to w tym samym miejscu i to jest przypadek, natomiast, że doszło do zdarzeń, to trudno o przypadku mówić, na pewno.
0: Czyli nie mówimy tutaj o tym, że, nie wiem, źle było zaprojektowane skrzyżowanie, albo jak zabezpieczymy miejsce po ciężkim wypadku, albo jak zachować się, kiedy sygnalizacja nie działa. Mówimy tutaj o błędzie kierowcy, o czynniku ludzkim.
1: Oczywiście, no złej baletnicy i tak dalej, ale to nie w tym przypadku tutaj. Tu ewidentnie zachowanie uczestników ruchu miało bezpośredni wpływ na to zdarzenie, na jego skutki. No jest to oczywiście przykre i to bardzo źle się omawia takie rzeczy. Mówiąc szczerze, nie lubię słyszeć się z Państwem, ale zwykle się słyszymy właśnie w takich tematach. No ale tak to już jest. Na pewno trzeba dobrze przyjrzeć się temu, co tam się wydarzyło i omówić to, bo mam wrażenie, że wiele osób, tak czytając komentarze różne, no niespecjalnie chyba dobrze rozumie prawo. I to jest takie no, najsmutniejsze, ale to jest rzecz, o której się mówi już dość długo. No, a my, Polacy, mamy swoje zdanie. Nie zawsze i ono niestety nie jest spójne z przepisami.
0: Dla mnie muszę przyznać, że ta historia to jest historia tak, o kierowcy Hondy, który miał skręcać lub zawracać z pasa przeznaczonego do innego kierunku jazdy, ale to jest historia o tym, że co się dzieje na drodze, gdy jeden kierowca wykonuje manewr, którego inni uczestnicy ruchu drogowego nie mają prawa się spodziewać.
1: No właśnie. Tutaj jest wiele tych aspektów, ale jeżeli mamy je omówić, to oczywiście możemy. No bez wątpienia tu głównym sprawcą zdarzenia i osobą, która wygenerowała cały problem, był ten kierujący taksówką, który no, wymyślił sobie zawracanie w sposób i w miejscu do tego niedozwolonym i zrobił to celowo i świadomie. Przecież to nie był błąd, to nie była pomyłka. To była celowa ignorancja obowiązującego stanu prawnego. Więc tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości, że tutaj on zawinił najbardziej w tym wszystkim.
0: No bo bardzo często bywają takie sytuacje, to można zauważyć w ruchu drogowym, że widzimy, że jest zakaz skrętu, a ja tylko zawrócę, prawda? No w takiej sytuacji najbezpieczniejszą decyzją jest pojechać zgodnie z pasem.

0: czasem zawrócić dalej, nawet jeśli tracimy, i biorę to w cudzysłów, kilka minut.
1: No wiesz, zdarzają się sytuacje, gdzie zjedziemy na autostradzie nie w tym miejscu, albo gdzieś pominiemy nasz zjazd. No i trzeba objechać często kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów i nie ma wyjścia. Trudno, no za gapowe się płaci, jak to mówią. A w tych

0: sobie do zawrócenia. Przecież można było z tego wybrnąć, to nie był żaden wielki problem. To była chęć skrócenia sobie, nie bardzo wiadomo po co, dlaczego, czasu przejazdu, no bo co, no bo pasażerów się wiezie taksówką, no trudno mi jest to w ogóle tłumaczyć. Nie chciałbym wręcz próbować wchodzić w sposób myślenia tego kierującego. Na pewno uczył mnie coś niezwykle złego, co się skończyło w sposób, którego on w ogóle nie przewidywał. To nie ma wątpliwości, że on to zrobił celowo, ale też nie ma wątpliwości, że nie chciał, żeby się to tak skończyło. Tylko, że no nie wziął pod uwagę, że właśnie niestosowanie się do przepisów kończy się w różny sposób.
1: Mm-hmm. Ja muszę przyznać, że wyobraźnia często kieruje mnie o 2-3 kroki do przodu. I tak sobie myślę, że w tej sytuacji być może kierowcy zawodowi, czy kierowcy aplikacyjni, nazwijmy to, bo bardziej o nich mówię, czy kierowcy przewozowi powinni przechodzić jakieś dodatkowe szkolenia z jazdy miejskiej i w ogóle z bezpieczeństwa, bo przyjeżdżają tutaj z prawem jazdy, ja często mówię, no, znalezionym w chipsach i po prostu nagle nie wiedzą, że no, obowiązuje tu jakiś ruch, jakieś zasady, jakieś znaki.
0: No ale ty jesteś wytrawnym kierowcą, no to jest jakby zupełnie inna sprawa, natomiast faktycznie należy się zastanowić nad tym, czy aby na pewno nasz obecny stan prawny jest dobry, bo teoretycznie część kierowców tych zawodowych, to nazwijmy, czyli tych, którzy wykonują obowiązki za kierownicą związane z przewozem osób czy towarów dużymi pojazdami, oni i przechodzą różnego rodzaju szkolenia okresowe, gdzieś tam ten nadzór jest. Natomiast jeżeli już mówimy o tych aplikacyjnych tak zwanych kierowcach, no to często są to kierowcy z innych krajów, nie tylko tyle, że z zagranicy, ale innych kulturowo zupełnie. Tutaj trzeba pamiętać, że to nie są tylko obywatele Unii Europejskiej, dlatego że konwencja wiedeńska, która jakby reguluje zasady wymiany praw jazdy, dostępu do możliwości ruchu drogowego dla kierowców, ona obejmuje również te kraje, które no, dla nas są obce, mocno obce kulturowo i jakby to powiedzieć, żeby nikogo nie urazić, no tam, gdzie ten ruch drogowy jest w jeszcze gorszym stanie niż w Polsce i bezpieczeństwo ruchu drogowego i zachowania kierowców są jeszcze bardziej dla nas niedopuszczalne. Oni przyjeżdżają do nas, oni mają obowiązek wymienić prawo jazdy na polskie, ale to jest tylko formalna wymiana. Mhm. Ona nie niesie za sobą żadnej weryfikacji kompetencji zupełnie. Tak. A jest to, uważam, no niestety niezbędne właśnie dlatego, że to są często ludzie, których pochodzący z krajów, w których prawo jazdy zdobywa się w sposób, no powiedzmy sobie, nie taki, jak byśmy tego oczekiwali. No i trafiają do naszego ruchu drogowego, trafiają nam za kierownicy taksówek i przewożą nas i naprawdę no, od czasu do czasu korzystam i prawie zawsze dzieje się dokładnie tak samo.
1: Wyobraziłam sobie, jak to jest, kiedy korzystasz z takich przewozów. To musi być jakiś cyrk, albo jakiś show co najmniej.
0: Wiesz co, nie jest. W czasie nie, bo to by jeszcze eskalowało. Natomiast faktycznie zdarza mi się po zatrzymaniu, już po dojechaniu na miejsce, mam mocne słowa, wykład. To też zależy od osoby, bo zdarzają się i to też ładnie osoby, kiedy zwracam uwagę, że no tam to było tak, a to jak powinno być, to się pytają, prawda? No to fajnie, że ktoś ma widać wiedzę, chce rozszerzyć tą wiedzę, dowiedzieć się, jak to tak naprawdę w Polsce powinno się robić. No a jak widzę, że nie ma sensu dyskusja, to po prostu no, nie ma sensu. Daję opinię taką, jaką daję w aplikacji, bo można dać opinię dotyczącą bezpieczeństwa jazdy. Czy to działa, tego nie wiem, ale to jedyne, co można zrobić. Natomiast eskalowanie w trakcie jazdy, poprawianie tego kierowcy, no może nie być najlepszym pomysłem.
1: Czy kierowca, który jedzie zgodnie z przepisami, też powinien zakładać, że ktoś inny może popełnić skrajnie niebezpieczny błąd? O tym porozmawiamy po godzinie 19:30, a za 5 minut najświeższe informacje z tras.

0: Minęła 19:30, a my wyjeżdżamy ponownie na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa numer 92, Miedziechowo, Lwówek, Bolewice, 116 km, zderzenie ciężarówki z autem osobowym. Droga numer 92 jest trasą zablokowaną. S61, trasa ekspresowa, odcinek Łomża-Stawiski. W pobliżu Karwowa na 66 km trwa wyciąganie z rowu ciężarówki. Jezdnia w kierunku Suwałki jest zablokowana. Skończyły się kłopoty na drodze krajowej numer 50 na odcinku Wiskitki-Sochaczew w Guzowie na 100 km. Awaria ciężarówki sprawiła, że wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem. Teraz jedzie się już bez utrudnień. S19, odcinek węzeł Zdziary, węzeł Rudnik nad Sanem w pobliżu Zarzecza na 410 km. Po awarii auta osobowego wciąż zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Zdziary.

0: godzinę. I S11, odcinek Ostrów Wielkopolski Antonin, w pobliżu Przygodzic na 15 km, awaria ciężarówki zablokowane w prawy pas jezdni w kierunku Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Oj tak, często najniebezpieczniejszy manewr to często ten, którego inni kierowcy nie mają prawa przewidzieć. O tym już za chwilę z naszym ekspertem Filipem Gregą, instruktorem nauki jazdy.

0: I tak jak mówiłam, najbardziej niebezpieczny, czy najniebezpieczniejszy manewr to często ten, którego inni kierowcy nie mają prawa widzieć. O tym już teraz z Filipem Gregą, który jest z nami ekspertem bezpieczeństwa ruchu drogowego, instruktorem nauki i techniki jazdy. Powracamy do rozmowy, a pretekstem jest wypadek, właściwie wypadki, makabryczne wypadki w Ząbkach pod Warszawą. No i tu tak naprawdę wychodzi taki sposób myślenia kierowców o tym, że czasem sobie skrócę drogę, bo nie chcę jej chciałabym nadgonić drogę, czy chciałabym nadgonić drogę, więc sobie skrócę. Niby jest zakaz, niby spróbuję skręcić, nie? To jest na takiej zasadzie bardzo często, bo na przykład śpieszę się i nie opłaca mi się za bardzo podjechać do kolejnego skrzyżowania, gdzie prawidłowo mogę wykonać manewr zawracania. No i bardzo często bywa tak, że inni kierowcy nie mają prawa przewidzieć takiego ruchu. Tak między innymi doszło do tego wypadku właśnie w Ząbkach. I o tych manewrach, i o takim przewidywaniu w ruchu drogowym jako umiejętności, która jest niezwykle ważna, niezwykle istotna, chciałabym z tobą teraz pomówić, bo bardzo często mówisz właśnie o tym, że planowanie i przewidywanie to jest często jeden z największych sukcesów w ruchu drogowym.
1: No to jest podstawa tak naprawdę poruszania się, ale ja bym odszedł od takiego stawiania sprawy, jak ty to zrobiłaś, tylko dlatego, że porozmawiamy o przepisach, bo to nie jest umiejętność. To nie jest umiejętność, to jest przede wszystkim obowiązek. My sobie nie zdajemy sprawy. Jakoś tak to się już ułożyło przez ostatnie dekady wręcz, że nasi kierowcy nie zdają sobie sprawy z obowiązków, jakie na nich ciążą. Prawo o ruchu drogowym może w Polsce jest dość obszerne, ale ono nie jest aż tak bardzo skomplikowane, jeżeli tylko mamy jakieś podstawy rozumienia prawa. I tak naprawdę zaraz na samym początku, tuż po tak zwanym słowniczku, czyli artykule drugim, który definiuje w zasadzie wszystko, co potem będzie opisywane w przepisach, mamy artykuł trzeci, chyba najważniejszy, który mówi generalnie o tym, że mamy jeździć bezpiecznie, nie stwarzać zagrożenia, a za nasze zachowanie, które ma do tego prowadzić, rozumie się również zaniechanie, czyli nie realizujemy pewnych rzeczy, które są zapisane, jeżeli tak będzie bardziej bezpiecznie. I do tego mamy kolejny, czwarty przepis, drugi najważniejszy i w mojej ocenie tak naprawdę na tych dwóch wystarczyłoby, gdyby poprzestać w prawie o ruchu drogowym, gdyby było normalnie, gdyby ludzie myśleli i działali zgodnie z nimi. Artykuł czwarty, który jest błędnie nazywany często zasadą ograniczonego zaufania. No bo to nie jest zasada ograniczonego zaufania, to jest zasada posiadania zaufania, czyli mamy prawo oczekiwać, że inni będą stosowali się do przepisów, ale tylko do momentu, w którym z ich zachowania będzie widać, że oni się do tych przepisów stosują, bo jeśli widać, że się nie stosują, to my już nie mamy prawa uzurpować sobie tego

0: prawa. I już nie mamy prawa myśleć, no bo on musiał, bo on miał obowiązek. To prawda, on miał, ale my też jakieś obowiązki mieliśmy. I tutaj, kiedy mówimy o tym konkretnym zdarzeniu, tu akurat ciężko jest kierowcom, kierowcy tego pojazdu, który jechał na wprost, zarzucić, że no, on się nie zastosował do tego, do tych przepisów. Troszkę ciężko, dlatego że tam faktycznie autobus zasłaniał tego kierującego, który fantazyjnie chciał zawrócić. No i trudno bardzo.
1: Łańska
0: tak
1: fantazja poniosła.
0: Niestety.
1: I tragiczna w skutkach jest, o czym nie raz i nie dwa przekonywaliśmy się i przekonujemy się tak naprawdę w ruchu drogowym. Ale czy tak dramatyczne wydarzenia, jak te w Ząbkach, przypominają nam o tym, że jeden błąd na drodze może mieć nieodwracalne skutki? Bo tak sobie myślę, przed wakacyjnymi wyjazdami kierowcy często stosują taką zasadę pod tytułem jakoś dojadę. Więc myślę sobie o tym, że warto byłoby zmienić sposób myślenia o jeździe, bo często zagrożeniem, największym zagrożeniem wakacyjnych tras nie jest prędkość, choć też, nie jest zmęczenie, choć też, pośpiech, choć też, ale dla mnie te przekonania, które gdzieś siedzą w głowie, przekonania pod tytułem jakoś tam dojadę, z mojego punktu widzenia, jeśli się ze mną nie zgodzisz śmiało, są często dużo bardziej brutalne i dużo niebezpieczniejsze.
0: Nie zgodzę, ja tylko uważam, że zupełnie jestem niepotrzebnym gościem w audycji. Ty wszystko wiesz i możesz spokojnie tutaj sama opowiadać naszym słuchaczom o wszystkim i to będzie absolutnie prawidłowe i mądre. Tak właśnie się dzieje. My, największym zagrożeniem jesteśmy my sami. No bo, mili państwo, zwróćmy uwagę na coś i możemy tutaj też o tym konkretnym zdarzeniu pomyśleć. Przecież ustawa jasno mówi, że zbliżając się do skrzyżowania mamy obowiązek zachować szczególną ostrożność. Tak mówi. Szczególna ostrożność to nie jest jakaś tam ostrożność. Ona też jest określona tak zwaną definicją legalną, czyli w artykule 2 jest napisane, co my mamy zrobić. A tam mianowicie jest napisane, że mamy tak dostosować naszą technikę jazdy, by zapanować nad pojazdem w nieprzewidzianych, zmieniających się okolicznościach. I tutaj te zmieniające się okoliczności były. Tu wymyślił sobie gamoń, zawracanie w miejscu niedozwolonym. No i ten autobus tutaj troszkę zmiękcza sytuację. Ale jakże wiele jest zdarzeń drogowych, na skrzyżowaniach głównie, kiedy widzimy, że ktoś jedzie niezgodnie z przepisami i nie reagujemy, bo on miał mi ustąpić, bo ja miałem pierwszeństwo. Ja się wtedy zastanawiam zawsze, czy jak będzie się tłumaczył taki kierowca, który no, będzie siedziało dziecko na jezdni. Będzie sobie siedziało w miejscu niedozwolonym, siedzenie na jezdni jest niedozwolone, to nie przejście dla pieszych, na którym mogłoby się dziecko znaleźć i tak dalej, no to co, widząc to dziecko, to on przejedzie to dziecko? No chyba nie. Czy będzie miał pretensje do opiekunki, do rodzica tego dziecka? Pewnie będzie miał, ale przecież to on stworzył zagrożenie. I my jakoś tak dziwnie zwracamy uwagę na, nie, czasami nie do końca na tą stronę, na którą musimy patrzeć. Każdy odpowiada za siebie. My uzurpujemy sobie swoje prawa z cudzych obowiązków, czego prawo nie pozwala robić. Każdy w prawie ruchu drogowym ma swoje własne obowiązki. I jest zdarzenie drogowe i mówimy, bo tamten wyjechał z czerwonego, to jest jego wina. No nie, to nieprawda. To nieprawda, bo równie dobrze można by powiedzieć, że jak się ochroniarze w banku pospali i złodzieje napadli, okradli bank, to jest wina tylko złodziei. No chyba nie. Zdaje mi się, że ochroniarze tam byli od tego, żeby mieli jakieś obowiązki swoje. I na drodze jest taka sama sytuacja. Każdy ma swoje obowiązki i odpowiada za ich zaniechanie.
1: Czyli tak naprawdę mówimy o zaniechaniu i o przekonaniach też, które mamy, kiedy wsiadamy do samochodu, bo od tych przekonań tak naprawdę bierze się wszystko. Bierze się także to, czy w ruchu drogowym traktujemy na poważnie zasady ruchu drogowego i znaki, czy też nie. No i o tym sobie rozmawialiśmy z Filipem Gregą, instruktorem nauki jazdy. Bardzo dziękuję Ci za to spotkanie.
0: Dziękuję jak zwykle. Miło, wszystkiego bezpiecznego.

0: 10 minut do godziny 20. Ja zerkam, co się dzieje w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. A wy tam no, rozpisaliście się między innymi na temat większej sprawy na 304 km A4 Gliwice Ostropa. Robert daje znać w aplikacji o lotniczym pogotowiu ratunkowym, o śmigłowcu LPR-u właśnie na 304 km i pisze inny słuchacz, no muszę przyznać, że to większa sprawa. O tym zakładam, że więcej szczegółów w serwisie drogowym, ale piszecie także o procedurze trząs uruchomiona przy okazji parodii Końca Świata, w wyniku której ukazały się następujące informacje. Patrz jak idziesz, no właśnie, 22 września 2000 roku w samo południe zjechał z taśmy produkcyjnej ostatni wyprodukowany Fiat 126P. Chwytaj chwilę, napisał Antek z Gryfina. Pozdrawiamy cię, Antku, bardzo serdecznie i wszystkich naszych słuchaczy, którzy jadą razem z nami do celu, a tymczasem Mariusz Dąbrowski w studiu i wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dziękujemy naszym słuchaczom za wszelkie informacje tyczące się tego, co dzieje się na A4, co działo się na A4 między Gliwicami a Strzelcami Opolskimi w rejonie węzła Gliwice-Ostropa na 305 kilometrze. Tam przypomnę, auto osobowe uderzyło w bariery, jedna osoba została ranna. Na czas lądowania śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego jezdnia w kierunku Katowic została zablokowana. Najświeższe informacje z A4 od służb autostradowych są takie, że to utrudnienie się zakończyło i jezdnią w kierunku Katowic jedzie się już bez nich.

0: jakichkolwiek utrudnień. Mamy nowy kłopot na autostradzie A2 na odcinku Pruszków-Warszawa w pobliżu Konotopy na 454 kilometrze. Karambol 5 aut osobowych. Zablokowane są 2 pasy jezdni w kierunku Warszawy. Kolejne nowe utrudnienie. Droga Krajowa nr 74, odcinek Kielce-Opatów, miejscowość Radlin, 93 km. Zderzenie 2 aut osobowych. Ruch dla obu kierunków możliwy, choć tylko jednym pasem. Droga Krajowa nr 92, Miedzichowo-Lwówek-Bolewice, 116 km, zderzenie ciężarówki z autem osobowym. Droga nr 92 jest wciąż trasą zablokowaną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papam.
1: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.
6: A my niezmiennie polecamy się w naszej aplikacji Polskiego Radia Kierowców, a za 7 minut 20.

0: i godzina 20 na zegarach, a my sprawdzamy, co w prognozie pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A tymczasem zerkam na mapę synoptyków. Mapa przygotowana właśnie przez synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, która, no właśnie, niech ja sobie zaktualizuję, jaka jest teraz temperatura. Dokładnie 24 stopnie to najcieplejsze miejsce w Legnicy i w Słubicach. To jest Polska, no, zachodnia, idealnie zachodnia. Natomiast najchłodniejsze miejsce to Elbląg, ale jest też drugie miejsce, to Hel, tam 16 stopni Celsjusza i tu by się wszystko zgadzało z modelami oraz z tym, co przewidują. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, w drugiej połowie nocy wzrastające na zachodzie kraju do dużego i tam niewykluczone słabe przelotne opady deszczu. Przelotne opady deszczu możliwe także początkowo na północnym wschodzie. Lokalnie krótkotrwałe mgły, które będą ograniczały widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 9 stopni na Pomorzu i Kaszubach, około 13 w centrum, do 16 na zachodzie, natomiast

0: Podgórskich Karpat od 7 do 13. Wiatr słaby, na wschodzie zmienny, a na pozostałym obszarze kraju z kierunków południowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I tak się stało, że dojechaliśmy właśnie do godziny 20. To co? Jedziemy w kierunku 21? 2 minuty po 20. Aleksandra Jasińska, zapraszam.

0: A my zadbamy o to, żeby wam się nie chciało spać, bo co 20 minut serwujemy najświeższe informacje z tras. W tych informacje i spokojne, i mniej takie, w których czasem trzeba się nagimnastykować w ruchu drogowym, żeby pomijać różne utrudnienia. Szczegóły już teraz.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na kłopoty był Bednarski, to teraz na niespanie ma być Dąbrowski, tak? Dobrze zrozumiałem.
0: Dobrze zrozumiałem.
2: No to będę działał, będę działał. Autostrada A2, odcinek Pruszków-Warszawa w pobliżu Konotopy na 454 kilometrze. Po karambolu 5 aut zablokowane wciąż są dwa pasy jezdni w kierunku Warszawy. Przypominam o końcu kłopotów na autostradzie A4 na odcinku Gliwice.

0: Gliwice Strzelce Opolskie w rejonie węzła Gliwice Ostropa na 305 kilometrze. Tam auto osobowe uderzyło w bariery. Jedna osoba została poważnie ranna. Musiał ją zabrać śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jezdnia w kierunku Katowic na czas akcji śmigłowcowej była zablokowana. Teraz A4 w kierunku Katowic przejezdna jest bez jakichkolwiek kłopotów. S11, odcinek Ostrów Wielkopolski Antonin w pobliżu miejscowości Przygodzice na 15 kilometrze, awaria ciężarówki, zablokowany prawy pas jezdni w kierunku Katowic. S17, odcinek węzeł Otwock, węzeł Ostrów Woladucka, 13 kilometr, awaria ciężarówki, zablokowany prawy pas jezdni w kierunku Lublina. I droga krajowa numer 74, odcinek Kielce-Opatów, Radlin, 93 km, zderzenie dwóch autosobowych, ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: 18 minut po godzinie 20. Trzech nastolatków trafiło do szpitala po wypadku, do którego doprowadził nietrzeźwy 16-letni kierowca. Zapytacie, jak to się stało, że 16-letni kierowca nie dość, że był nietrzeźwy, to jeszcze miał auto? Otóż tak, wiadomo w tej sprawie tyle, że nastolatek prowadził osobówkę i jechał ze znajomymi. Do zdarzenia doszło w miejscowości Rozdoły w powiecie zamojskim. Jak mówi podkomisarz Katarzyna Szewczuk z zamojskiej policji, chłopak prawdopodobnie skorzystał z auta pod nieobecność rodziców.
1: Handel miał charakter detaliczny. Luksusowe pojazdy trafiły przez Białoruś do Rosji i tam zostały zarejestrowane. Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach wydał decyzję nakładającą na spółkę 20 milionów złotych kary. Urząd skorzystał z maksymalnego jej wymiaru ze względu na skalę procederu i świadomość przedsiębiorcy, że towar ostatecznie trafia do rosyjskiego klienta.
0: A to o 20 milionach złotych kary, które będzie musiała zapłacić firma z województwa śląskiego, która sprzedawała do Rosji luksusowe samochody. Spółka złamała zakaz handlu nałożony przez Radę Unii Europejskiej. Wiadomo, że od 1 stycznia do 23 czerwca 2023 roku ta firma sprzedawała poza Unię Europejską 177 samochodów i jeden motocykl. O tym mówił rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Michał Kasprzak, a wartość sprzedanych pojazdów to ponad 19 milionów euro.

0: Za moment 20.30, a jak co 20 minut w Polskim Radiu Kierowców przypominamy, możecie zgłaszać utrudnienia, które zauważacie. My co 20 minut informujemy Was o najświeższych doniesieniach i informacjach, które otrzymujemy od służb, ale Wasze wiadomości, Wasze spostrzeżenia również mile widziane w naszej aplikacji, a tymczasem Mariusz Dąbrowski w studiu, wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dobra wiadomość jest taka, że skończyły się kłopoty na drodze krajowej numer 92 na odcinku Miedzichowo-Lwówek w Bolewicach na 116 km, gdzie po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym obowiązywał ruch dla obu kierunków jednym pasem. Teraz drogą numer 92 jedzie się już bez jakichkolwiek problemów. Autostrada A2, odcinek Pruszków-Warszawa, w pobliżu Konotopy na 454 km, karambol 5 autosobowych. Zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Warszawy. S6, Gdańsk-Lotnisko, Gdańsk-Karczemki, 334 km, po zderzeniu trzech aut na wysokości węzła Karczemki zablokowany jest jeden pas łącznicy zjazdowej. S6 raz jeszcze, Gdańsk-Szadułki, Gdańsk-Lotnisko w pobliżu Karczemek na 336 km. Auto osobowe wjechało w bariery ochronne. Zablokowany lewy pas ruchu. S11, Ostrów-Wielkopolski, Antonin w pobliżu Przygodzic na 15 km, awaria ciężarówki. Zablokowany prawy pas jezdni w kierunku Katowic. S17, odcinek węzeł Otwock, węzeł Ostrów, Woladucka, 13 km, awaria ciężarówki. Zablokowany prawy pas jezdni w kierunku.

0: kierunku Lublina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pytacie, w jakich kolorach mapy są, które można oglądać w internecie. No raczej te mapy takie ładne, zielone bym powiedziała, ale rzeczywiście są miejsca i to są te miejsca, które wymienił przed chwilą Mariusz, gdzie świeci się i trochę na czerwono, i trochę na żółto, jest gdzieniegdzie nieco pomarańczy. No można by powiedzieć, że wiosna, nawet lato w pełni.

0: I piszecie w aplikacji Perka Polskiego Radia Kierowców, jak to kiedyś się korzystało z różnych rzeczy pod nieobecność rodziców. Tak jak no, przed momentem wspomnieliśmy, w Lubelskiem pijany nastolatek spowodował wypadek. No i można sobie zadać pytanie, skąd po pierwsze 16-latek, po drugie nietrzeźwy, po trzecie miał samochód, prowadził samochód osobowy, jechał ze znajomymi. Do zdarzenia doszło w miejscowości Rozdoły w powiecie zamojskim. No i jak mówi podkomisarz Katarzyna Szewczuk, właśnie tam z zamojskiej policji chłopak prawdopodobnie skorzystał z auta pod nieobecność rodziców.
1: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 16-letni mieszkaniec gminy Sitno, wykorzystując nieobecność rodziców, zabrał kluczyki od samochodu marki Mercedes i wraz z dwoma rówieśnikami z powiatu chrubieszowskiego udał się na przejażdżkę. Brak uprawnień, doświadczenia za kierownicą, rozwagi i zbyt duża prędkość sprawiły, że nie zdołał wykonać bezpiecznego manewru na skrzyżowaniu. Najpierw uderzył w znak znajdujący się na wprost drogi, a następnie w nasyp ziemi. Pojazd, którym kierował, zatrzymał się w polu kilkadziesiąt metrów dalej.
0: Myślę, że nie tylko jego nietrzeźwy stan, ale w ogóle brak umiejętności, brak prawa jazdy, czyli brak zezwolenia w ogóle na to, żeby wyjechał na drogę. To wszystko sprawiło, że skończyło się to no, tak, jak się skończyło. Jeden z nastolatków jest w stanie ciężkim, a policja prowadzi postępowanie w sprawie.

taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich kredę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości.

czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły, a tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc.

I są takie miejsca, w których, no, dzieje się. Niestety są też i takie miejsca, w których dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo. W których miejscach dokładnie, to już za 4 minuty. Szczegóły oczywiście w naszym serwisie drogowym, a słuchacie Polskiego Radia Kierowców.

0: Niektórzy mówią, że o tej porze jest luźno, niektórzy, że powinno być spokojnie, ale czy tak jest? Sprawdzamy to już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja twierdzę, że luźna to może być guma w rajstopach. A na drodze spory ruch. Mimo wszystko myślę, że to wynika z pięknej pogody i z pory roku, jaką mamy, przełom wiosny, lata. Stąd też sporo osób w swoich pojazdach. Dobra wiadomość, koniec kłopotów na drodze krajowej numer 92 na odcinku Miedzichowo-Lwówek w Bolewicach na 116 kilometrze. Ale wciąż kłopoty na drodze krajowej numer 74 na odcinku Kielce-Opatów w Radlinie na 93 kilometrze. Tam, przypomnę, zderzyły się dwa auta osobowe. Obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Droga ekspresowa S61, odcinek Łomża-Stawiski w pobliżu Karwowa na 66 kilometrze. Wciąż prowadzone są prace związane z wyciąganiem ciężarówki z rowu. Jezdnia w kierunku Suwałk jest cały czas trasą zablokowaną. S19, odcinek węzeł z Dziary, węzeł Rudnik nad Sanem w pobliżu Zarzecza na 410 km. Auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Rzeszowa na czas prowadzonych czynności przez policję. Ruch w kierunku Lublina odbywa się bez utrudnień. S17, Otwock-Ostrów, Wola Ducka, 13 km. Awaria ciężarówki, zablokowany prawy pas jezdni w kierunku Lublina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Punktualnie 21, zgodnie z naszą zasadą w Polskim Radiu Kierowców, sprawdzamy prognozę pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No bo zasady obowiązują nie tylko w ruchu drogowym, my też trzymamy się zasad. Na drogach noc zapowiada się dość spokojnie, chociaż nie wszędzie idealnie przejrzyście. Nad większością kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, ale w drugiej części nocy na zachodzie chmur no, nieco przybędzie i tam może pojawić się słaby, przelotny deszcz. Na początku nocy podobne krótkie opady możliwe są jeszcze na północnym wschodzie. Kierowcy, uwaga przede wszystkim na mgły. Lokalnie widzialność dzisiejszej nocy może spaść do około 300 metrów, więc noga z gazu, większy odstęp i oczywiście światła używane z wyczuciem. Na termometrach dziś od 9 stopni na Pomorzu i Kaszubach, około 13 w centrum, do 16 stopni na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat chłodniej od 7 do 13 stopni. A wiatr? Wiatr będzie raczej słaby, na wschodzie

0: będzie zmienny, a w pozostałej części kraju z kierunków południowych, krótko mówiąc, noc raczej łagodna, miejscami mglista, miejscami na pewno wilgotna. Warto jechać spokojniej, bo najtrudniejsze warunki mogą pojawić się nagle, dosłownie za kolejnym zakrętem. Warto o tym pamiętać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w Słubicach wciąż najcieplej, tam 24 stopnie Celsjusza i w Elblągu to najchłodniej, 15,3 kreski na termometrze. To co, jedziemy w stronę 22? Aleksandra Jasińska, zapraszam.

0: Zanim przeniesiemy się za ocean, bo już po godzinie 21:15 więcej o akcji Wielcy Polacy, która ma promować w Stanach Zjednoczonych polską historię, a to wszystko powiązane z motoryzacją. O tym już niebawem, a tymczasem wyjeżdżamy na drogi i sprawdzamy, jak wygląda sytuacja.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Koniec kłopotów. Na drodze ekspresowej S61 między Łomżą a Stawiskami w pobliżu Karwowa. Na 66 kilometrze w końcu wyciągnięto z rowu ciężarówkę i przywrócono ruch w kierunku Suwałk. Koniec kłopotów na autostradzie A2 na odcinku Pruszków-Warszawa w pobliżu węzła Konotopa na 454 kilometrze. Tu przypomnę, karambol 5 aut sprawił, że zablokowane były 2 pasy jezdni dla tych, którzy jechali w stronę Warszawy. Koniec kłopotów na drodze ekspresowej S17 na odcinku węzeł Otwock, węzeł Ostrów, Wola Ducka, 13 kilometr. Zepsuta ciężarówka blokowała prawy pas jezdni w kierunku Lublina. Teraz jedzie się w stronę Roztocza bez problemów. I obyśmy takie dobre wiadomości mieli również za 20 minut, a obiecuję Państwu, że takich miejsc, w których kłopotów będzie coraz mniej, te miejsca będziemy Państwu wskazywać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy, dlatego rząd buduje nowoczesne

0: Wczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.
2: A u nas nie tylko złe informacje drogowe, nie tylko o utrudnieniach, ale także dobre informacje, czyli o tych miejscach, gdzie utrudnienia się zakończyły. Szczegóły już po 21:30.

0: A teraz o akcji Wielcy Polacy, która ma promować w Stanach Zjednoczonych polską kulturę i jej bohaterów. Projekt zainicjował kierowca wyścigowy Tymek Kucharczyk, który startuje w amerykańskiej serii wyścigowej. No i jak się okazuje, co tydzień na swoim bolidzie będzie umieszczał specjalne grafiki przedstawiające wybitnych Polaków. Tymek Kucharczyk powiedział, że z okazji wyścigu na torze owalnym pierwszy uhonorowany został Mikołaj Kopernik.
1: Znasz go z podręczników, a teraz zobaczysz go na moim bolidzie. Mikołaj Kopernik to polski naukowiec, który dosłownie wstrzymał słońce i ruszył ziemię. A skoro zaczynamy ten projekt na pierwszym torze owalnym w tym sezonie, to wybór był prosty. Polak, który naprawdę rozumiał, jak obiekty poruszają się po okręgu. Na bolidzie wciąż mamy miejsce dla nowego sponsora, ale teraz wykorzystujemy tę przestrzeń, żeby opowiedzieć polską historię w Stanach Zjednoczonych.
0: 20-letni Tymek Kucharczyk występuje w tym sezonie w amerykańskiej serii samochodów jednomiejscowych. Wygrał już jeden wyścig, kilkukrotnie stawał nawet na podium, a do właśnie wyścigu w St. Louis ruszył z 6. pola. No i to jest bardzo ciekawa sprawa, bo jedzie nie sam, a z Mikołajem Kopernikiem, można powiedzieć. Najbardziej prestiżowa seria w Stanach Zjednoczonych, czyli IndyCar, w ramach której odbywa się legendarny wyścig Indianapolis 500. To Tymek Kucharczyk, 20-letni kierowca wyścigowy, który postanowił z okazji wyścigu uhonorować Mikołaja Kopernika, a to ze względu na to, że po prostu ma jeszcze miejsce dla reklamodawców.

0: Mam nadzieję, że jesteście nawodnieni. O tej porze warto sobie przypominać w trasie o tym, żeby się nawadniać. No a jak nie woda, no to, to może chociaż kawa, chociaż o tej porze to wiem, nie za bardzo. No ale w trasie wiadomo, w różnych sytuacjach bywają takie momenty, kiedy potrzebujemy dodatkowego wsparcia. Tymczasem 21:30 na zegarach, wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga ekspresowa S6, odcinek Gdańsk Lotnisko, Gdańska Czemki. 334 km, zderzenie trzech aut. Na wysokości węzła Karczemki zablokowany pozostaje jeden pas łącznicy zjazdowej. Ta sama S6, odcinek węzeł Gdańsk Lotnisko, węzeł Gdańsk Szadułki, węzeł Gdańsk Lotnisko. W pobliżu Karczemek, jezdnia w kierunku Gdyni, 336 km. Auto osobowe uderzyło w bariery ochronne, zablokowany jest lewy pas ruchu. S11, odcinek Ostrów Wielkopolski Antonin, w pobliżu Przygodzic. Na 15 km awaria ciężarówki, zablokowany prawy pas jezdni w kierunku Katowic. S19, odcinek węzeł Zdziary, węzeł Rudnik nad Sanem, w pobliżu Zarzecza, na 410 km. Auto osobowe uderzyło w bariery, zablokowana jezdnia w kierunku Rzeszowa na czas prowadzonych czynności przez policję. Ruch w kierunku Lublina odbywa się bez utrudnień. I droga krajowa numer 74, Kielce-Opatów, Radlin, 93 km, zderzenie dwóch aut osobowych, ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Polecamy się w trasie w każdej drogowej sprawie, 22 513 11 11. Nasza aplikacja także do waszej dyspozycji.

22 minuty do godziny 22, a tymczasem zerkamy właśnie do naszej aplikacji, aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Jakaś taka nieco zamrożona jesteście tam? Dawajcie znać, gdzie jesteście, dokąd zmierzacie, no i jaka pogoda, bo okazuje się, że dzisiejszej nocy, no można powiedzieć, że ta pogoda dosyć taka w kratkę będzie, bo z jednej strony dosyć spokojnie, ale pojawią się też gdzieniegdzie jakiś deszcz, może pojawić się także mgła, zwłaszcza tutaj nad większości kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, ale w drugiej części nocy na zachodzie chmur będzie przybywać i tam rzeczywiście może pojawić się słaby przelotny deszcz, krótkie opady, krótki deszcz możliwe jeszcze na północnym wschodzie, więc no tam na pewno warto zwrócić uwagę na warunki drogowe, ale uwaga też na mgły. Lokalnie widzialność może spaść do około 300 metrów, więc no właśnie, zwłaszcza na północnym wschodzie, to jest ten rejon, gdzie mgły się mogą pojawić. Tam uważajcie na siebie i dbajcie o swoje bezpieczeństwo, także bezpieczeństwo bliskich. Za 10 minut najświeższe informacje z tras.

pytacie, jak tam noc? Noc raczej łagodna. Raczej łagodna, miejscami mglista i wilgotna. To są te warunki drogowe, które zbliżają się na najbliższą noc.

0: Ajajaj, jak ten czas szybko leci. 10 minut do 22.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to spełniam swoją obietnicę. Skończyły się kłopoty na drodze ekspresowej S19. Na odcinku węzeł z Dziary, węzeł Rudnik nad Sanem w pobliżu Zarzecza na 410 km. Nie ma już problemów na jezdni w kierunku Lublina. Koniec kłopotów na S17. Na odcinku węzeł Otwock, węzeł Ostrów w rejonie Woli Duckiej na 13 km. Ale to wbrew moim założeniom. Nowe utrudnienia. Autostrada A4, odcinek Legnica-Lubiatów na wysokości węzła Legnica Południe na 87 km. Przewrócił się bus. Pojazd leży w poprzek jezdni. Nikt nie ucierpiał. Zablokowana została trasa w kierunku Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty Poniedziałki w Polskim Radiu.
5: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon,
7: kamera,
6: radiowe studio,
7: scena.
8: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.

0: była reklama.
1: A to jesteśmy my. 8 minut do godziny 22. To Polskie Radio Kierowców. Wprowadził was dzisiaj w trasie Mariusz Dąbrowski i ja, Aleksandra Jasińska. Do usłyszenia.

0: that Charlie?
1: Yeah.
0: Hello, Charlie.
1: Yeah.

otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej. Jak mnie otworzysz, to się dowiesz, jak topi się w wy...